0: produktów zawierających nikotynę wśród młodzieży. To badanie zostało przeprowadzone w szkołach podstawowych i średnich, zatem część, nawet większa część ankietowanej młodzieży była niepełnoletnia. Okazuje się, że 7 na 10 uczniów szkół podstawowych i średnich biorących udział w tym badaniu ma już za sobą inicjację nikotynową. 6 na 10 przyznaje się do palenia lub używania wyrobów nikotynowych codziennie albo raz na jakiś czas. Blisko połowa uczniów deklaruje, że codziennie używa papierosów. Analiza wyników tego badania wskazuje też, że pomimo zakazu sprzedaży osobom poniżej 18 roku życia, większość niepełnoletnich uczniów w jakiś sposób kupuje wyroby z nikotyną. Albo osobiście w sklepie stacjonarnym, albo przez internet, no albo też poprosi kogoś, żeby po prostu takiego e-papierosa mu kupił. Tymczasem konsekwencje dla zdrowia palenia e-papierosów są w zasadzie podobne, jeśli nawet nie gorsze, do konsekwencji palenia tradycyjnych papierosów, bo nie dość, że te e-papierosy zawierają nikotynę, zawierają też niebezpieczne i groźne środki chemiczne.
1: W e-papierosach ciekawe jest to, że im atrakcyjniejszy zapach, szczególnie właśnie takie wiśniowe, na przykład tego typu zapachy, tym groźniejsze skutki działania takich likwidów, których składniki wprowadzamy do organizmu, bo tym więcej chemii po prostu w tych likwidach. Jeszcze nie zapominajmy, że te urządzenia też emitują drobiny metali, chromu, niklu, cyny, które dostają się do naszych płuc, glikol propylenowy, który znajduje się również w tych środkach.
0: W programie Miasto Młodości będziemy dziś rozmawiać o tych negatywnych skutkach e-papierosów, ale też energetyków, po które również młodzież z chęcią sięga. Beata Korzeniowska, zapraszam, a moim gościem jest dziś dr Marek Jurgowiak, biolog, biochemik i popularyzator nauki. Panie doktorze, pan bardzo często prowadzi wykłady, spotkania dla młodych osób, dla młodzieży, dla dzieci. Pan opowiada im, pewnie też rozmawia z tymi młodymi osobami o bardzo popularnych dzisiaj energetykach, papierosach i innych używkach, pod kątem oczywiście tego, że to jest bardzo złe i to bardzo źle wpływa na nasz organizm, zwłaszcza kiedy to jest taki młodziutki organizm, kilkunastoletni.
1: Tak, no człowiekowi od zarania towarzyszyły różnego typu używki, alkohol, palenie liści tytoniu, no to kilkusetletnia tradycja. Później pojawiły się narkotyki, ostatnio dopalacze. No wiemy, że to jest bardzo poważny problem medyczny, ale i socjologiczny, społeczny. Ten fentanyl, który ostatnio jest no bardzo mocno obecny na rynku. Biznes poszukuje nowych możliwości wkraczania na rynek, żeby ominąć te zakazy, które towarzyszą środkom farmakologicznym i chemicznym, których nie można stosować w innych celach niż na przykład medyczne, i należy też promować tą wiedzę wśród młodzieży, bo to się wpisuje w profilaktykę prozdrowotną, czyli unikanie też takich środków psychoaktywnych, które negatywnie wpływają na pracę naszego mózgu, bo proszę zobaczyć, że nasz mózg oprócz struktury, to są też molekuły, które w nim funkcjonują. To są hormony, neurohormony. Nasz mózg zalewany jest chemią. Co ciekawe, nasz mózg produkuje własne opioidy, czyli substancje narkotyczne. Przecież, przecież my mamy w naszym mózgu neurony reagujące na środki psychoaktywne, nie dlatego, że ktoś założył hodowlę marihuany czy produkuje amfetaminę. My mamy receptory reagujące na środki narkotyczne, dlatego że nasz mózg sam produkuje i korzysta z endogennych, tak jak mówiłem tu, opioidy, endorfiny, ale substancji, które są po prostu neuroprzekaźnikami.
0: Co się dzieje w takim razie z organizmem, z mózgiem takiego nastolatka, który popala? Popala te elektroniczne papierosy, bo to łatwo kupić, można przez internet, można sobie korzystać z tego urządzenia, nawet w szkole, w ubikacji. Tyle, że potem pięknie pachnie.
1: Tak, młody człowiek, czy stosuje alkohol, czy dopalacze, czy właśnie papierosy, czy papierosy, należy pamiętać, że wpływa tymi czynnikami na pracę swojego mózgu. Nie zapominajmy, że nasz mózg mózg funkcjonuje dzięki temu złożonemu systemowi, także środków chemicznych, kilkadziesiąt różnych substancji chemicznych działa w naszym mózgu. Jeżeli my wprowadzamy do organizmu te egzogenne z zewnątrz pochodzące, to one zaburzają pracę naszych własnych neuroprzekaźników. E-papierosy jeszcze dodatkowo promowane jako niby alternatywa dla klasycznych papierosów, niby coś zdrowszego, okazuje się, że niczym zdrowszym nie są. Proszę Państwa, jeżeli w e-papierosie, w tych liquidach znajduje się nikotyna, to nikotyna jest takim samym środkiem narkotycznym, jest silnym narkotykiem, takim samym jak w normalnym tytoniu, w normalnych papierosach. My mówiąc o narkotykach i dopalaczach zapominamy, że nikotyna obecna właśnie czy w tych liquidach e-papierosów, czy w papierosach jest też środkiem psychoaktywnym, narkotycznym, silnie uzależniającym. To dlatego palaczom tak trudno pozbyć się tego nałogu, jak to Mark Twain kiedyś powiedział, rzucić palenie nic prostszego, robiłem to wielokrotnie.
0: Normalne papierosy bardzo szkodzą na płuca, te papierosy pod tym względem może trochę mniej, ale jednak tam jest dużo chemii, tam są jeszcze też te środki zapachowe, smakowe. Dzieci niestety to bardzo polubiły.
1: No tak, bo to jest kolorowe, to jest ładnie pachnące, to jest atrakcyjne. Zresztą lubimy też naśladownictwo, naśladowanie naszych idoli, naszych gwiazdorów. I właśnie, czy narkobiznes, czy ten biznes w tej sferze palenia różnych środków, no jest bardzo nowatorski, jest bardzo twórczy i globalnie działa. I rzeczywiście, proszę zobaczyć, w e-papierosach ciekawe jest to, że im atrakcyjniejszy zapach, szczególnie właśnie takie wiśniowe, na przykład tego typu zapachy, tym groźniejsze skutki działania takich liquidów, których składniki wprowadzamy do organizmu, bo tym więcej chemii po prostu w tych liquidach. Jeszcze nie zapominajmy, że te urządzenia też emitują drobiny metali, chromu, niklu, cyny, które dostają się do naszych płuc, glikol propylenowy, który znajduje się również w tych środkach.
0: Czyli zdecydowanie nie pozwalać się.
1: Zdecydowanie. Czy e-papierosy, czy IQOS-y nie są niczym lepszym niż tradycyjne papierosy. No, tak jak już mówiłem, środki chemiczne i tu zawarte nie są niczym dobrym dla naszego organizmu.
0: No to jeszcze jedna rzecz, która dzieciakom bardzo smakuje. Na szczęście tu już pewne ograniczenia zostały wprowadzone, bo żeby kupić taki napój energetyczny, trzeba mieć skończone 18 lat. Kasy te samoobsługowe się blokują, kiedy kasjerka widzi taki towar, prosi, aby okazać jej dowód osobisty. Dobrze, że dzieci nie mogą same kupować takich napojów. One też są przecież piękne, kolorowe.
1: Tak, no to wszystko wpisuje się w profilaktykę prozdrowotną. Proszę zobaczyć, jakiś czas temu na przykład okazało się, że z solariów możemy korzystać dopiero od 18 roku życia, dlatego że rozwój nauki pokazuje nam, co jest dobre, co negatywnie działa na nasz organizm. Medycyna staje się w coraz większym stopniu medycyną prewencyjną, profilaktyczną, oprócz tego, że jest interwencyjną. Tutaj jest podobnie. W tych środkach zwanych energetykami, a te stały się w pewnym momencie bardzo modne, no do dzisiaj widać, że są atrakcyjne dla młodego człowieka, są na przykład bardzo wysokie stężenia kofeiny, a wiemy, że kofeina, która też jest w kawie naturalnie zawarta, czy w coli, oczywiście działa w pewnych warunkach pozytywnie na nasz organizm, na przykład pobudzająco, energetyzująco, ale w bardzo wysokich stężeniach może działać negatywnie, może być bardzo toksyczna, niebezpieczna.
0: No i tam jeszcze dużo cukru.
1: Dużo cukru, fruktoza, glukoza, syropy fruktozowo-glukozowe. No to też dodaje nam power, energii na krótki czas, ale na dłuższą metę są to czynniki niebezpieczne. Oprócz tego mamy tam tauryny, jakieś inne historie, które mają działać proenergetycznie, ale pamiętajmy, że my pijemy nie tylko takiego energetyka, czy taki napój energetyczny. W międzyczasie napijemy się coli, napijemy się herbaty, napijemy się kawy i w rezultacie kumulujemy to wysokie stężenie kofeiny dostarczanej do organizmu.
0: Można takie napoje przedawkować?
1: Można przedawkować, dlatego no jeżeli już pić, to w tych małych, tam 0,2 powiedzmy w takich dawkach, bo dawka, powiedzmy, powyżej pół litra, dawka jednego litra może być bardzo niebezpieczna. No, były opisywane na świecie przypadki przedawkowania napojów energetycznych połączonych właśnie z innymi napojami wysokokofeinowymi i to kończyło się niezbyt dobrze.
0: Mhm, czyli no właśnie, teraz dzieciaki się uczą, studenci się uczą i taka zarwana noc, popijają różne kolorowe napoje. Gdybyśmy mieli opisać, co się stanie z organizmem takiego młodego człowieka? On potem wychodzi z tego swojego pokoju i co? No ręce mu się trzęsą?
1: To wszystko zależy od naszego organizmu. Proszę zobaczyć, 8 miliardów ludzi żyje w tej chwili na Ziemi. Każdy z nas jest innym. Jesteśmy jednostką wyjątkową. Nikt nie jest jednostką, która byłaby powtarzalna. My nawet mamy coś takiego jak polimorfizm genetyczny, czyli te same geny w naszych organizmach mogą występować w różnych odmianach, w różnych wersjach tych genów. I tak jest z naszym reagowaniem na wszelkie egzogenne czynniki, jakie wprowadzamy do organizmu. Ten sam środek chemiczny mnie może nie zabić, ale już mojego sąsiada tak. Albo kobietę, albo mężczyznę, dziewczynę, chłopaka. No, płeć tu też ma spore znaczenie. Różnie reagujemy na różne bodźce, różne czynniki. Oczywiście przedawkowanie jakiegokolwiek środka chemicznego wiąże się z zatruciem organizmu i tutaj niezbędna jest detoksykacja. No, wiemy, że osoby zatrute wysokimi dawkami alkoholu, no, często trafiają na takie oddziały szpitalne, gdzie detoksykacja i ratowanie życia jest wręcz no, warunkiem przetrwania, przeżycia.
0: Trochę wyobraziłam sobie taki oddział dla młodzieży.
1: No tak, z dopalaczami jest gorzej, bo proszę zobaczyć, że w dopalaczach w porównaniu do klasycznych narkotyków zwykle znajduje się kilka środków chemicznych. Ich synergistyczne działanie może być nie do przewidzenia. No, jeżeli trafia taki zatruty dopalaczem człowiek, młody człowiek, nie tylko młody, na oddział szpitalny, to w zasadzie nie wiadomo, jaki środek chemiczny jest tutaj zagrożeniem życia, bo tak jak mówię, są to preparaty złożone z 5-7, więc oprócz mefedronu może być kilka innych jeszcze składników chemicznych w takim dopalaczu.
0: My to wszystko mówimy ku przestrodze.
1: Ku przestrodze dla profilaktyki prozdrowotnej.
0: Badania przeprowadzone wśród młodzieży wykazały bowiem, że po e-papierosy sięga już co czwarty nastolatek. Mówimy tutaj o dzieciach niepełnoletnich, o uczniach szkół podstawowych i średnich, którzy przyznają się, że palą raz na jakiś czas, a niektórzy palą codziennie i to w domu przy rodzicach. E-papierosy zyskały popularność jako rzekomo mniej szkodliwa alternatywa dla tradycyjnych papierosów, tyle że coraz więcej badań wskazuje, że ich używanie niesie za sobą poważne zagrożenie dla zdrowia, zwłaszcza wśród młodzieży. W skład e-papierosów wchodzi bowiem nie tylko nikotyna, ale też środki chemiczne, dodatki smakowo-zapachowe, a w dodatku skład i stężenie tych składników mogą się różnić między produktami, co utrudnia ocenę ich bezpieczeństwa. Wielka Brytania wprowadza zakaz sprzedaży i dostarczania jednorazowych papierosów. On wejdzie w życie 1 czerwca przyszłego roku. Brytyjski rząd tłumaczy, że zakaz sprzedaży papierosów elektronicznych zapobiegnie zanieczyszczeniu środowiska, ale też ochroni zdrowie dzieci i młodzieży. Ten zakaz dotyczy tylko Anglii. Rząd w Londynie zapowiedział jednak, że będzie rozmawiać z władzami pozostałych części Zjednoczonego Królestwa o koordynacji wprowadzenia zakazu, a rząd Walii już zapowiedział, że przyjmie analogiczne przepisy. Brytyjczycy zwracają uwagę nie tylko na szkodliwość dla zdrowia papierosów, ale też na ich wpływ na środowisko. Tamtejsze Ministerstwo Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich szacuje, że w ubiegłym roku prawie 5 milionów jednorazowych papierosów było w każdym tygodniu wyrzucanych na ulicę lub wrzucanych do odpadów ogólnych. W 2022 roku wyrzucono w Wielkiej Brytanii e-papierosy zawierające łącznie ponad 40 ton litu, co mogłoby wystarczyć do zasilenia 5000 pojazdów elektrycznych. O negatywnym wpływie e-papierosów na zdrowie dzieci, ale też o tym, że te e-papierosy są wśród dzieci, młodzieży bardzo popularne, rozmawialiśmy dziś z doktorem Markiem Jurgowiakiem, biologiem, biochemikiem i popularyzatorem nauki, Beata Korzeniowska. Do usłyszenia.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
0: Jeszcze 20 lat temu rozmowy w gabinecie psychiatry i seksuologa wyglądały tak.
3: Niech pan leczy nasze dziecko. Ja mówię, no ale gdzie to dziecko? No dziecko ma 25 lat, jest prawnikiem, jest już ustawione w dobrej kancelarii, tylko że jest gejem. A ja mówię, no ale nie mam możliwości leczenia. Ale to dziecko chce być leczone? Nie.
0: Dziś to się zmieniło.
3: Młodzi ludzie bardziej chwytają to swoje życie w swoje ręce i oni bardziej chcą być sobą.
0: W programie Miasto Młodości będziemy rozmawiać dziś o trudnych rozmowach w gabinecie terapeuty. Terapeuty, seksuologa i psychiatry. Moim gościem jest dr Maciej Klimarczyk.
3: Ta reakcja rodziców jest bardzo różna. Najczęściej jest to szok, jakieś łzy się pojawiają.
0: Beata Korzeniowska, zapraszam. Od dziecka wiedziałam, że nie jestem heteroseksualna. Myślałam, że jestem bi, ale w wieku 14 lat uświadomiłam sobie, że jednak nie. Podobają mi się dziewczyny i tylko one. Podczas pierwszego coming outu miałam 15 lat, a pierwszą osobą, której powiedziałam, była znajoma. To relacja młodej dziewczyny. Ech, nie miałam jeszcze coming outu przed rodziną. Zrozumiałam, że nie jestem hetero w wieku mniej więcej 13 lat. Dokładnie sprecyzowałam swoją orientację w wieku 15. Zawsze myślałam, że do 18 się wyrobię, ale za miesiąc 18 urodziny i nie zapowiada się. Ujawnię się tylko w dwóch sytuacjach. Kiedy będę miała partnerkę, albo kiedy spytają mnie wprost. To relacja kolejnej osoby. Już w podstawówce wiedziałem, że coś ze mną jest nie tak. W drugiej klasie gimnazjum już wiedziałem, że na pewno jestem homo. Jak na razie o mojej orientacji wie tylko moja kochana mama, która w pełni mnie akceptuje i zawsze staje po mojej stronie. Nie zamierzam ujawniać się, przynajmniej w takim wieku. Jedno jest pewne. Decyzja o wyjściu z szafy, o tym, by powiedzieć najbliższym o swojej orientacji seksualnej, jest bardzo trudna. A kiedy to się już wydarzy? Często trzeba powiedzieć o tym komuś jeszcze. Na przykład specjaliście, seksuologowi, psychologowi. Przychodzą do pana pacjenci z różnymi problemami natury psychologiczno-seksualnej. No i na pewno zdarzają się też pacjenci, którzy chwilę wcześniej, kilka dni, kilkanaście dni wcześniej usiedli ze swoimi rodzicami, ze swoimi najbliższymi i powiedzieli: mamo, tato, jestem osobą transpłciową albo jestem osobą homoseksualną. Przychodzi do gabinetu ten młody człowiek, który właśnie się przyznał przed rodzicami, czy jednak przychodzi cała rodzina?
3: Oj, to bywa bardzo różnie. Jeżeli pacjent jest niepełnoletni, no to musi przyjść z ojcem,
0: rodzicami.
3: Tak, lub z matką, lub z obojgiem, najlepiej. Jeżeli jest pełnoletni, no to on decyduje. I wtedy najczęściej przychodzi sam. Natomiast to, co pani redaktor powiedziała przed chwilą, transpłciowość i homoseksualność. Ja powiem państwu, jaki jest trend. Ja już dawno nie miałem wizyty, gdzie byłby ten przypadek pierwszy, że ktoś powiedział: mamo, tato, ja jestem gejem, czy ja jestem lesbijką. A to było 20 lat temu. Już tyle pracuję. Czy 15 lat temu to się zdarzało faktycznie i rodzice przychodzili, zdarzało się, że rodzice przychodzili bez tych dzieci, bo te dieci nie miały potrzeby leczenia, one miały, bo się nie leczymy. One miały potrzebę coming outu po prostu. I przychodzili rodzice zrozpaczeni, no, zaniepokojeni, z prośbą właśnie o jakąś diagnostykę, o leczenie. Przychodzili rodzice, czyli niech pan leczy nasze dziecko. Ja mówię, no ale gdzie to dziecko? No, dziecko ma 25 lat, jest prawnikiem, jest już ustawione w dobrej kancelarii, tylko że jest gejem. A ja mówię, no ale nie mam możliwości leczenia. Ale to dziecko chce być leczone? Nie. Więc to były takie wizyty, trudne wizyty.
0: Pan leczył rodziców.
3: Wtedy jakby psychoedukacja. No, rozmawiałem z tymi rodzicami, co dla nich to znaczy. Bo to też trzeba zrozumieć, jakby ten niepokój, taki szok czasami. To były, no tak jak powiedziałem, 20 lat temu. Teraz nie ma. Już się nie zdarza. Tak? Jeżeli ja rozmawiam przed z rodzicami o ich dziecku i oni mówią, no pewnie jest homoseksualny albo jest gejem, no trudno. To jest częstsza postawa. Natomiast transpłciowość to jest zupełnie co innego i faktycznie tutaj ta reakcja rodziców jest bardzo różna. Najczęściej jest to szok, jakieś łzy się pojawiają i one mają prawo się pojawiać. To ja też młodym ludziom tłumaczę. Słuchaj, daj ojcu, daj mamie czas na to, żebyście wy między sobą przerobili ten temat. Rola moja obecnie z pacjentem to jest diagnostyka i wdrożenie postępowania. Tak jak powiedzieliśmy, no przy homoseksualności nie ma jakiejś specjalnej diagnostyki, no można porozmawiać, jeżeli ktoś ma jakieś dylematy i to jest okej. Leczenia nie ma. Natomiast przy transpłciowości tutaj rozpoczynamy cały proces diagnostyczny, a później, w zależności od potrzeb pacjenta, od wyniku tej diagnozy, rozpoczynamy postępowanie, na przykład leczenie hormonalne. Bo tylko takie postępowanie może zmniejszyć cierpienie pacjenta. I to jest właśnie ten problem, że się ciało zmienia, człowiek się zmienia, tożsamość się zmienia, imię się zmienia, a rodzice mieli córkę dotychczas. A on mówi, że on jest chłopakiem. Mhm. No i my musimy przepracować te wszystkie emocje, czasami bardzo silne. No ale proszę Państwa, to się udaje. I to jest ogromna satysfakcja, ja zawsze powtarzam to wszystkim. Praca z taką grupą pacjentów jest niezwykle satysfakcjonująca, bo nie ma większej satysfakcji, jak na przykład matka mi mówi po pół roku, po roku pracy: wie pan co, ja odzyskałam swoje dziecko. Piękne. Ono było na 5 terapiach, tam były próby samobójcze, ono się cięło. Były, no nie mogliśmy dotrzeć, nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Teraz jest radosny, wesoły, jest to mój syn. I proszę Państwa, to są nawet ja teraz, jak to mówię, to mam pewnego rodzaju taką emocję, bo to naprawdę jest, no nie ma bardziej satysfakcjonującej wizyty od takiej, ale to wymaga pracy. A to jest poprzedzone stresem, łzami, tłumaczeniem, dużą dawką wiedzy z obu stron. I no tak to wygląda, dlatego uważam, że to jest niezwykle ważna praca i też właśnie edukacja, to żeby społeczeństwo rozumiało problem tożsamości płciowej czy problem orientacji seksualnej, ale to są zupełnie inne dwa problemy.
0: Ale powiedział pan, że dzwoni albo przychodzi mama i mówi, że odzyskała dziecko, a tata?
3: Z ojcami jest trochę gorzej. Tak, mężczyźni mają większy problem z takimi, nazwałbym to, kryzysami emocjonalnymi w rodzinie. Ale to też opowiem Państwu taką historię. Ja rozmawiałem niedawno z moją przyjaciółką, która jest hematolożką dziecięcą. Więc no, proszę sobie wyobrazić, dzieci małe z białaczkami, zgony, no bardzo, bardzo trudne sytuacje. I ona mówiła dokładnie to samo. Ojcowie znikają w pewnym momencie. Matka jest przy tym dziecku, matka jest przy śmierci tego dziecka, bo czasami tak się dzieje, a ojcowie znikają. Więc no, mamy coś takiego ewolucyjnie chyba, mężczyźni, że mamy większy problem z silnymi emocjami, z zagospodarowaniem tego. I ja to też ojcom mówię, bo oni przychodzą czasami. I tak, o ile ta mama widzę, że jest taka, no, współpracująca, mówi, to ojciec tak siedzi. I ja też mówię, wie pan, to jest normalne. To nie oczekujemy teraz, że pan będzie zadowolony albo no, jakieś takie pozytywne. Tylko chodzi o to, żeby to przepracować, żeby tego dziecka no, nie zostawić, żeby go nie spisać na straty, bo to niczemu nie służy. No konflikt, zdarza się to jeszcze czasami. No ale to żadna strona nie wychodzi zwycięsko z takiego konfliktu.
0: Mówimy dziecko, no to dziecko czasami ma 20 parę, 30 lat, ale ma też, no nie wiem, 15, 16. Czy zauważył pan, że dzisiaj ta młodzież trochę wcześniej mówi o sobie, o swoich potrzebach, o tym, kim i jak się czuje?
3: Tak. Zdecydowanie tak. Dlatego, że no, mamy dostęp do wiedzy większy, mamy internet, mamy też takie poczucie podmiotowości, wydaje mi się, że wcześniej nie rozmawiało się albo nie mów o tym. Teraz młodzież, ona bardziej, młodzi ludzie bardziej chwytają to swoje życie w swoje ręce i oni bardziej chcą być sobą. Tak, i to ja już obserwuję, no, z perspektywy tych, no, 20 lat pracy zawodowej.
0: Ale kiedy przychodzi taki 15-latek, no wtedy musi przyjść z rodzicami. Czy ci rodzice na przykład nie myślą, że on sobie to wymyśla, że on chce zwrócić na siebie uwagę, że on przejdzie mu, skończy 18 lat, pozna dziewczynę i zapomni, że jednak myślał wyłącznie o chłopakach?
3: No, najczęściej tak myślą. Najczęściej tak myślą i dlatego do wszystkiego potrzeba czasu. Proces diagnostyczny to jest proces, który jest oparty na czasie. Ja też nie wiem, co się dzieje z tym młodym człowiekiem. No, zbieram wywiad I jeżeli są jakieś wątpliwości, no to ja sam mówię, czekajmy, to nie jest coś, co, to nie jest sprint żaden i przecież ta osobowość się kształtuje. No jeżeli ktoś ma 15 lat, no to tożsamość płciowa, ona już jest ukształtowana, bo 15-latek wie, czy jest chłopakiem, czy jest dziewczyną. To się kształtuje znacznie wcześniej. Natomiast seksualność, no nie, no to są dopiero początki. To tutaj my nawet nie możemy, bardzo ostrożnie trzeba powiedzieć, że 15-latek jest homoseksualny. Bardzo ostrożnie. Bo w wielu przypadkach młodzi ludzie eksperymentują, oni poszukują różnych rzeczy, oni później wycofują się, żałują albo idą w jakieś... Dlatego tutaj trzeba ostrożnie i ja zawsze mówię, żeby się nie spieszyć z tą eksploracją seksualności, to raz, a dwa, żeby też mieć taki dystans do tego, a młodzież no nie ma, bo to, no, tak mamy, że jak ktoś ma 15 lat, to myśli, że to jest coś, co się z nim dzieje, jest najważniejsze na świecie. Więc tutaj też terapia polega na tym, żeby tak troszeczkę wypracować dystans. Mhm.
0: No ale skoro, no właśnie, młodzi ludzie eksperymentują, to też coraz częściej słyszymy o tych osobach niebinarnych. Da, są amerykańskie badania, które mówią, że nawet 50% tamtejszych nastolatków mówi, że oni się nie czują ani jakoś tak za bardzo za kobietami, ani za mężczyznami, oni tak chyba tu i tu.
3: No 50% to jest dla mnie szokująco dużo. I wydaje mi się, że wśród tych 50% bardzo wiele osób, o ile nie większość, to są takie osoby, które właśnie poszukują. Rolą specjalistów jest postawić rzetelną diagnozę, a no tak jak powiedziałem, no czasami są różne cechy osobowości, zaburzenia osobowości, jakieś głębokie zaburzenia osobowości, albo też patologie rodzinne, nie zapominajmy o tym, gdzie młody człowiek chce zamanifestować, halo, halo, jestem tu, pociął się, no to wtedy matka zwraca na niego uwagę, mam dziecko. Bo się pociął, to a wcześniej nie zwracała. Więc tego typu zachowania oczywiście są. No i naszą rolą jest wyłapanie tego, praca z rodziną. Więc tutaj wrócę jeszcze do tego, co powiedziałem. To jest proces, który wymaga dużo czasu i taki ostrożny, tak bym powiedział.
0: Czyli psychiatra ma bardzo trudne zadanie w tym momencie. No bo trzeba sprawdzić, czy to nie jest jakieś faktycznie zaburzenie, choroba, czy jednak, ta osoba taka jest. I tylko trzeba jej pomóc, żeby dobrze się rzeczywiście sama ze sobą czuła.
3: Niełatwe, tak? Natomiast ja zawsze mówię, to zawsze mój nauczyciel, pan profesor Lew Starowicz mówił, że jest wywiad typowy. Jest wywiad typowy. Jeżeli my zbieramy wywiad, to tak jak w zawale serca, to tak jak, nie wiem, w jakimś udarze mózgu, jest wywiad typowy, czyli od wielu lat jest takie poczucie, bo teraz mówimy o tożsamości płciowej, bycia tą osobą niezgodną z ciałem. Jeśli to ciało sprawia cierpienie, mówimy o tym dysforia płciowa i to jest stałe, i to jest dążenie, cierpienie tego człowieka. Gdzieś tam kryją się, noszą, ściskają piersi, takie tak zwane bindery noszą, nie rozbierze się, nie pójdzie na plażę. Typowy wywiad, a jednocześnie w tym wywiadzie jest taki brak takiej skrajnej patologii. No bo co innego, jak matka pije, ojca nie ma, wychowywany przez jakieś babcie, czy która też gdzieś tam... No szukamy tych patologii, jeśli ich nie ma, to też jest to typowość wywiadu. Ja to zawsze rodzinom mówię. Wiecie państwo, to... No bo ojciec na przykład pyta, no ale jak tak pan co? Zbierze wywiad, zrobi pan co? Rentgena pan zrobi, pan widzi kobieta? No nie. To tak prosto nie ma. My zbieramy wywiad dotyczący stanu psychicznego, ale też całego funkcjonowania. Od narodzin. Dość szczegółowy jest ten wywiad. Jak on funkcjonował jako niemowlę, potem jako dziecko, jak rodzina funkcjonuje. I no mówię temu ojcu, wie pan, no jeżeli tutaj no nie ma patologii, no ani państwo nie mówią, ani tutaj, że to jest jakieś, nie wiem, dziecko, które no wyraźnie manifestuje swoją obecność, halo, halo, zwróćcie na mnie uwagę, no to jest to też cecha typowego wywiadu. My się bardziej boimy, gdzie rzeczywiście rodziny są głęboko dysfunkcyjne. Wtedy trzeba głęboko też, daleko idącą ostrożność zachować.
0: Wtedy terapia przechodzi nie tylko ten młody człowiek, ale cała rodzina. Chyba, że ta rodzina nie chce.
3: No rodzina najczęściej nie chce. Jak jest dysfunkcyjna, to nie chce. Też się tak zdarza, że rodzice nie są zainteresowani. I to jest wtedy największy dramat. No ale no, życie jest takie, jakie jest. No musimy radzić sobie z tym, co mamy.
0: A moim gościem w programie Miasto Młodości był seksuolog, psychiatra dr Maciej Klimarczyk.
2: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Australia wprowadza zakaz używania social mediów dla osób poniżej 16 roku życia. Australijski Senat uchwalił ustawę ograniczającą możliwość korzystania z platform mediów społecznościowych dzieciom poniżej 16 lat. We wspieranym przez ponad 70% Australijczyków zakazie społecznicy widzą jednak pewne niedociągnięcia i ostrzegają, że może on przynieść odwrotny do zamierzonego skutek, przyczyniając się m.in. do poczucia alienacji młodych ludzi. To prawo ma wejść w życie w listopadzie przyszłego roku. To jest program Miasto Młodości, Beata Korzeniowska. Witam i zapraszam. Będziemy dziś rozmawiać o internecie, o zagrożeniach, jakie niosą ze sobą media społecznościowe, ale też o tym, co dobrego na internetowych stronach mogą znaleźć młodzi ludzie. Moim gościem jest Anna Kokocińska, socjolożka, wykładowca akademicki, obserwatorka internetowego świata.
2: Mamy w mediach społecznościowych dostęp do tak różnej liczby właśnie stylów życia, że tych praktyk, które możemy obserwować i takich, które nam z drugiej strony dają przekaz, no ale zobacz, jesteśmy takie same, ty też możesz. To, że tego nie robisz, no to jest chyba tylko jakiś błąd w Matrixie, no, napraw to. Spróbuj, możesz być kimś innym. A no i to zdecydowanie rodzi frustrację.
1: Australijski rząd wprowadza zakaz możliwości korzystania z social mediów przez dzieci poniżej 16 roku życia. Wprawdzie jeszcze nie zdecydowano, które z aplikacji zostaną objęte tym zakazem, ale najintensywniejsza dyskusja toczy się wokół TikToka, Facebooka, Snapchata, Instagrama czy platformy X. Wiadomo też, że trzy kategorie platform będą z tego zakazu zwolnione, a chodzi tu przede wszystkim o te umożliwiające komunikację, czyli WhatsApp i Messenger, a także będące polem do gier oraz oferujące treści edukacyjne, takie jak YouTube. Za naruszenie przepisów będzie grozić kara grzywny do 32 milionów dolarów. Rząd Australii uzasadnia decyzję chęcią ochrony młodych ludzi. Tamtejszy rząd widzi zależność między rozwojem mediów społecznościowych a pogarszającym się stanem zdrowia psychicznego Australijczyków. Rząd w Australii zauważa też, że w internecie nastolatkowie są narażeni na treści dotyczące zażywania narkotyków, zaburzeń odżywiania czy przemocy, a także na stres i ciągłe rozpraszanie przez stałe powiadomienia i alerty. Ustawa o zakazie używania mediów społecznościowych przez dzieci w Australii wejdzie w życie w listopadzie przyszłego roku. Zanim jednak została przegłosowana przez tamtejszy Senat, 140 ekspertów podpisało list otwarty wyrażający obawy wobec konsekwencji tej decyzji. W dniu, w którym projekt trafił do parlamentu, pojawiło się też 15 tysięcy zgłoszeń, w tym jedno z Amnesty International, wskazujących na jego niedociągnięcia. Krytycy tego pomysłu zauważają, że wciąż brak bezpiecznych narzędzi do egzekwowania prawa oraz ochrony prywatności użytkowników. Zauważają też, że internetowa alienacja młodzieży może popchnąć ich do korzystania z dark webu, wpłynąć na relacje czy dostęp do informacji. I w końcu, że w społecznej debacie na temat słuszności wprowadzenia zakazu głos dzieci i nastolatków nie został wysłuchany. A my w programie Miasto Młodości rozmawiamy dziś o internecie, internetowych twórcach, o tym, jak ten internetowy świat wpływa na młode pokolenia, a moim gościem jest Anna Kokocińska, socjolożka i obserwatorka tego internetowego świata.
3: Socjologia to jest nauka o społeczności, o naszym życiu, o naszych zachowaniach, o tym, jak pewne rzeczy wpływają na nasze życie. Czyli z takiego socjologicznego punktu widzenia ten internet i internetowi twórcy, jak bardzo to wpływa na nas?
2: Bardzo, bardzo. Bardzo, bardzo, ponieważ my zyskaliśmy dzięki mediom społecznościowym coś takiego jak nieograniczoną grupę odniesienia. Myśmy, zanim media społecznościowe rozkwitły na dobre, oczywiście widzieli różne style życia. Jeden sobie realizowaliśmy ze względu właśnie na to, na to, z jakiej rodziny pochodziliśmy, kim byli nasi rodzice, kim my byliśmy, jaka była nasza osobowość. Zastaliśmy sobie, uczyliśmy się, stawaliśmy się tymi członkami społeczeństwa, mieliśmy swoje grupy koleżeńskie, swoje grupy rówieśnicze, uczyliśmy się w takich, a nie innych szkołach, wykonywaliśmy taki, a nie inny zawód. I widzieliśmy oczywiście dookoła różnych ludzi mniej lub bardziej podobnych do nas, oczywiście gdzieś tam różniących się też, ale powiedzmy na takich peryferiach tego naszego funkcjonowania, którzy też byli naszą grupą niesienia, o, tutaj nam się podoba, ale no wiem, że może niekoniecznie mogę do tego aspirować z różnych względów, na przykład, nie wiem, ograniczeń ekonomicznych, bo to była najbogatsza koleżanka w klasie, a ja na przykład no nie mogłam mieć tego, co ona ówcześnie. No ale gdzieś tam wiedziałam, że to jest niemożliwe, tak, bo znałam cały kontekst na przykład jej sytuacji. Natomiast w tym momencie mamy w mediach społecznościowych dostęp do tak różnej liczby baniek, tak różnej liczby właśnie stylów życia, że tych praktyk, które możemy obserwować i takich, które nam z drugiej strony dają przekaz, no ale zobacz, jesteśmy takie same, tak? Jakby ty też możesz, tak? To, że tego nie robisz, no to jest chyba tylko jakiś błąd w Matrixie, napraw to, bądź kimś, spróbuj, możesz być kimś innym. A no i to zdecydowanie rodzi frustrację. To rodzi olbrzymią frustrację, bo zaczynamy bardzo mocno porównywać swoje życie do, no jakkolwiek byśmy nie traktowali życia, jakkolwiek też te młodsze pokolenie nie traktują na równi, czy jako jednego wręcz życia wirtualnego, realnego, no to jednak internet jest pewnego rodzaju kreacją. No to jednak jest pokazanie jakiegoś wycinka tego życia. To są jakieś elementy, które są takim występem jednak na scenie, tak? Takim występem, którego my owszem pokazujemy trochę kulis, jakby to powiedział Erwin Goffman, że ten internet kiedyś był tylko miejscem występu, a teraz też poprzez na przykład właśnie przede wszystkim Instagram, tak? który pokazuje też te kulisy, tak? No, zobacz, jak to wygląda naprawdę, ale ta prawda też jest jakoś przefiltrowana, tak? No bo to też jest
1: nawet jak pokazujemy ten bałagan w domu,
2: to on i tak jest takim bałaganem, który my chcemy pokazać.
1: No właśnie, a potem te młode osoby z jednej strony tak, no słyszą, możesz być kim chcesz, ty też tak możesz. No to taki nastolatek postanawia sobie, on też będzie internetowym twórcą, on też będzie opowiadał o grach, o zabawkach, tak, o różnych rzeczach i on będzie na tym zarabiać, więc tak. On nie będzie czytać książek, nie będzie się uczyć tej matematyki, on nie pójdzie na żadne studia, bo przecież on może siedzieć w domu, grać i na tym zarabiać. Niektórym się udało,
2: tak,
1: ale to nie jest robota dla każdego.
2: No to jest jakiś bardzo wąski wycineczek też osób, które miały jakieś zaplecze, tak? No to nie każdy ma dostęp do tego, nie każdy ma możliwości, żeby też zainwestować w taką karierę, bo to też jakby wymaga sporych inwestycji, tak? To, że w tym momencie są właśnie te kanały prezentujące różnego rodzaju sprzęty, zabawki, tak? Testujące, to jest i w tym momencie na przykład właśnie mają swoich sponsorów, czy dostają prezenty właśnie po to, żeby je reklamować i żeby robić różnego rodzaju testy, ale gdzieś na początku właśnie byli zapewne też rodzice, czy jacyś ludzie, którzy mogli zainwestować w to, dobra, tak, będziemy pokazywać, no i może coś z tego wyjdzie, tak, no i jakimś tam niewielkiemu procentowi na pewno to się udaje, ale to nie jest ścieżka dla każdego, tak?
1: No właśnie, tak samo jak to, że w internecie możemy zobaczyć młodych biznesmenów, już bardzo bogatych, tak, zarabiających górę pieniędzy, jeżdżących super samochodami, ubierających się wyłącznie w markowe ciuchy. No i potem taki dwudziestoparolatek nawet, żyjący przez ileś lat w tym wirtualnym świecie, rusza na rynek pracy.
2: A on wygląda inaczej.
1: Tak, tam nie ma tylu zer na koncie od razu.
2: Tak, tam nie ma tylu zer na koncie i przede wszystkim robi się różne rzeczy, które nie są ciekawe medialnie, można powiedzieć, tak? To jest po prostu wiele czynności zawodowych, które wykonujemy. One są potrzebne, ale powiedzmy, no nie są fancy, tak? Tylko są rzeczami, które są nam potrzebne. Nawet jeżeli tę pracę bardzo, bardzo lubimy, bardzo ją cenimy, no to ona nie zawsze jest atrakcyjna. I co więcej, jakby tego zaplecza pracy influencerskiej czy pracy właśnie różnego rodzaju twórców internetowych, my też nie oglądamy. My też nie oglądamy sztabu ludzi, który na przykład za tym stoi, tak? Żeby to wszystko grało, żeby to wszystko wyglądało i żeby to było profesjonalne. Tak? Bo to też jest moim zdaniem, no właśnie, no media społecznościowe nie pokazują nam bardzo często tego, jak bardzo te największe, te najbardziej popularne, te najładniejsze konta są profesjonalne, jak one są prowadzone przez sztab ludzi. ludzi odpowiedzialnych za montaż, za dźwięk, za wnętrza, za wygląd samych bohaterów, za algorytmy, za to, kiedy wrzucać, co pisać, a jakby przekaz jest taki, że to wszystko robi ta osoba, tak? Że ona jest za to odpowiedzialna, bo to są jej media społecznościowe, tak? To ona to prowadzi, to ona to wrzuca. No więc od razu się włącza, no kurczę, ale ja też to mogę robić. No, ale potem się okazuje, że wcale jednak nie. To nie wygląda tak różowo. Ale no trzeba faktycznie uznać, że w tym momencie zawód czy kariera influencera czy twórcy internetowego jest taką bardzo pożądaną wśród młodych ludzi. Jest tą, która się cieszy dużym prestiżem jako kategoria zawodowa.
3: No mogą próbować. Będziemy trzymać kciuki i życzyć szczęścia. A jak taki influencer wpływa na życie tych młodych osób?
2: Myślę, że bardzo często zaczyna być jakimś takim wzorem do... Może nie chcę powiedzieć autorytetem, bo to wydaje mi się trochę... Chociaż może dla młodszych, dla dzieciaków tak, dla równolatków może niekoniecznie. W tych grupach rówieśniczych raczej poszukuje się jakiegoś takiego zrozumienia. Trudno jest, i to też jest ciekawy przypadek, jeżeli chodzi o funkcjonowanie mediów społecznościowych, że młodzież mówi, że ona poszukuje w mediach społecznościowych różnorodności, że poszukuje takiego spotkania z ludźmi z innymi punktami widzenia, z różnymi poglądami, czy mający właśnie różne historie, różne osobowości. Co się każe zastanowić, no kurczę, ale jakby normalnie też wszyscy jesteśmy różni, tak? Ale może tak naprawdę jest też w drugą stronę, że właśnie bardziej poszukujemy ludzi, którzy są bardzo podobni do nas, czyli budujemy sobie tę naszą bańkę, budujemy sobie taką podbudowę, w której możemy się dobrze poczuć, tak? Taką społeczność właśnie, może nie tyle wokół swojej osoby, ale wchodzimy w taką społeczność ludzi, którzy są tacy jak my, tak? Którzy nam pozwalają przetrwać ten moment niepewności, no bo też młodzi ludzie są współcześnie bardzo, bardzo niepewni, a chociażby właśnie ze względu na to, że tych praktyk, tych możliwych stylów życia, tych ścieżek kariery, które mają do wyboru i za które mówi się, jesteście odpowiedzialni za to od 13 roku życia, jak wybieracie sobie jakąś tam ścieżkę, tak? To już idziecie w to. To jest trudne. To jest na pewno dla nich trudne i rodzi mnóstwo obaw. A dla każdego z nas to jest trudne, nie tylko dla młodych.
3: Oczywiście, że tak. Pomyślałam, że oprócz tych w zasadzie złych rzeczy, które pokazują ci influencerzy, pokazując nam to właśnie swoje bogactwo i to, z jaką łatwością im niby to przychodzi, no to może być niebezpieczne dla tych, którzy potem w tym realnym świecie zderzają się ze ścianą i ich życie zawodowe...
2: Że nie są idealni.
3: Tak, i że to życie tak nie wygląda. Ale gwiazda internetu może też jakby przekazywać te dobre rzeczy.
2: Tak.
3: Może też uczyć tej pewności siebie, której dzisiaj tak bardzo młodym osobom brakuje.
2: Tak, zdecydowanie tak. I myślę, że takim bardzo fajnym trendem było, a jest na pewno angażowanie się w różnego rodzaju kwestie społeczne, które też widzimy w przypadku różnych influencerów, że angażują się w rzeczy, które są dla nich ważne. Nawołują też do tego, żeby brać udział w życiu publicznym. Pamiętam taką dosyć, a przy ostatnich wyborach chyba parlamentarnych, tak, było na wielu kontach właśnie takich młodych influencerów, takie informacje. Zagłosowałam.
3: Idź też.
2: Super. Ta kampania profrekwencyjna z takiego miejsca, które na co dzień się tym zupełnie nie zajmuje, tak? Ale to jest też pokazanie, słuchajcie, jesteśmy obywatelami, jesteśmy odpowiedzialni za to. I taki wzór, myślę, że to jest w ogóle nie do przecenienia, bo to jest, taki mamy chyba jednak moment, że będziemy budować sobie oddolnie tę naszą grupę i prędzej pójdziemy właśnie za kimś, kto jest taki jak my, bo który nam pokazuje, że to fajne życie. Aha, no to jak fajne jest chodzenie na wybory, no to ja też pójdę.
3: Co z tego, że mama też powiedziała, że jest fajne, ale...
2: Mama to mama.
3: Powiedział ten gość z TikToka.
2: Tak, właśnie, powiedział ten gość z TikToka, tak? Zróbmy z tego fajną imprezę. Pójście na wybory, niech będzie fajną imprezą. I no i to już budzi podstawy demokratyczne, to już budzi podstawy obywatelskie. Idziemy w to, możemy się w to zaangażować. To mi się wydaje bardzo, bardzo dobrym zjawiskiem. I też drugim takim obszarem, które na pewno pewno, można powiedzieć, kulało wśród starszych pokoleń, była kwestia zdrowia psychicznego, które też jest bardzo gdzieś tam wyraźnie jednak, ta kwestia jest słyszalna właśnie wśród młodych, w działalności młodszych twórców internetowych. Także to jest jakby rzecz, której stali się takimi ambasadorami, tak mi się wydaje.
3: Że oni mówią o swoich problemach, o tym, gdzie szukać pomocy, gdzie oni znaleźli pomoc, gdzie ty możesz, że w ogóle napisz do mnie, jeśli jest ci ciężko.
2: I że to nie jest powód do wstydu, tylko to jest coś, co się zdarza. Co się zdarza, to jest kwestia, która jest normalna, tak? Możemy zmagać się z różnego rodzaju problemami, trudnościami w naszym życiu i że warto szukać pomocy.
1: Program Miasto Młodości, Beata Korzeniowska. Cześć.
0: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
4: Z czasem nabywamy takiego trochę dystansu już do tego. Czyli jak już ktoś ma tak 20+, to już ta seksualność jest trochę bardziej sferą intymną, bo to jest cecha naszego rozwoju. Czyli emocjonalność się rozwija, bardziej stawiamy już na intymność niż na to, że zobaczcie, jaki ja jestem tutaj atrakcyjny czy atrakcyjna. Taka jest norma. Tak? A po 30, no to już każdy już seksem zajmuje się gdzieś tam w swoim domu. No chyba, że są jakieś cechy ekshibicjonistyczne, ale to jest zupełnie
1: temat na inny ten, temat.
4: Tak, temat na inny odcinek.
1: Ten odcinek Miasta Młodości będzie dotyczyć tych spraw. Beata Korzeniowska, zapraszam do kolejnej rozmowy z psychologiem, psychiatrą i seksuologiem Maciejem Klimarczykiem. Zachęcił mnie Narodowy Raport o Seksualności 2024, który wpadł mi kilka dni temu w ręce. 52% Polek i Polaków deklaruje, że dobry seks jest dla nich bardzo ważny, a zadowolonych z niego jest 46% badanych. Głównym powodem mniejszej satysfakcji z seksu jest zbyt mała liczba kontaktów. Tak wynika z Narodowego Raportu o Seksualności. W badaniu przygotowanym na zlecenie Easy Toys uczestniczyło 1079 osób w wieku od 18 do 65 lat. Pytano o zadowolenie z życia seksualnego, jakie odczuwają, o to, jak często ten seks uprawiamy, kto jest bardziej zadowolony, kobiety czy mężczyźni, ci młodsi czy ci starsi. Okazuje się, że przynajmniej tak wynika z tego badania. Większe zadowolenie z życia seksualnego odczuwają osoby, które mają stałego partnera lub partnerkę. Tak twierdzi aż 68% ankietowanych, będących w wieloletnim związku. Głównym powodem mniejszej satysfakcji z seksu jest zbyt mała liczba kontaktów seksualnych. 28% ankietowanych wolałoby częściej uprawiać seks. Najczęściej seks uprawiają osoby w wieku od 35 do 49 lat. Ponad 40% z nich deklaruje, że ma kontakty seksualne częściej niż raz w tygodniu. W całej badanej populacji tak często seks uprawia 36% osób. Częściej niż raz w miesiącu zdarza się to 15% naszych rodaków. Tylko 5% uprawia seks codziennie, a co kilka miesięcy albo jeszcze rzadziej 6% badanych. Jeśli chodzi o ogólne zadowolenie z pożycia seksualnego, to większą radość odczuwają tu panowie. Aż 80% badanych panów szczytuje podczas stosunku, podczas gdy, jeśli chodzi o panie, tylko 50% Polek. Problemem może być tu to, że nie do końca potrafimy ze sobą na te tematy rozmawiać. Specjaliści zachęcają do tego, by usiąść ze swoją dziewczyną, chłopakiem, mężem, żoną i wyjaśnić pewne kwestie łóżkowe, tak by później czerpać z tego jeszcze większą przyjemność. Okazuje się, tak też wynika z tego raportu, że aż 19% ankietowanych wcale nie prowadzi rozmów na temat seksu. My tu w programie Miasto Młodości zupełnie inaczej podchodzimy do tego tematu. My o tych sprawach rozmawiamy. Dzisiaj też będziemy rozmawiać z panem doktorem Maciej Klimarczyk, seksuolog, psychiatra, psychoterapeuta. W swoim gabinecie słyszał już niejedno i oczywiście nie zdradzając żadnych sekretów. Będziemy teraz o tej seksualności młodych rozmawiać. Coraz częściej widzimy, że oni bardzo manifestują to, kim są, jacy są, swoją otwartość pokazują, a ja lubię dziewczyny, a ja lubię chłopaków, a ja lubię dziewczyny i chłopaków.
4: Zawsze młodzi ludzie pokazywali seksualność, zawsze. To jest wpisane w wiek dorastania, pewnego rodzaju bunt, pewnego rodzaju zaznaczenie swoich cech, swojej tożsamości i tak dalej. Więc to mnie nie dziwi. Natomiast teraz wydaje mi się, że po prostu jest większe przyzwolenie. Teraz będzie trochę brzmieć, jakbym miał 100 lat, ale jak ja chodziłem do szkoły za moich czasów, no nie wolno było w szkole na przykład mieć czerwonych włosów. No nie wolno było. No, no trzeba było.
3: A nie pomalowanych paznokci.
4: Na przykład. Tak. Wrócić do domu i koniec. No a teraz, no nie jest to żaden problem. Przychodzą do mnie młodzi ludzie, 16-latek, 16-latka ma jakieś zielone, czerwone, niebieskie. Ja nawet nie pytam, bo już też nie zwracam na to uwagi, bo traktuję to jako pewien przejaw obecnych czasów i nie jest to żaden problem. No ale jednak czasy się zmieniły, tak jak sobie wspomnimy. No więc pewnie od tego to wychodzi, że zmienia się ta obyczajowość, ekspresja, coraz bardziej przyzwalamy na te ekspresje, no gołe pępki, prawda, już w gabinecie też się już zdarzają. No i o ile być może pewnie kiedyś by szokowały, teraz już aż tak bardzo nie, i pewnie to od to jest właśnie pokłosie tego, natomiast eksperymentowanie, poszukiwanie, zaznaczanie swojej seksualności, która się budzi, a nie ma jeszcze dojrzałości emocjonalnej, to było zawsze.
3: Dobra, to przeskoczmy do tej już dorosłej grupy, takie 18+.
4: Dobra.
3: No i tutaj, czy tu już jest trochę inaczej, czy już taki dorosły człowiek też tak coraz śmielej manifestuje tą swoją seksualność? No idąc do pracy, może się czasami zawaha jednak, co? Przed odsłanianiem pępka.
4: No już musi, no bo jak jest, pracuje gdzieś w biurze obsługi klienta, no to już mu szef wtedy zwróci uwagę. Natomiast...
3: Chyba, że szef lubi to odsłanianie.
4: Chyba, że szef lubi. To już też ciekawa, musi być ciekawy biuro obsługi klienta. Z czasem nabywamy takiego trochę dystansu już do tego. Czyli jak już ktoś ma tak 20+, to już ta seksualność jest trochę bardziej sferą intymną, bo to jest cecha naszego rozwoju. Czyli emocjonalność się rozwija, bardziej stawiamy już na intymność niż na to, że zobaczcie, jaki ja jestem tutaj atrakcyjny czy atrakcyjna. I taka jest norma. Tak? A po 30, no to już każdy już seksem zajmuje się gdzieś tam w swoim domu. No chyba, że są jakieś cechy ekshibicjonistyczne, ale to jest zupełnie...
3: Temat zupełnie na inny ten, temat.
4: Tak, temat na inny odcinek.
3: Czy młode osoby, a już nie mówimy o nastolatkach, jesteśmy już w tym klubie dla dorosłych, też miewają problemy natury seksualnej?
4: Tak, miewają i to tutaj nie ma wieku. Do mnie na przykład przychodzą mężczyźni, pacjenci, którzy mają na przykład 40+. I on ma przedwczesny wytrysk. To jest najczęstsza dysfunkcja seksualna mężczyzn, czyli bardzo szybki stosunek, mimowolnie dochodzi do wytrysku i, no i jest po stosunku. No i to jest frustrujące dla partnerek, dla tych pacjentów. I on mówi tak, ja mam to od zawsze, od kiedy seks się w życiu pojawił. No ale ma 40+.
3: I dopiero przyszedł.
4: I dopiero przyszedł.
3: Kurczę.
4: Prawda? Więc no, ale ja mówię, wie pan, no lepiej teraz niż późno. No co się frustrować przez całe życie? To tylko przez pół się pan frustrował, a drugie pół będzie lepsze, bo to można leczyć. I to jest okej, że ci pacjenci przychodzą, ale mogliby przyjść na przykład 20 lat wcześniej, i wtedy miałby, no rozpadł mu się związek, czy no miałby to życie seksualne te 20 lat lepsze.
3: A kobiety też przychodzą? Te młodsze, takie 20-30-letnie? Bo mają jakiś problem ze swoją seksualnością?
4: Tak, oczywiście. No, problemy dotyczą wieku najczęściej, no bo młoda osoba, no nastolatka będzie miała inne problemy niż kobieta w okresie okołomenopauzalnym. Natomiast tak, no każdy wiek ma swoje jakieś problemy. No w młodym wieku najczęściej są to jakieś blokady psychiczne po różnych wydarzeniach, które gdzieś tam miały miejsce. Molestowanie seksualne, proszę Państwa, tego jest naprawdę dużo. I to my nie wykrywamy tego na zasadzie, że ktoś został złapany i jest praca z ofiarą, tylko ofiara przychodzi po 10 latach do mnie i mówi, byłam molestowana seksualnie i teraz mam problem z spożyciem. Tak to wygląda. Natomiast, no mówię, im ten wiek się zmienia, tym te problemy są inne. No, zasada jest taka, im kto młodszy, tym bardziej psychologia tu wchodzi w grę, czyli problemy takie właśnie blokady psychologiczne, no bo zdrowie dopisuje. a im wiek się na karku mamy więcej lat, tym bardziej już te medyczne sprawy dochodzą.
1: Mhm. Ale też to pana połączenie zawodowe, czyli psychiatria i seksuolog, to jest taki dobry zestaw chyba. Może znaczy, pan pomóc na wiele sposobów i w wielu sferach.
4: Tak, ja jestem lekarzem i to jakby jest moja działka, czy ta działka medyczna, lekarska, powiedziałbym o tej proweniencji biologicznej, bo to jest moje, ja się stąd wywodzę. Więc ja na przykład współpracuję z wieloma psychologami, bo czasami jest potrzebna taka pogłębiona terapia i wtedy jest cały zespół. Ja wtedy kieruję do kogoś, kto uważam, będzie akurat w tym konkretnym problemie bardziej kompetentny.
1: No bo czasami też niektórym się myli, nie? I chcą powiedzieć komuś, że może powinien pomyśleć o swoim zdrowiu psychicznym i wejść do psychiatry. A może do psychologa mógłby pójść, tylko porozmawiać. Tak, ale może znaczy, jednak do psychiatry, bo potrzebne są jakieś leki.
4: Powiem tak, jeżeli trafi do psychologa kompetentnego, czy do psychiatry, mam nadzieję, kompetentnego, a będzie potrzebował tego drugiego specjalisty, to się nic nie stanie, bo my skierujemy. Ktoś przychodzi do mnie, wyraźnie tutaj chodzi o jakąś pogłębioną terapię, nie jakieś kwestie tutaj diagnostyki medycznej. Ja skieruję, ja znam psychologów, wiem nawet do kogo, bo ten problem bardziej z tym, ten problem bardziej z tym, tak? I odwrotnie też tak bywa, psycholodzy do mnie kierują, więc pacjent nie musi aż do końca tak wiedzieć, gdzie jeżeli trafi dobrze, to już zostanie, że tak powiem, pokierowany. Natomiast ważne, żeby
1: trafił dobrze.
4: Tak, żeby się nie wstydził, bo to czasami ktoś, właśnie ci mężczyźni, co mówiłem o tym, że tak długo czekali, to oni często mi mówią, wie pan, no to jest takie wstydliwe. A ja mówię, proszę pana, wstyd to kraść. No tak.
1: O, kobiety pewnie częściej i chętniej korzystają z pomocy takich specjalistów.
4: Tak. Tak, dlatego, że kobiety mają mniejszy problem z mówieniem o emocjach, z mówieniem o sobie, z mówieniem o sprawach intymnych. No tak po prostu macie, panie. Natomiast mężczyźni się bardziej spinają, mają nieco uboższy język, wydaje mi się, no i taki mają większy problem i częściej to mężczyzna. Ja już wiem od razu, jak przychodzi mężczyzna, pacjent siada, jeszcze nie wiem, o co chodzi, a on już tak się tak... Nie mówię,
1: Boże, pan, ona mi kaza.
4: Ja tak zacznę, bo już tak... Bo wie pan, bo to takie wstyd... Ja już wiem, że problem jest natury seksualnej.
1: Pewnie drugie zdanie jest takie, że przysłała go żona, kobieta,
4: bywa.
1: Dziewczyna.
4: Tak, bywa. Albo, że filmik widział w internecie i tak sobie pomyślał, że to oni.
1: W programie Miasto Młodości rozmawiamy dziś o seksualności młodych osób, o problemach też takich, z którymi zgłaszają się młode, młodsze, coraz młodsze, ale też, wiadomo, starsze osoby do seksuologa, psychiatry, psychologa, bo potrzebują pomocy. I tak jak przed chwilą

0: ich problemach rozmawiają. Problemy w życiu erotycznym zdarzają się przecież w każdym związku i nie ma w tym nic niepokojącego. Kiedy jednak jakieś zaburzenie zaczyna nam przeszkadzać, wtedy warto poszukać fachowej pomocy. I chociaż w gabinetach seksuologów jest zdecydowanie więcej kobiet niż mężczyzn, to prawdą jest też to, że nim kobieta pójdzie do specjalisty, najpierw przegada temat ze swoimi przyjaciółkami, a dopiero później pójdzie po profesjonalną, fachową pomoc. Mężczyźni trochę inaczej do tego tematu podchodzą, bo raczej kolegom nie zwierzają się ze swoich problemów. Pretekstem do rozmowy z doktorem Maciejem Klimarczykiem, psychiatrą i seksuologiem, jest Narodowy Raport o Seksualności 2024. Przypomnę, że do tego raportu przepytano ponad 1000 Polek i Polaków w wieku od 18 do 65 lat. Z tego raportu dowiadujemy się, że aż 19% ankietowanych osób wcale nie prowadzi rozmów na temat seksu. Nie rozmawiamy ze swoimi partnerami, ze swoimi partnerkami. Tymczasem na potrzebę komunikacji i pozbywania się tabu z życia seksualnego wskazuje aż 80% badanych. O seksie najchętniej rozmawiamy z partnerem lub partnerką. To w tym raporcie wskazało 60% Polek i Polaków. I to dobrze, bo to właśnie z partnerem, partnerką powinniśmy o tych sprawach rozmawiać. Natomiast jeżeli pojawiają się jakieś problemy, to bez wahania powinniśmy poprosić o pomoc specjalistę. Problemy są różne. Są te natury medycznej, ale są też te natury trochę bardziej psychologiczne, bo przecież seksualność nie sprowadza się tylko do popędu seksualnego, ale też do akceptacji własnego ciała, tożsamości seksualnej, do oceny siebie pod względem atrakcyjności i do zrozumienia tego, co dzieje się w ogóle z naszym, no wiadomo, z wiekiem, zmieniającym się ciałem. Zachęcam do tego, by ten Narodowy Raport o Seksualności Polek i Polaków przejrzeć. Zachęcam do tego, by jeśli rzeczywiście zauważamy w swoim życiu erotycznym jakieś problemy, to skorzystać z fachowej pomocy. Poczytać trochę, jak wygląda taka terapia czy rozmowa z seksuologiem, psychiatrą. Można iść razem ze swoją drugą połówką do gabinetu specjalisty. Można pójść samemu, samej. Seksuolog i tak będzie rozmawiać najpierw z jedną osobą, później ewentualnie z drugą, a na koniec usiądziecie razem i temat wspólnie spróbujecie przegadać, jeśli oczywiście będzie chęć i potrzeba. Zachęcam do rozmów, zachęcam też do słuchania naszego programu Miasto Młodości. Beata Korzeniowska. Cześć.
1: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Dla pokolenia Z świat realny i ten wirtualny to dziś jeden wielki świat. Internetowe znajomości traktują dokładnie tak samo jak te w realu. W internecie szukają miłości, w internecie szukają przyjaźni, w internecie szukają pracy, ale też w internecie szukają źródeł informacji, często dezinformacji, na to trzeba uważać. Internet ma wiele plusów, ten wirtualny świat, kolorowy, piękny, on bardzo pociąga. On może mieć też minusy, zagrożenie, hejt. To jest program Miasto Młodości, Beata Korzeniowska zapraszam, a razem ze mną Anna Kokocińska, socjolożka, wykładowczyni akademicka i obserwatorka tego internetowego świata.
2: Dzielenie się swoim życiem, tym jak ono wygląda, swoją osobowością, przemyśleniami, poglądami, działaniami, no także oczywiście spotyka się z tymi negatywnymi reakcjami.
1: No tak, bo każdy z nas z jednej strony wrzucając swoje zdjęcie z pięknej plaży, na którym wyszłam wyjątkowo dobrze, bo się fajnie ustawiłam pod odpowiednim kątem. Wrzucam je, bo chcę te serduszka, tak? Chcę jak najwięcej polubień, komentarzy od moich znajomych, że jest super, w ogóle ekstra fajnie. Liczymy na te pochwały, a tymczasem można oberwać.
2: Można oberwać i to dosyć mocno, ale są dwie strony medalu, bo z drugiej strony zaczyna się też taka

0: otwarta, można powiedzieć, dyskusja przetaczająca się przez sekcje komentarzy i różnego rodzaju właśnie potem materiały powstające na ten temat, że jakby, nie wiem, wygląd zewnętrzny chociażby, tak, nie jest czymś, co należy komentować. Że jeżeli widzimy kogoś, kto zmaga się z jakimiś problemami, to może nie diagnozujmy go jednak w sekcji komentarzy, tak, pod wrzuconym zdjęciem. Że to nie jest to miejsce, o ile faktycznie namawiajmy do tego, żeby właśnie szukać pomocy w momencie, w którym ktoś faktycznie zgłasza się z takimi problemami, no to nie róbmy jednak z publicznej wiwisekcji, z czym się ludzie dzielą. Natomiast no jest to bardzo trudne do oddzielenia. Co można powiedzieć, czego nie można powiedzieć.
1: Powiedzieć. Pewnie by się nie jeden zastanowił, czy mogę, tak. Ale napisać?
0: Właśnie, tak. Anonimowość internetu. Nawet już nie sama anonimowość, no bo wiele osób pisze pod swoim prawdziwym nawet imieniem, nazwiskiem, ale jednak ta zapośredniczona forma komunikacji, no, budzi w nas taką większą odwagę, tak? Że jednak jeżeli jest ta przesłona komputera, jest nam łatwiej dać wyraz czy upust jakiejś swojej frustracji, niezadowoleniu, a też kompleksów, zazdrości, czegoś, co właśnie uwiera nas w tej drugiej osobie. No i z drugiej strony też jest coraz większe, rośnie to nieprzyzwolenie.
1: No właśnie o to, tak, chciałam zapytać, tak? Czy społeczeństwo w tym momencie powinno stanąć murem i bronić tej osoby tak bardzo krytykowanej, wyzywanej, czy jednak udawać, że tego nieprzychylnego komentarza nie ma.
0: I znowu zależy kiedy, zależy w jakiej sytuacji, no bo oczywiście są takie sytuacje, które słusznie budzą nasz opór, które słusznie budzą krytykę.
1: Ale jeśli to się dzieje pod zdjęciem aktorki, która specjalnie pokazała się bez makijażu, żeby pokazać, że jest taką samą jak my, mamą, kobietą, niewyspaną, nieuczesaną rano.
0: No to jest niedopuszczalne.
1: No właśnie.
0: Takie teksty są po prostu niedopuszczalne tak naprawdę, tak? No bo to jest niczym nieuzasadnione, no po prostu szerzenie mowy nienawiści. No tutaj trzeba sobie powiedzieć jasno, i ten właśnie hejt internetowy powinien być piętnowany, bo to też oczywiście ma swoje potem przełożenie na tych zwykłych, powiedzmy sobie, użytkowników internetu, którzy nawet tak w tym momencie, jeżeli widzi takie zdjęcie, ojej, no tak może nie powinno się mówić, tak, ale nie wiem, porównuje się z tym, co widzę, Boże, przecież ja na co dzień wyglądam dużo gorzej, no to jeżeli ona się spotyka z takimi reakcjami, no to ja może w ogóle lepiej nie będę wychodzić z domu, bo będzie jeszcze gorzej. I nawet jeżeli sobie do końca nie uświadamiamy takich reakcji, to one są. I oczywiście, tak, w momencie, kiedy mówimy o osobach, które są dojrzałe, dorosłe, które mają swoją pozycję, swoje różne role do pełnienia, no to faktycznie machną na to ręką. O rety, tak, znowu jakaś burza w internecie. Ale już dla nastolatki, dla nastolatka, ich tożsamość dopiero się buduje, no to takie komunikaty, takie przedstawianie obrazu innych osób, no może być bardzo destrukcyjne i z kolei będzie prowadziło do różnego rodzaju właśnie zaburzeń postrzegania siebie, żeby nie mówić jeszcze, żeby nie wspomnieć jakichś gorszych, czy przypoważniejszych problemów ze zdrowiem.
1: Potem taka osoba może w internecie poszukać pomocy,
0: tak.
1: Bo tam są też ci, którzy doradzą, jak
0: to musi trafić na dobre miejsce. Czy trafi się na miejsce, w którym faktycznie uzyska się tę pomoc, albo jeżeli się trafi na złe miejsce, czy będzie się miało z niego wyplątać? Tak? Czy będzie się miało na tyle tych narzędzi, powiedzmy, pozainternetowych i na tyle jednak, no właśnie, takiego wyjścia z tego świata wirtualnego, to żeby poszukać jednak pomocy w realnym świecie. Bo jednak to też jest ważne, tak? No żyjemy, nie jesteśmy jeszcze odpukać, podłączeni, tak? Tylko funkcjonujemy w tym świecie fizycznym, w tym świecie realnym.
1: Na szczęście jest tak, że jak rozmawiałam z doktorem psychiatrii, powiedział, że te młodsze osoby nie mają żadnego problemu, żeby przyjść do gabinetu psychiatry i powiedzieć: panie doktorze, potrzebuję pomocy, jestem wypalony zawodowo, mam depresję, mam myśli samobój. Oni przychodzą, ci starsi.
0: Fenomenalna zmiana.
1: Tak, ci starsi, no nie. Tych starszych bardzo często to dziecko przyprowadzi. Nawet babcię, taką 80-letnią, która też ma depresję, ma prawo mieć, ale ona do psychiatry, no nie. A młody przyjdzie,
0: tak? Bo on nie ma, nie widzi, że choroba psychiczna w tych młodszych pokoleniach to już nie jest stygmatyzacja. To już jest po prostu, zdrowie psychiczne traktowane jest tak samo jak zdrowie fizyczne. Problemy, które mamy właśnie z własną psychiką, są traktowane tak samo jak z wątrobą,
2: chorobą, powiedzmy.
0: Można szukać pomocy, można leczyć, można dbać o ten swój dobrostan. Zupełnie normalna sprawa, tak? Podczas gdy starsze pokolenia boją się tej łatki, że to jest coś, co będzie wykluczało, że to jest coś, co będzie przeszkadzało w funkcjonowaniu, jeżeli, nie wiem, dowie się jakieś szersze otoczenie, to stracimy pracę, posypią nam się relacje towarzyskie, no bo właśnie ludzie będą się tego obawiali, tak? Że tutaj jest coś niebezpiecznego, tak? Że w chorobie psychicznej na przykład czai się jakieś niebezpieczeństwo. A młodsze pokolenia mówią, nie, tak? Szukamy pomocy, to jest element też naszego dobrostanu. I w ogóle to jest niesamowita też zmiana, ta taka odwaga, tak? To takie parcie do przodu. Na pewno jest to podsycane takim indywidualizmem dużym, do którego też pewnie by się można czepiać, ale on ma też swoje dobre strony, tak? No właśnie tego dbania o siebie, że jednak jestem dla siebie najważniejszą osobą, spędzę ze sobą całe życie, więc o siebie zadbam.
1: No to ładne.
0: I myślę, że część młodzieży na pewno gdzieś tam już sobie to uwewnętrzniła. Chociaż nie wszyscy, tak? Chociaż to też nie jest tak, że jest to jakby powszechna postawa.
1: Rozmawiamy, Aniu, o internecie, o tym kolorowym świecie w mediach społecznościowych. Jesteś socjolożką, pracujesz ze studentami. Czy studenci dzisiaj czerpią wiedzę z podręczników, czy jednak z internetu? Swoich wykładach, rozumiem, słuchają wykładu, mają notatki i egzamin zdają na podstawie tego, co sami napisali.
0: No tak, tak. No ja przygotowując wykłady, korzystam jednak w dużej mierze z wiedzy podręcznikowej. Tak? Odwołuję się do teorii, do analiz socjologicznych. Staram się budować tę bazę, którą mogą sobie potem obudować przykładami właśnie, czy jakimś takim unowocześnieniem, czy uaktualnieniem z sieci, ale no ja też nie żyję w jaskini, także też oczywiście korzystam z różnych źródeł i niejednokrotnie są to jakieś konta, są to jakieś właśnie czy blogi, czy jakieś takie miejsca w sieci tworzone przez specjalistów, ale którzy na przykład no właśnie nie wybrali kariery akademickiej, tak? A szkoda by było nie skorzystać z ich wiedzy, więc jak najbardziej oczywiście, że tak. I no ja w ogóle pochwalam dążenie do wiedzy, korzystanie z różnych źródeł, także tutaj jestem bardzo otwarta na to. Czytajcie, tak, uczcie się, obojętnie skąd to się uczcie.
1: Ale wiarygodne źródła.
0: Wiarygodne tak. Źródła i to jest taka bolączka też i staram się, to pamiętam przy okazji, kiedy faktycznie mieliśmy, no dalej mamy do czynienia z wojną w Ukrainie i bardzo dużo mieliśmy takich właśnie informacji, dezinformacji, tak, pamiętam, że nawet mówię, żeby mieć jakąś taką odpowiedź od siebie, przygotowywałam wykład o informacji, o tym, jak szukać informacji, o tym, na co zwracać uwagę właśnie na wiarygodność źródeł i że tutaj no, nieocenioną rolę jednak spełniają media tradycyjne, które mają całe zaplecze, które są w stanie, mają sieć ludzi, którzy pracują w różnych miejscach, są w stanie zweryfikować te informacje, tak? Żeby docierać do instytucji, żeby właśnie nie rzucać się, że tak powiem, na pierwsze, lepsze informacje, które się gdzieś tam nam pojawią, które są też bardzo często no właśnie atrakcyjne, przykuwające uwagę, niejednokrotnie szokujące, tak, ale no taka chłodna analiza, chłodna refleksja nad tym, z czego korzystamy, no jest współcześnie taką podstawą, tak? żeby umieć korzystać ze źródeł, tak? Żeby umieć je wykorzystywać z dobrym skutkiem, tak? z tym dobrym efektem i no właśnie tak oddzielanie ziarna od plew w internecie, no to też jest taka niesamowita praca, ale myślę, że to jest coś, czego też, no, to na pewno trudno nam zrobić w mediach społecznościowych, tak? No bo tutaj jednak ta atrakcyjność działa na nas najmocniej, ale w tym świecie właśnie dotyczącym informacji, no już bym mówiła z tym, żebyśmy uważali jednak.
1: Tyle, że media te tradycyjne nie są tak błyskawiczne jak internet.
0: Tak, i to jest...
1: Tam potrzeba sekundy i już. I już, nawet jeśli ta informacja jeszcze nie była sprawdzona. Być może ktoś ją za chwilę sprawdzi, może już ją sprawdza, ale lepiej wrzućmy to, od razu będziemy pierwsi. A potem pudło.
0: Tak, a ona już poszła w świat. Ona już poszła w świat, a sprostowania mają to do siebie, że są małym drukiem i rzadko kto je czyta, rzadko kto o nich pamięta. ale no właśnie, chociaż może współcześnie, jeżeli wiemy, tak, że to nam grozi, to jesteśmy bardziej czujni. No chcę w to wierzyć, że jakaś tam czujność jednak się w nas budzi.
1: I będziemy sami szukać, tak? Jakiegoś uzasadnienia.
0: Gdzieś tam to weryfikować z boku, można powiedzieć, z różnych źródeł. Ale na pewno też jest takim zagrożeniem to, że wszystkie, że i to jest zauważalne, że nie, że właśnie młodszych pokoleń studentów czasami mam takie wrażenie właśnie, że wszystkie źródła są traktowane tak samo, że nie ma takiego jakiegoś podziału, tak, że dobra, to jest fajne jako jakiś przykład, ale może jednak to jakieś podbudowy teoretycznej poszukajmy gdzie indziej.
1: Poszukajmy książce. Do biblioteki.
0: Nie chciałam być taka radykalna, ale tak.
1: ale z drugiej strony, jak bardzo to ułatwiło też dzisiaj na przykład pisanie prac dyplomowych, magisterskich, licencjackich, nawet tych prac na zaliczenie.
0: Oczywiście.
1: No bo oczywiście książka jedna, druga, no ale o ile łatwiej jest poszukać tych źródeł w internecie i ja uczciwie potem stawiam te wszystkie źródła internetowe. Mhm. Jakby ta baza jak bardzo się poszerza w tym momencie.
0: Tak. I idzie się do, i można wtedy znaleźć, jeżeli się nie zatrzymamy na trzech pierwszych rekordach, to tam trochę pogrzebiemy dalej, to można znaleźć naprawdę ciekawe, bardzo, bardzo ciekawe rzeczy, ale to też jest taka umiejętność, tak? Przeszukiwanie internetu w poszukiwaniu wartościowych, dobrych, ciekawych informacji, które mogą nam pomóc właśnie w tworzeniu całości swojej pracy dyplomowej, czy tak jak mówisz, jakiegoś zaliczenia, no czegokolwiek, tak? Czegokolwiek, co mamy stworzyć, jest to bardzo duże ułatwienie. Aczkolwiek, no faktycznie biblioteki zaczynają świecić pustkami.
1: To smutne, bo jednak ta drukowana książka, o ileż to przyjemniejsze.
0: A poza tym takie jakieś, to też było takie miejsce, na przykład spotkań, no, takie przygotowywania się właśnie do egzaminu.
1: Dzisiaj się spotykamy na grupie.
0: Do sesji.
1: Na grupie w internecie. I tam jest ta wymiana informacji. Nawet nie dzwonimy do siebie, nie oglądamy się, tylko wszyscy piszą.
0: Tak, tak.
1: I tak wygląda spotkanie grupy studentów.
0: No ale ono jest. To jest to spotkanie grupy studentów.
1: Trochę inny świat, ale on dobrze funkcjonuje.
0: On dobrze funkcjonuje i on, ludzie no chcą się komunikować. No jednak podstawą jest, że ludzie chcą się ze sobą komunikować i to się nie zmieniło, tak? To się nie zmieniło, że poszukujemy tego kontaktu i jakkolwiek, no on może się wydawać nam dziwny, bo znamy coś innego, do czegoś innego jesteśmy przyzwyczajeni, no to żyje, tak? To żyje takim swoim życiem. Niektórych rzeczy się nie da zrobić w internecie jednak, ale...
1: I na szczęście. No, chociaż no, miłość można znaleźć w internecie, ale jednak potem trzeba się spotkać.
0: No, poruszyłaś bardzo ciekawą rzecz, bo teraz też młodsze pokolenia no właśnie się niejednokrotnie zatrzymują na tym etapie takiej znajomości internetowej, co też może wynikać na przykład z obaw przed spotkaniem w realnym świecie, czy faktycznie spełnimy te oczekiwania, jakie ma druga strona, ale takie wycofywanie się też z relacji przed wejściem na ten etap właśnie realny. Na pewno jest też pokłosiem właśnie tego tworzenia czy kreowania swojego wizerunku w internecie.
1: Miasto młodości. Beata Korzeniowska. Cześć.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Rano kawa, bo trzeba się obudzić. Potem herbata do śniadania, później wjeżdża energetyk pierwszy. Potem znowu kawa, znowu energetyk, znowu herbata, inne słodkie napoje. Potem trzeba zarwać noc na sen, szkoda czasu, więc znowu kawa, energetyk. Kto tak nie robi? Wszyscy studenci, którzy przygotowują się do egzaminów, zarywają noce w trakcie sesji, a jeszcze pracują, mają inne obowiązki. Każdy ratuje się i wspomaga jak może.
3: Najczęściej pije herbatę. Kawka to jest bardziej od Wielkiego Święta, jeżeli chodzi o energetyki. Rzadko jak naprawdę mam zjazd i potrzebuję się pobudzić. Chociaż wiem, że energetyki źle na mnie później wpływają i na przykład mam drgawki, mam problem z zaśnięciem, więc naprawdę to staram się ograniczać.
4: Kawa z rana do śniadanka obowiązkowo czarna, herbata z cytrynką i łyżeczką cukru, no i woda w ciągu dnia, bardzo dużo wody.
5: Głównie kawa, jeżeli chodzi o jakieś takie energetyzujące rzeczy, czasami yerba mate.
6: Absolutnie energetyk, dla mnie dzień na studiach bez energetyka to nie jest dzień na studiach. Nie lubię smaku kawy, nie lubię kawy, a jednak jak człowiek studiuje, pracuje, to nie za bardzo ma czas, żeby spać, a jednak na studiach trzeba być trochę przytomnym.
7: Kawa, dużo kawy. Mam tendencję do odkładania wszystkiego, co mam do zrobienia na ostatnią chwilę, także później pojawiają się zerwane noce i mało czasu i towarzyszy mi na pewno dzbanek kawy.
1: To jest program Miasto Młodości, Beata Korzeniowska. Cześć. Będziemy rozmawiać o tym, co studenci piją i o tym, co pić powinni. Widzę po reakcji mojego gościa, że te wszystkie słodkie napoje wywołały największy dreszcz przerażenia. A moim gościem w programie Miasto Młodości jest Aleksandra Zawłońska, dietetyk i psychodietetyk. Pani przyszła do mnie z takim ogromnym termosem, tam z 2 litry się
8: pieszczy. Tak, 2 litry.
1: To taka dzienna dawka.
8: To jest moja dzienna dawka i po prostu sama mam. Merytorycznie często ludzie są przygotowani, tak? A praktycznie to trochę inaczej wygląda, ale jestem też tylko i wyłącznie człowiekiem. W taki sposób po prostu kontroluję swoją wypijaną ilość wody. Jeżeli wiem, że mam te 2 litry, to z tym baniakiem niestety chodzę, dźwigam go, ale przynajmniej wiem, że te 2 litry wody wypijam do wieczora.
1: Znam osoby, które mają takie aplikacje, które co godzinkę tak przypominają, wypij wodę.
8: Super.
1: To też jest dobre. Tej wody jednak potrzebujemy.
8: Tak, no najgorsze myślę to jest wtedy, kiedy pacjenci do mnie przychodzą i mówią, pani Olu, ale ja mam wodę. Ja mam wodę na stoliku nocnym, ja mam i w pracy na biurku, ja mam tu, tam. Pytanie tylko, ile tej wody jest wypijane.
1: Gazowana czy nie gazowana?
8: To wszystko zależy od naszych możliwości zdrowotnych. Niegazowana na pewno będzie zawsze lepsza, ale jeżeli mamy ochotę na tą odrobinę gazu, a nie mamy żadnych problemów gastrycznych, jak najbardziej może być lekko gazowana. Zresztą wody wysoko zmineralizowane, czyli takie, które zawierają ponad 1500, powiedzmy, miligramów na litr minerałów, mają ten taki właśnie posmak i taki lek, jak otwieramy butelkę, tak słychać takie pst, tak? Nie każdy właśnie to lubi, ale to są wody wysoko zmineralizowane, które polecam każdemu, kto jest zdrowy, przede wszystkim ma zdrowe nerki, czyli spokojnie powyżej 1500 powinniśmy takie wody wybierać.
1: 2 litry wody i pewnie ktoś powie, no jasne, 5 kaw wypijam w ciągu dnia, to do tego 3 herbaty, woda gdzieś tam też wpadnie, jakiś energetyk, no to ja więcej wypijam przecież niż 2 litry.
8: No jasne.
1: Liczysz tą kawę i te wszystkie inne
8: nie,
1: napoje?
8: Nie, absolutnie nie. Żadnych napojów słodkich, żadnych kaw nie wliczamy do tej ilości. Natomiast możemy na przykład takie neutralne herbaty typu herbata owocowa, jakiś rumianek, jakieś zioła, tak, czystek. Takie rzeczy możemy wliczać. Natomiast no absolutnie kawy nie. A energetyki, matko, nie.
1: No właśnie. Bo to jest też kolejny problem, który na pewno zauważają te wszystkie osoby, które zarywają noce, żeby wkuwać do egzaminów, albo łącząc pracę i naukę, wypijają hektolitry kawy, herbaty, no i chodzą z puszkami albo butelkami tego kolorowego, bardzo słodkiego picia.
8: No niestety, widok taki jest, jest straszny. Ja niejednokrotnie jadąc rano do pracy, widzę na przykład młodych ludzi, którzy właśnie trzymają tą puszkę energetyka.
1: O 6 rano.
8: Na przykład, tak. No zastanawiam się, czy było śniadanie. Podejrzewam, że nie, ale to też nie chcę teraz ganić tych ludzi. Może oni nie do końca mają tą świadomość. Zresztą ja mam taki pogląd, często starsi ludzie jakoś tak narzekają na tych młodych, tak, że nieodpowiedzialni, że tacy, że siacy, że nie dbają o siebie. Ja uważam, że nie ma złych ludzi, po prostu czasami tylko świadomość ludzi jest może taka troszeczkę niższa, albo nie mają czasu na to, żeby się zastanowić. Po prostu chcą zaliczyć tą sesję, chcą coś zrobić, obiecują sobie, że potem będzie lepiej.
1: No i ratują się.
8: No my też kawy pijemy, tak, bo może za moich czasów te energetyki nie były tak popularne, kiedy ja na przykład studiowałam, ale no też się ratowałam kawą, zieloną herbatą, robiliśmy co możemy. No dzisiaj może moja świadomość właśnie jest większa i no na pewno ja bym nie sięgnęła.
1: Co jest najgroźniejszego, najbardziej niebezpiecznego w tych energetykach?
8: Ja myślę, że cały zestaw tego, co zawierają energetyki i tu też jakby mam nadzieję, że ten, kto słucha, to się wsłucha w te słowa, bo często słyszymy o zawałach serca, udarach mózgu, o chorobie wieńcowej. To takie już jest takie popularne, tak otwieramy gazetę, a Jezu, bo jak będziesz tak, to będziesz miał chorobę wieńcową, tak się osłuchujemy z tym. I to już nie wydaje nam się wcale groźne. Natomiast chciałam powiedzieć, że energetyki niestety prowadzą, zbyt duże spożywanie właśnie tych napojów, prowadzi właśnie do tego typu schorzeń. I wszystko jest pięknie, ładnie, kiedy jesteśmy zdrowi, kiedy nam nic nie dolega. Może powiem tak, sama jestem po udarze, mając 38 lat miałam udar, do dzisiaj nie wiem tak naprawdę skąd to się wzięło. Leżąc na neurologii spotkałam się z ludźmi, którzy byli przed 20 i po 20. Kiedyś udary to była taka, no trudno też nazwać to domeną, tak, ale raczej dotykała osób starszych. Naprawdę nie ma co się dziwić, bo jeżeli żyjemy w takim pędzie, w takim nacisku, to trzeba się liczyć z tym, że to może nas spotkać, że to nie jest tak, że to nas jakoś ominie. Dlatego trzeba sobie zdawać sprawę, że taki energetyk energetyk zawiera bardzo dużo kofeiny i cukru. To są dwie rzeczy, które są bardzo dla nas niebezpieczne. To jest celowe działanie, celowo ktoś wymyślił, żeby tak ten produkt był skonstruowany, żeby właśnie on nas stawiał na nogi. Natomiast on nas postawi na nogi wtedy, kiedy wypijemy jeden w miesiącu, jeden w tygodniu, ale ja myślę, że my tu mówimy o zupełnie innych ilościach. To jest zatrważające, ponieważ znam osoby, które potrafią spożyć 5, 6, 8 energetyków. I to często na przykład jest tak, że w jednej części dnia, czyli powiedzmy w nocy, musimy sobie zdawać sprawę, że dorosły człowiek może spożyć do 400 mg kofeiny na dobę. Taki energetyk potrafi mieć od 100 nawet do 300, bo wiemy, że mamy light energetyki, takie, siakie i tam już jest bomba po prostu.
1: Czyli jedna puszka, jedna butelka.
8: Tak, tak.
1: To może być cała dawka kofeiny.
8: Tak. I teraz jeszcze tak, 2,5 mg kofeiny jest na kilogram masy ciała. Inaczej na tą kofeinę, na tą dawkę tych energetyków będzie reagowała osoba, która waży, no nie wiem, dziewczyna, studentka 50-kilogramowa, a inaczej będzie na nią reagował na przykład 100-kilogramowy facet, też młody, tak? Mhm. Więc to wszystko zależy naprawdę od właśnie tych naszych i możliwości i tego po prostu, jak żyjemy, jak funkcjonujemy. Ja przede wszystkim chciałabym zwrócić uwagę, że może nie straszyć, ale powiedzieć, żeby naprawdę się zastanowić, czasami przeliczyć, ile ja faktycznie tych energetyków spożywam, ile w ciągu doby, przeliczyć to sobie i zobaczyć, co ja robię mojemu mózgowi. Czy ja mu pomagam? Absolutnie nie. Ja robię straszny bałagan.
1: Pani Olu, gdybyśmy chcieli tak bardzo surowo przestrzegać tych wszystkich wytycznych żywieniowych i tego, że kobieta ma zjadać w ciągu dnia 2000 kalorii.
8: No powiedzmy tak.
1: Mężczyzna 2,5 powiedzmy.
8: Tak, do 3.
1: I to musi być i białko, i węglowodany, i tłuszcze. I tego musi być odpowiednio na procenty podzielona porcja. Da się tak funkcjonować przez całe życie?
8: To nie musi być przez całe życie. Da się tak funkcjonować i jestem tego żywym przykładem. I chociażby dlatego, że no po 1 stycznia u mnie w pracy, no większość dziewczyn...
1: Wszyscy poszli na dietę.
8: Tak, oczywiście. No i teraz no ja jako tutaj tak specjalista miałam im troszeczkę doradzić i mówię tak, weźcie sobie, załóżcie darmową aplikację i wystarczy tydzień policzyć sobie, zobaczyć, ile tego jest i naprawdę dziewczyny zaczęły po tygodniu otwierać oczy, bo to było, że jem jak wróbelek, nie mam czasu jeść, no to nie wiadomo z czego i tak dalej. Potem zmęczone, potem niedospane albo z kolei w drugą stronę nie mogą zasnąć. Myślę, że taka samoświadomość, zresztą pracując ze studentami zawsze od tego zaczynam. Jeżeli nie sprowadzimy pacjenta do samoświadomości, czyli on musi wiedzieć, zdawać sobie sprawę, tak, to marne szanse, że mu przepowiemy do rozsądku, bo zawsze będziemy taką tą mamą gderającą, która ciągle mówi, a za dużo, a za mało, a zrób tak, a zrób siak. Musimy mieć samoświadomość.
1: No tak, tylko że my też bardzo lubimy pewne rzeczy przeszacowywać, a pewnych rzeczy nie doszacowywać. Czyli zawsze uważamy, że ruszamy się dużo, dużo więcej niż finalnie się okazuje, że się ruszamy i zjadamy więcej niż myślimy, że zjadamy.
8: Bardzo często tak jest, bardzo często tak jest. Dlatego te aplikacje są bardzo fajne, chociaż na tydzień, dwa, żeby zobaczyć, jak to wygląda, a potem już sami zapamiętujemy. Wiemy już, że ten na przykład serek tak chętnie spożywany, nie wiem, u mnie w pracy i przeze mnie również. Ja już teraz wiem, ile on ma kalorii, ile on ma białka. Przypominam, żeby dobrze funkcjonować. Na temat tego białka teraz też się taka roztoczyła, taka wielka fala takiego, o Jezu, wszyscy białko, białko, białko. Tak jak pani powiedziała, że białko możemy też sobie zapodać w postaci proszku. Natomiast wystarczy naprawdę sobie pomyśleć, ile waży. 1 gram to jest minimum na kilogram masy ciała. Jeżeli waży 60 kg, 60 gramów białka, to 60 gramów białka to jest jeden serek i inny taki twarożek, tak? Jeden jakiś serek homogenizowany i na przykład 2 jajeczka. I mamy swoją dzienną dawkę. I wiemy, że nasze mięśnie będą funkcjonowały, głowa będzie funkcjonowała.
1: Nie trzeba mięsa.
8: Nie trzeba wcale mięsa. Naprawdę, nie wymaga to jakiejś wielkiej takiej przewracania, wywracania naszego życia do góry nogami. To jest tylko takie logiczne pomyślenie, że muszę te swoje mięśnie odżywić, żeby na tą uczelnię dojść, muszę tą głowę odżywić, żeby ona pracowała i potem, żeby ten wieczór był przyjemny, to też muszę o to zadbać.
1: Mhm. Ale jak chce się trzymać tych przepisowych kalorii i nie dopuścić do tego, żeby za pół roku spodnie trzeba było wymieniać, no to trzeba pilnować tych kalorii i nie oszukiwać i wtedy spisywać sobie w tym notesiku każde ciasteczko, które zjadłam wchodząc na moment do pokoju albo do kuchni.
8: Tak, moje koleżanki w pracy właśnie są zdziwione, że na przykład jeden cukierek potrafi mieć 100 kilokalorii. Więc jeżeli, powiedzmy, osoba mało ruszająca, zmieniająca się i jej zapotrzebowanie jest na granicy 1800, no to jeden taki cukierek to będzie 1900, dwa cukierki będzie 2000, a jeżeli jeszcze weźmie dwie łyżki czegoś tam, tak, no to to już się nabija i to takie właśnie są ukryte kalorie, jak to się mówi.
1: I tego nie doszacowujemy.
8: Tak.
1: Jak robimy ten bilansik. Tak. Natomiast zawsze mówimy, że ruszamy się więcej niż faktycznie
8: tak,
1: się
8: tak, bo ruszamy. Dużo chodzę, tak, bo nie wiem, mam dużo spraw na głowie, wiele rzeczy muszę załatwić. Mamy krokomierze i
1: właśnie,
8: w telefonach.
1: To da się pilnować,
8: no,
1: prawda?
8: Oczywiście,
1: można
8: tak.
1: opaskę na rękę założyć, tak. ona te kroczki policzy.
8: Tak.
1: I to da się pilnować, ale z tym jedzeniem to już trzeba na własnej uczciwości polegać.
8: Ja wiem, że często jest tak, że mija jeden tydzień, obiecujemy sobie, że od przyszłego. Miałam też pacjentów, którzy mówili po sesji, okazywało się, że po tej sesji było jeszcze więcej na wadze. Więc to jest takie błędne koło i nie ma sensu w ogóle, bo to jest na tej samej zasadzie, ktoś się odchudza i mówi od poniedziałku, od nowego roku, tak? No to nie tędy droga, absolutnie nie. Jeżeli my chcemy dbać o tą naszą maszynę, to musimy naprawdę bardzo ją głaskać, pastować, szlifować, pieścić, wszystko, co jest tylko możliwe, żeby ona nam pięknie służyła.
1: Mhm. Ale powiedziała pani o tym odchudzaniu, no to jeszcze może dwa słowa o tym zdrowym odchudzaniu. Szukać tych diet w internecie, głodówkowych, takich dających bardzo szybkie efekty, krótkotrwałe?
8: No nie, wiadomo, że nie, bo to nic dobrego nie będzie. Na pewno wyjdzie nam to na złe, na pewno będzie efekt jojo. Wiemy już z różnych publikacji, tak, że generalnie po 3 tygodniach stosowania diety zaczyna nam się nudzić, to jest takie, nie widzimy efektów, idziemy i na siłownię, i dbamy o to białko i ta waga staje w miejscu. Nie wiemy, że te nasze mięśnie są wzmacniane, one są budowane, ale za to jest tkanka tłuszczowa spalana. Więc to nie jest tak, że po 3 tygodniach nie widzimy jakiegoś wielkiego efektu i od razu to zarzucamy.
1: No ale dobrze jest widzieć te efekty. To jak no, to zrobić, super. Żeby było zdrowo, żeby było widać efekty, żeby się nie znudziło?
8: Przede wszystkim poukładać sobie w głowie, bo bez tego się nie da. Jeżeli będziemy ciągle mieć w głowie tylko to, że chcę być szczuplejsza, bo będę bardziej akceptowalna, czy akceptowalny, bo to rozwiąże wszystkie moje problemy, no to nic bardziej mylnego. Ta samoświadomość, spojrzenie, rozliczenie się ze sobą, zrobienie tak zwanego rachunku sumienia, takiego nie okłamującego siebie, ani mnie, bo to jest bez sensu. Ja wiem, jak działa kompulsywne jedzenie, sama na sobie to przerabiałam, ja to wszystko wiem, dlatego też nigdy nie jest tak, że na przykład pacjentom mówię, że zakładamy teraz co tydzień po kilogramie. Nie. Ważne, żeby był jakiś progres, żebyśmy my czuli to, że coś zrobiliśmy dla siebie, że to nie był stracony tydzień, nawet jeżeli na tej wadze nie zobaczymy jakiegoś takiego znacznego postępu.
1: Ale pewnie zobaczymy go w lustrze i poczujemy go trochę w swoim samopoczuciu, prawda? Bo kiedy przestaniemy się tak bardzo opychać i zarzucać ten brzuszek tym śmieciowym jedzeniem, a zaczniemy jeść zdrowo, to nasz organizm nam się bardzo szybko odwdzięczy.
8: Często słyszę, że a to mam więcej energii właśnie, że się lepiej czuję, a wiesz, a wchodzę w te spodnie, w które nie wchodziłam, to daje takich skrzydeł i wtedy nam się zaczyna dalej chcieć. Najlepiej po ciuchach to po prostu zobaczyć. Jeżeli czujemy, że te spodnie były kiedyś nam bardziej opięte, a teraz są luźniejsze, no to jest znak, że to jest progres. No.
1: I od razu ten uśmiech pojawia
8: tak,
1: się na twarzy,
8: tak,
1: prawda?
8: Tak.
1: Jeść, pić z głową, a później uśmiech od ucha do ucha, kiedy poczujemy i zobaczymy efekty. Miasto Młodości, Beata Korzeniowska. Cześć!
2: Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Już nie rośnie, ale jego organizm pracuje na maksymalnych obrotach. Uczy się, pracuje, potem przychodzi sesja, więc jeszcze zarywa noce. Nie ma czasu, nie ma też bardzo zasobnego portfela. Mowa o studencie i o tym, jak student i co je.
2: Przecież nie wystarczy zapchać brzucha, żeby głowa myślała, to nie o to chodzi. Ja to też robiłam, jednak myślę, że w momencie, kiedy jakoś tak zaczynamy sobie zdawać sprawę, jak bardzo ważne jest to, że zapchanie brzucha to nie tylko po prostu sprawienie, że nie będziemy głodni, tylko musimy mieć tą taką świadomość, że nasz organizm to jest taka nasza najdroższa maszyna. I znam ludzi, którzy mają super samochody i dbają o nie naprawdę bardzo często lepiej jak o siebie samego. I nie jedziemy na stację benzynową byle jaką, żeby zatankować jakieś, nie wiem, no podejrzane paliwo, czy jakieś takie szemrane, tylko jedziemy na dobrą stację, często tankujemy to lepsze paliwo do tego dobrego samochodu. Natomiast o siebie jako o tą maszynę, no niestety, tak, wrzucamy co się da, gdzie się da, kiedy się da i po drodze i tak dalej. I często w ogóle nie mamy świadomości, jakie my paliwo sobie zapodajemy.
1: W programie Miasto Młodości będziemy dziś rozmawiać o jedzeniu studentów.
3: Raczej wszystko przygotowuję sama, nawet dzisiaj będą na obiad pity, więc zaraz jadę wstawić ciasto.
4: Jeżeli mam dzień wolniejszy od studiów, to staram się robić jedzonko w domu. Jeżeli mam dzień zawalony studiami, to coś raczej szybkiego na mieście, ale staram się jak najbardziej robić wszystko w domu, jeżeli mam taką możliwość.
5: Zależy od czasu. Wydaje mi się, że jednak staram się przygotowywać sobie posiłki samemu. Są to często szybkie posiłki, bo są to głównie makarony, bo je lubię najbardziej, przez to wyglądam jak wyglądam. Bardzo lubię makarony, kuchnię włoską, jest szybka, prosta i smaczna.
6: Brak czasu i to jest kwestia nie tylko studiów, tylko tego, że po prostu obowiązków pojawia się coraz więcej. Mamy właśnie rzeczy do zrobienia na zajęcia, jest praca, są jeszcze rzeczy, które byśmy chcieli robić poza studiami. Także to wracamy do punktu wyjścia, czy mamy po prostu dość czasu, żeby przygotować sobie treściwy posiłek, czy faktycznie trzeba się łapać fast foodów i takich rzeczy z mikrofalówki.
3: Przede wszystkim praca. Praca nie daje mi możliwości przygotowywania posiłków oraz jedzenia ich o tej samej porze, o której zwykle. No i przede wszystkim koszta, bo żeby jeść zdrowo, musimy wydać o wiele więcej niż żeby jeść po prostu cokolwiek.
5: Zdrowa dieta dla studenta to jest dosyć duże wyzwanie, wydaje mi się. Właśnie z powodu tego, że większość woli zatrzymać się przy jakimś przydrożnym McDonaldzie, szybko coś skonsumować, bo po prostu jest mało czasu, prawda?
7: Przede wszystkim czas i właściwie brak czasu jest moim największym ograniczeniem. Myślę, że gdybym miała czas, to bym żywiła się zdrowo i przygotowywała sobie posiłki. Plus, no ja mam dosyć duży problem z jedzeniem tego samego, więc ja bardzo często muszę zmieniać to, co jem. Plus nie lubię czegoś, co jest przygotowane wcześniej. Ja wolę coś, co jest zrobione na świeżo, więc też jest to dla mnie dosyć problematyczne.
1: Beata Korzeniowska, zapraszam. To jest program Miasto Młodości. A moim gościem jest Aleksandra Zawołańska, dietetyk i psychodietetyk. Słuchała pani tych głosów młodych osób, studentów, tego, co oni jedzą na śniadanie, co oni jedzą w ciągu dnia, co oni jedzą po nocach. Są osoby, które próbują zdrowo się odżywiać, ale jednak większość bazuje na tych gotowcach.
2: No i tu moje serce się bardzo ucieszyło, kiedy właśnie słyszałam właśnie, że jak mam wolny czas, to ugotuję, to przygotuję. Czasami są to półprodukty, no ale generalnie super, że w ogóle chce się gotować. Natomiast im potem dalej w las, tym no troszeczkę było gorzej.
1: Z drugiej strony wiemy, że no nie ma czasu, a już w ogóle nie ma czasu na gotowanie. A jeszcze jak jest uczelnia, praca, nauka, trzeba to wszystko pogodzić, no to najłatwiej wpaść gdzieś do jakiegoś marketu, wziąć z półki jakąś mrożonkę, wrzucić do mikrofali, no i podjeść.
2: No tak, nie bez kozery powstały wszystkie te sklepy, sklepiki, tak, teraz już w ogóle właściwie sklepy, w których tylko się kupowało artykuły, no nie chcę ich nazwać pierwszej potrzeby, ale pierwszej potrzeby dla osób, które ją miały na przykład wieczorami. Chodzi mi o to, że w tych małych sklepikach teraz dostanie się i hot doga, i właściwie jakieś frytki i praktycznie bardzo dużo takich dań gotowych, no tak zwanych fast foodów. To jest takie troszeczkę przerażające, bo właściwie idąc ulicą, to co 10 metrów mamy właśnie taki punkt, gdzie możemy się posilić.
1: Tymczasem studenci, to przecież jeszcze bardzo młode osoby, które powinny dbać o zdrową dietę, zwłaszcza, że te szare komórki muszą przecież bardzo intensywnie pracować, zwłaszcza gdzieś w okolicach sesji, kiedy trzeba pochłonąć całą masę wiedzy. Ta buła z parówką albo jakaś mrożona pizza, to nie wystarczy, to nie jest najlepsze dla, już nie powiem, że diety i ewentualnych boczków, ale no dla mózgu przecież, no te szare komórki trzeba trochę zdrowiej odżywić.
2: No jasne, przecież nie wystarczy zapchać brzucha, żeby głowa myślała, to nie o to chodzi. Ja to też robiłam, jednak myślę, że w momencie, kiedy jakoś tak zaczynamy sobie zdawać sprawę, jak bardzo ważne jest to, że zapchanie brzucha to nie tylko po prostu sprawienie, że nie będziemy głodni, tylko musimy mieć tą taką świadomość, że nasz organizm to jest taka nasza najdroższa maszyna. To jest, jak nieraz tłumaczę młodym ludziom, starszym ludziom, bardzo często to przyrównuję. Wyobraźmy sobie, tak każdy z nas chciałby jeździć super samochodem. I znam ludzi, którzy mają super samochody i dbają o nie naprawdę bardzo często lepiej jak o siebie samego. I nie jedziemy na stację benzynową byle jaką, żeby zatankować jakieś, nie wiem, no podejrzane paliwo czy jakieś takie szemrane, tylko jedziemy na dobrą stację. Często tankujemy to lepsze paliwo do tego dobrego samochodu. Natomiast o siebie jako o tą maszynę, no niestety, tak, wrzucamy co się da, gdzie się da, kiedy się da i po drodze i tak dalej. I często w ogóle nie mamy świadomości, jakie my paliwo sobie zapodajemy. Więc może czasami trzeba by było taką refleksję powziąć i zastanowić się, czy może to paliwo, które wrzucę w tą swoją najkochańszą maszynę, która ma mi służyć do końca życia, bo inaczej to się przecież nie da, może by jednak zadbać bardziej o to, żeby mięśnie pracowały, mózg pracował, żebyśmy myśleli, wypoczywali, żebyśmy byli, może tak powiem, żebyśmy byli odżywieni, a nie żywieni. To jest bardzo, bardzo ważne, rozróżnić te dwie rzeczy.
1: No to jest świetne porównanie z tym luksusowym samochodem. Pewnie teraz otworzyliśmy oczy niektórym osobom. To co w takim razie powinno znaleźć się na talerzu takiej młodej osoby, która się śpieszy i która na pewno nie ma dużo czasu na to, żeby posiedzieć w kuchni ani rano, ani w ciągu dnia. No i pewnie to też słyszałyśmy, nie mają też bardzo zasobnych portfeli, więc to też nie może być jakieś bardzo drogie jedzenie.
2: Ja tutaj może tak nie do końca się zgodzę z tym, że zdrowa dieta to jest droga dieta, tak? Bo tak się przyjęło, że tak właśnie się to jakoś porównuje. To nie do końca tak jest. Nie chcę tutaj mówić i nie chcę też nazywać takimiś farmazonami, ale chodzi o to, że gdybym teraz powiedziała, że mamy spożywać pieczywo pełnoziarniste, że mamy jeść warzywa, no to sorry, ble, tak, nie? To może sobie po prostu Zawołańska pogadać. Natomiast życie jest, jakie jest. Ja sobie zdaję sprawę i tak jak powiedziałam, też byłam młoda, też byłam w pośpiechu. Mam dwoje dorosłych synów, którzy też wiem, jak funkcjonowali, ale jednak bardzo ważne jest, żeby zwrócić uwagę na to, żeby przyjąć te trzy podstawowe elementy w swojej diecie. I teraz od nas to zależy, jak my to znajdziemy, czyli białko, węglowodany i witaminy. Pamiętaj też oczywiście o błonniku. I teraz znowu ja to powiedziałam, białko, węglowodany. Ja myślę, że większość młodych ludzi wie...
1: Że białko się kupuje w sklepie z odżywkami dla tych, co na siłowni.
2: Tak. No na przykład też, ale...
1: Ale w spożywczym też można, prawda?
2: No też można. Ale dobrze, to powiem już może inaczej. Porównam to znowu do tej naszej maszyny. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy tą maszynę najcenniejszą i budzimy się rano, zakładając, że no przynajmniej 6 godzin spaliśmy. Budzimy się rano i nasz organizm jest w miarę wypoczęty. No to co powinniśmy zrobić? Powinniśmy go odżywić tak solidnie, solidne śniadanie zjeść. Solidne śniadanie to dla mnie jest jajecznica, którą naprawdę można zrobić na szybko. I nikt mi nie powie, bo jako psychodietetyk pracuję z ludźmi też w tym nurcie, że kiedy słyszę, ale ja naprawdę nie mam czasu, to udowadniam, że zrobienie jajecznicy to jest naprawdę 2 minuty. 2 minuty to wystarczy, kiedy idziemy wziąć poranną toaletę i te jajka mogą się ugotować, one mogą się usmażyć. Naprawdę to nie jest wielka filozofia. Czyli jemy solidne śniadanie. Potem, kiedy energia spada, czy jesteśmy właśnie na zajęciach, tak, czy na przykład w pracy, jest ta godzina 11, 12, wtedy nasza głowa troszeczkę już przestaje myśleć, bo ona tak naprawdę już zużyła tą dawkę energii, którą wcześniej potrzebowała. No i wtedy faktycznie zaczynamy ziewać. No i co nam chodzi po głowie? No kawka, tak? Kawka albo inne rzeczy. No chodzi o to, żeby troszeczkę pobudzić ten mózg. Mózg musi dostać węglowodany. węglowodanów, musi dostać tego cukru trochę. Tutaj zakładając, tak wiemy o tym, że mózg zużywasz ponad 80% potrafi tej energii, więc tu jest ważne, żeby wtedy sobie zapodać właśnie tej energii, ale to ona też musi być, na przykład pochodzić z jakiegoś koktajlu, z jakiegoś soku, z jakiegoś musu, z owoców to może też być, to może być kanapka, to może być ta bułka, tak, którą szybko też się zrobi, albo nawet kupi się gdzieś gotową. No i potem...
1: Nie drożdżówka z lukrem.
2: No nie drożdżówka z lukrem. No ona nam na chwilę tylko podniesie, na chwilę po prostu jak lubię określenie, oczy nam zrobią się jak ping-pongi, faktycznie się obudzimy, ale to będzie naprawdę tylko na chwilę. Oczywiście kawa jak najbardziej będzie tu też wskazana. Potem mamy obiad, no jak najbardziej to powinien być ciepły posiłek, więc no znajdźmy ten czas, żeby ten ciepły posiłek znaleźć, żeby to był w miarę zdrowy też posiłek. To mogą być nawet te pierogi z mięsem, tak, z jakąś surówką, to może być, jest dużo możliwości, tak, bardzo lubię i obserwować, bo czasami korzystam też z pewnego punktu, lubię patrzeć właśnie, jak studenci przychodzą masowo, jak jest ta duża taka przerwa, mają jakieś okienko i faktycznie zamawiają sobie fajne rzeczy, czyli ciepłą zupę na tyle, na ile ich stać i do tego na przykład coś jeszcze. No i teraz przychodzi koniec dnia, a my co robimy?
1: No
2: bo już się skończyły się zajęcia, wróciliśmy do domu, teraz mamy spokój, teraz nam głowy nie zawraca, teraz możemy sobie książkę wyciągnąć, albo z kimś się spotkać, albo pójść sobie na pizzę, kebaba i tak dalej. No i oczywiście co, nasz organizm naprawdę już jest zmęczony, bo on już tyle zrobił w ciągu dnia, ta nasza maszyna, a my ją dobijamy teraz jakimś śmieciowym jedzeniem i teraz sobie traf to wszystko, tak? Moja maszyno, teraz sobie traf. A maszyna mówi guzik, nie? Ja już po prostu nie daję rady.
1: Czyli kolacja jednak taka lżejsza.
2: Lżejsza kolacja.
1: Czyli śniadanie jak król, obiad też.
2: Tak, jak stare powiedzenie mówi, dokładnie.
1: Tyle, że potem studenci siedzą po nocach nad książkami, notatkami, próbują wiedzę przyswajać. Z każdą godziną jest coraz trudniej i ratują się różnymi sposobami, no ale ratują się też jedzeniem. Pewnie najczęściej to są jakieś niezdrowe chipsy, paluszki i,
2: tak
1: i inne czekoladki.
2: Tak.
1: Tak, a tymczasem no mogliby na przykład co, pochrupać orzechy albo marchewkę?
2: No tak, przecież nazwano nawet pewną mieszankę mieszanką studencką, tak? Też to ktoś wymyślił, super, więc to by było, byłoby fajne rozwiązanie. Faktycznie te orzechy, ta mieszanka, troszeczkę tam też tych takich słodkich węglowodanów, czyli jakieś daktyle, jakieś rodzynki, to będzie powodowało, że jednak też tej energii trochę dostaniemy. A orzechy, no cóż, no dostarczą nam tych wszystkich witamin z grupy B, czyli tych witamin, które są potrzebne, żeby ten mózg pracował, żeby neuroprzekaźniki dawały sygnały, żeby po prostu coś nam do tej głowy wchodziło. Proszę mi wierzyć, że ani chipsy, ani paluszki tego nie sprawią.
1: Czyli jednak sięgać po przekąski, trochę zdrowsze. Tego tłuszczu z orzechów się nie bać, bo to zdrowy tłuszcz.
2: Tak, tak, oczywiście, że tak. Oczywiście nie zjadamy całej paczki orzechów włoskich, bo no to niekoniecznie wyjdzie nam na zdrowie, jak Paracelsus mówił, że wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, decyduje tylko dawka. No tak po prostu jest w życiu, tak, że każdy element naszej maszyny, tej kochanej, musi być w sposób odpowiedni odżywiony. Jeżeli dbamy o włosy, to musimy zadbać o te włosy. Jeżeli dbamy o mózg, bo akurat potrzebujemy, żeby on naprawdę na wysokim C działał, no to musimy o niego zadbać. Jak chcemy, nie wiem, super wyglądać, mieć świetną figurę, no to no niestety na drożdżówkach, fast foodach nie ujedziemy na pewno.
1: Temat rzeka, zdrowe jedzenie, dobre odżywianie, mogłybyśmy pewnie godzinami o tym rozmawiać. Najważniejsze to dbać o tą, pięknie to pani powiedziała, piękną maszynę, dziękuję, którą jest nasz organizm. Odżywiać ją tak, jakbyśmy dbali o luksusowy samochód, a wtedy będziemy i zdrowi, i dobrze nam pójdzie na egzaminach, będziemy uśmiechnięci, szczęśliwi. Zadbani, piękna cera, piękne włosy.
2: Tak, życzę każdemu naprawdę, żeby zrozumiał i zadbał o siebie samego.
1: Podsumujmy, wstajemy, jemy porządne śniadanie. To może być jajecznica, może być jajko gotowane, jajko albo dwa. Potem w ciągu dnia na zajęciach albo w przerwie w pracy wypijamy koktajl albo zjadamy bułkę, kanapkę z warzywami. Później musi być ciepły, konkretny obiad. A kolacja? Kolacja powinna już być skromna, bo będziemy kładli się za chwilę spać i wtedy nasz organizm też musi trochę odpocząć. No, będziemy się kładli, jeśli akurat nie trwa sesja i nie trzeba zarywać nocy. A w nocy najlepiej podjadać marchewkę, orzechy, a chipsy nie niech zostaną na jakieś inne, specjalne okazje. W programie Miasto Młodości dietetycznych rad udzielała Aleksandra Zawołańska, dietetyk i psychodietetyk. Ogrom wiedzy, ale myślę, podany w taki przystępny sposób, warto się zastosować. Beata Korzeniowska. Cześć.
0: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
8: Przy mikrofonie Urszula Salamon, a naszą gościnią jest dzisiaj Klaudia Latosik, terapeutka seksualna, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Terapii Seksualnej. Dzień dobry, cześć.
9: Dzień dobry, cześć Ula, dziękuję za zaproszenie.
8: Będziemy rozmawiać dzisiaj o zdrowiu seksualnym kobiet. Czy młode kobiety w ogóle się badają?
9: Badają się, ale nie tak często jak osoby na kolejnych etapach życia, bo kojarzy się jednak wizytę u lekarza z pewnym okresem życia. Nie jest to raczej okres życia 20-30 lat, więc jeżeli nie odczuwamy jakichś super dolegliwości, to do tego lekarza nie idziemy, a powinniśmy się przebadać.
8: No dobrze, to zacznijmy od tych dolegliwości, bo jeśli one się już pojawiają, to pewnie to są już takie dla nas czerwone lampki i mam nadzieję, że wtedy chętniej kobiety chodzą do lekarza. No więc jaka dolegliwość, to już jest rzeczywiście znak, że do lekarza pójść trzeba.
9: Też mówimy o zdrowiu seksualnym, to zazwyczaj kobiety, te młode, chodzą do lekarza, jeżeli mają infekcje intymne, więc to są różnego rodzaju po prostu takie zmiany w swoim ciele, które obserwują, więc zazwyczaj z tym się zgłaszają, tak? Należy też o tym powiedzieć, że kobiety, które na przykład nie stosują tabletek antykoncepcyjnych, nie mają potrzeby często chodzić do ginekologa. Mówimy o młodych kobietach, no bo skoro nie chodzę, nie biorę tabletek, dobrze się czuję.
8: Czyli nie potrzebuję nowej recepty, prawda?
9: Albo żadnej recepty, więc w sumie po co mam iść? Nic mi nie dolega. Okres jest w miarę w regularnych odstępach, więc po co mam iść do lekarza?
8: O, ale właśnie.
9: Tak nie chodzą 5 lat, 6, 8.
8: Wspomniałaś już o okresie regularnym bądź nie, no więc to już może być dla nas sygnał, ten nieregularny okres, żeby do ginekologa się wybrać.
9: Tak, nieregularny okres może być objawem różnych rzeczy, między innymi to, że jest nasz organizm w jakiejś nierównowadze, bo kiedy miałyśmy dotychczas ten okres regularnie, czyli co 22-32 dni, a teraz nagle on się wydłużył lub skrócił, to może oznacza na przykład, że mamy jakieś problemy z tarczycą, albo jest jakiś bardzo stresujący okres w naszym życiu, no lub coś innego się dzieje, co należałoby zobaczyć u lekarza, o co chodzi.
8: Mamy więc infekcję intymną, mamy regularność miesiączki. Co jeszcze może być takim znakiem, że trzeba już teraz do ginekologa dzwonić, uderzać?
9: Różnego rodzaju niepokojące wydzieliny z pochwy, które są inne niż dotychczas. Zapach, jeżeli się coś zmieniło. Spędzenie, pieczenie, jakieś zmiany skórne, na przykład jakieś kłykciny, jakieś takie narośla. To też powinno nas jak najprędzej pognać do gabinetu ginekologa lub wenerologa, bo czasem to mogą być objaw chorób przenoszonych drogą płciową, bo należy pamiętać o tym, że choroby przenoszone drogą płciową w wielu przypadkach na początku nie dają objawów albo takie dają objawy, które bagatelizujemy. Potem przychodzi ta choroba w fazę utajoną, uśpioną, no i się jest spustoszenie w naszym organizmie, więc jeżeli widzimy coś innego niż dotychczas, coś się zmieniło, idźmy się przebadać.
8: Kobiety czasami nawet kilka lat omijają gabinet ginekologa. Z czego to wynika?
9: Z niewiedzy, że wiele chorób nie daje w ogóle o sobie znać. Tak samo nowotwory kobiece też nie dają o sobie przez wiele lat znać i wcale nie jest tak, że kiedy nowotwór się rozwija, to na początku nas coś boli lub nam coś doskwiera. Możemy się bardzo dobrze czuć i dopiero kiedy zaczynamy się bardzo źle czuć, okazuje się, że jesteśmy chore, ale ten nowotwór już jest zaawansowany. Więc to wynika z niewiedzy, że należy się badać.
8: Często mówi się przede wszystkim o tym, że to kobiety starsze powinny się badać. Dużo mówi się o mammografii, o USG piersi, ale to dotyczy przede wszystkim ten komunikat najczęściej kobiet w wieku około menopauzalnym. A jeśli chodzi o młode dziewczyny, o nas Klaudia w zasadzie, 20-30 lat.
9: Ale to miłe.
8: Jakie badania są, o których my no, nie powinnyśmy zapominać, no, mimo tego naszego młodego wieku?
9: No przede wszystkim badanie ginekologiczne, czyli badanie, które wykonuje perwaginom lekarz. Oprócz tego USG transwaginalne, czyli czy wszystko jest w porządku z naszymi jajnikami, z naszymi jajowodami, z naszą macicą, a oprócz tego cytologię. Cytologia to jest wymaz pochwy i najlepiej, żeby to była cytologia płynna, a nie płytkowa, dlatego że ona jest o wiele bardziej skuteczna, jeżeli chodzi o wykrywalność zmian i tak samo o wykrywanie jakby komórek nowotworowych, więc daje nam wiedzę o tym, między innymi, czy nie jesteśmy chore na raka szyjki macicy.
8: Rak szyjki macicy to, na co właśnie powinnyśmy uważać my, młode kobiety. Dużo mówi się, bo nawet cały miesiąc mamy dedykowany profilaktyce związanej z rakiem piersi. Czy on też może dotyczyć, a jeśli tak, to w jakim stopniu młodych kobiet?
9: Dokładnych badań to nie znam, ale jednak na raka szyjki macicy chorują także młode kobiety, dlatego że my się zakażamy, jakby ten nowotwór się rozwija, bo się zakażamy HPV, czyli w wyniku po prostu seksu. On się rozwija, może się rozwinąć w kierunku właśnie nowotworu, jakim jest rak szyjki macicy, czyli trzeba się badać, jeżeli jesteśmy aktywne, seksualne, i trzeba się szczepić. To nie tylko szczepić się powinny młode dziewczyny, które jeszcze nie miały za sobą inicjacji seksualnej, ale również mogą się szczepić kobiety, które są aktywne, seksualne, ponieważ to także je chroni przed tym, żeby ten rak się rozwijał.
8: A te szczepienia są jednorazowe, czy trzeba je powtarzać? Trzeba za nie płacić?
9: No niestety one są płatne. A jak się je dokładnie przyjmuje, to można się skonsultować u lekarza ginekologa albo lekarza onkologa. Ale niestety są płatne, jeżeli chodzi o dorosłe kobiety.
8: No to wracamy do ginekologa. Jak często młode kobiety powinny udawać się do niego, jeśli nic się nie dzieje? No wszystko funkcjonuje tak, jak powinno, nic nas nie boli. Miesiączkę mamy regularną, to w takiej sytuacji jak często do ginekologa uderzać?
9: Jeżeli dodatkowo dojdzie, że cytologia jest w porządku i też samo badamy piersi co miesiąc, no to raz w roku. Tak, jeżeli oczywiście wszystkie inne badania mówią o tym, że jest okej, w tym bardzo ważna cytologia, i też USG piersi.
8: To jeszcze jak do tego ginekologa w ogóle się dostać? Obecnie wymagane jest skierowanie, czy możemy dzwonić śmiało i umawiać się na NFZ, bo to również jest lekarz, który w ramach NFZ przecież przyjmuje.
9: Do ginekologa można się umówić bez skierowania. Pytanie, jaka też jest dostępność tych ginekologów, to też pewnie zależy od miejsca, w którym się mieszka. Pewnie w tych miejscowościach mniejszych jest trudniej dostać się do ginekologa. I to może być swego rodzaju barierą i przeszkodą. Nie wiem, jak to wychodzi w wynikach, ale być może jest to powiązane z tym, że ta wykrywalność różnych chorób, w tym raku nowotworów uroginekologicznych jest większa w miejscowościach, gdzie jest utrudniony dostęp do lekarzy i do badań. Tu trzeba długo czekać. Dbajmy o siebie tak, jak dbamy o inne aspekty naszego życia, bo mamy samochód, to takie może porównanie banalne, ale jednak jeździmy z tym samochodem raz w roku.
8: Bo musimy.
9: Jak coś dzieje, tak, bo musimy. Coś się z nim dzieje, to naprawiamy, ale z naszym ciałem to tak niekoniecznie. Tak czekamy, aż coś się wydarzy, tylko czasami jest już za późno i ta choroba się bardzo mocno rozwija, i są konsekwencje.
8: Badania, profilaktyka po pierwsze, ale higiena intymna to kolejna kwestia, która zdecydowanie wpływa na zachowanie zdrowia seksualnego. Jak ta higiena intymna powinna wyglądać, jeśli chodzi o kobiety?
9: Nie być zbyt inwazyjna, dlatego że pochwa jest systemem samooczyszczającym się i funkcjonującym w ten sposób, że nie trzeba jej pomagać w żaden sposób.
8: Ale jak to samooczyszczająca się?
9: Ona jakby sama sobie z wszystkim poradzi, więc jak się myjemy, to nie robimy żadnych irygacji, nie myjemy się płynem, że sobie jakby tam piany aplikujemy. Myjemy się tylko na zewnątrz, czyli tą okolicę warg sromowych myjemy i najlepiej, żeby to umyć, najlepiej umyć wodą lub bardzo delikatnym mydłem niedrażniącym. Nie używamy żadnych pachnących żelów o zapachu pina colady. To miejsce nie musi pachnieć tropikami, tak? Ma swój naturalny zapach. Jak jesteśmy zdrowe, to pachnie ładnie. Nie aplikujemy tam żadnych peelingów, nie pocieramy tam, żadnych kremów nie stosujmy. Tylko woda, ewentualnie delikatne mydło dla dzieci. Nawet płyny do higieny intymnej nie są rekomendowane.
8: Ale w drogeriach przecież mamy całe ściany płynów do higieny intymnej i one są właśnie przeznaczone i dla kobiet, i dla mężczyzn też obecnie. jedzenie, ale przede wszystkim jest ich cała ściana właśnie tych dla kobiet. To co, one są naprawdę nam niepotrzebne?
9: No tak, są niepotrzebne. Wystarczy sobie kupić jakieś delikatne mydło dla dzieci i się umyć, albo najlepiej się umyć wodą. I to jest zupełnie wystarczające. Nie trzeba tam nic innego aplikować, no chyba, że jest jakiś płyn intymny do specjalistycznego zastosowania, który ma odpowiedni skład na przykład u kobiet po chorobach onkologicznych. To jest inna sprawa, ale u kobiety, która na nic nie choruje, nie powinna używać płynu intymnego. Szkoda pieniędzy. No i też dbając o higienę intymną, o to, żeby przede wszystkim no, nie chorować na infekcje intymne, nie używajmy wkładek, bo wkładki to jest zło. Wkładki powodują, że po prostu tam się namnażają bakterie, że tam nie ma jakby tlenu. Wkładki nie używamy. Majtki z poliestru, ze sztucznych jakichś materiałów, jeżeli nie musimy, nie zakładajmy ich. Stringi, kolejne zło.
8: No ale tak, przecież młode dziewczyny chcą wyglądać seksownie, czuć się seksownie.
9: No pytanie, czy to jest wymysł, czy nie.

0: taki sznurek wbija, taki cienki i w okolice właśnie no, anusa i właśnie waginy, no to się przemieszczają wszystkie bakterie, to jest bardzo niezdrowe, więc a poza tym bycie seksowne ma tylko jedno oblicze, to muszą być te koronki wrzynające się w tyłek, no polemizowałabym, więc najlepiej po prostu, jeżeli mamy taką możliwość, jak jesteśmy na przykład w domu, to żeby chodzić bez bielizny, w jakimś powiedzmy bawełnianym dresie, a w nocy najlepiej spać nago.
1: O seksualności już trochę w innym kontekście zaczęłyśmy rozmawiać, wszystko przez te stringi, no więc ja ten temat pociągnę. Chociaż dzisiaj skupiamy się przede wszystkim na takiej profilaktyce związanej ze zdrowiem naszego ciała, no ale oczywiście nasza psychika bardzo na nasze ciało wpływa. Ja tak w związku z tym o masturbację chciałam zapytać, jak ona wpływa na zdrowie seksualne kobiet? Czy trzeba często, czy lepiej w ogóle?
0: Nie jest to witamina D, tak jak w okresie, kiedy nie ma słońca, to łykamy ją, bo jej potrzebujemy, więc tutaj nie ma tak, że jeżeli ktoś ma ochotę codziennie, to super, a jeżeli mniej, to też jest w porządku, tu nie ma jakiejś takiej normy, no ale ogólnie masturbacja jest bardzo zdrowa pod wieloma względami, między innymi kobiety, które no, regularnie sobie robią dobrze lub z kimś innym, no to mają lepszą relację ze swoim ciałem, lepiej siebie w ogóle postrzegają, no orgazm ma bardzo duży wpływ na nasz organizm, na przykład system immunologiczny lepiej funkcjonuje, więc też jesteśmy zdrowsi, zdrowsze, no więc w okresie takim wirusowo-grupowym na pewno nam to pomoże. A oprócz tego, no jest to jednak powiązane z tym, że jednak ta masturbacja dobrze też wpływa na naszą pochwę, no bo jednak dochodzi tam do przekrwienia, do ukrwienia i w ogóle jeżeli też jesteśmy singielkami przez dłuższy czas, no to też jest aktywność seksualna, więc potem kiedy chcemy mieć drugą osobą, no to łatwiej nam jakby być tym drugim człowiekiem, kiedy też same sobie trenujemy i praktykujemy. Także polecam.
1: A czy można uzależnić się od masturbacji?
0: Nie używamy słowa uzależnienie w przypadku zachowań seksualnych. Nie uzależniamy się od masturbacji ani od seksu.

0: 5 godzin z rzędu. Chcemy iść spać o 12, nagle się robi 4 nad ranem, a my się masturbujemy często z oglądaniem pornografii. To wtedy może wzbudzić nasze, no nas nie zaniepokoić i wtedy należy udać się do seksuologa, który zajmuje się leczeniem właśnie kompulsywnych zachowań seksualnych.
1: No i w ten sposób mamy kolejną bardzo, bardzo istotną rekomendację. Nie tylko ginekolog, ale właśnie w takich przypadkach również seksuolog, terapeuta seksualny bądź terapeutka. No i właśnie terapeutka seksualna, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Terapii Seksualnej Klaudia Lotosik była dzisiaj naszą gościnią. Bardzo dziękuję.
0: Także dziękuję.
1: A chociaż z Klaudią Lotosik rozmawiałyśmy przede wszystkim o zdrowiu seksualnym młodych kobiet, to dodam, że Klaudia Lotosik jest współautorką wraz z Olgą Żukowicz książki Najlepsze przed Tobą o dojrzałej sztuce kochania. To jest pierwszy w Polsce poradnik o dojrzałej sztuce miłości, napisany z myślą o kobietach 55+, o kobietach i nie tylko, które chcą zrozumieć swoje ciało i potrzeby i też nie chcą rezygnować z tak ważnej części życia, jaką jest seks. Książka otrzymała zresztą nagrodę Laur Seniora w 2023 roku. Książka podzielona jest na 3 części. Pierwsza poświęcona jest kobiecej seksualności, druga męskiej seksualności, a trzecia dedykowana jest dla seksu w parze. Obie autorki, zarówno Klaudia Lotosik, jak Olga Żukowicz, to bardzo doświadczone edukatorki seksualne. Od kilku lat już prowadzą Srebrny Warkocz, czyli warsztaty o seksie dla dojrzałych osób. Dziewczyny podkreślają, że chociaż seks obecny w popkulturze jest przede wszystkim w kontekście młodych, pięknych, cudownie zgrabnych ludzi, to jak najbardziej jest on również potrzebny i naturalny dla osób dojrzałych. Na stronie srebrnywarkocz.pl znajdziecie też informacje o szkoleniach, warsztatach, na przykład z gadżetów erotycznych. Zapraszam Was do tego, żebyście tam zajrzeli. Przy mikrofonie była Urszula Salamon. Dziękuję, że byliście z nami. Do usłyszenia.
2: Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Przy mikrofonie Urszula Salamon, a naszą gościnią jest dzisiaj Klaudia Latosik, terapeutka seksualna, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Terapii Seksualnej. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć Ula, dzięki za zaproszenie.
1: Będziemy dzisiaj rozmawiać o zdrowiu seksualnym młodych mężczyzn. Z jakimi problemami seksuologicznymi obecnie zgłaszają się młodzi mężczyźni? Zmieniło się coś na przestrzeni ostatnich lat?
2: Tak, widać między innymi zmianę w tym, że pojawiają się u młodych mężczyzn problemy z erekcją, czyli problemy, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu zgłaszali zdecydowanie częściej mężczyźni dojrzali, po 50, po 60, co było związane z naturalnym procesem starzenia się organizmu i z różnymi chorobami, które jakby są elementem, czy towarzyszą mężczyznom w tym wieku, więc te problemy z erekcją również pojawiają się u tych mężczyzn młodszych.
1: Ale z czego to wynika? Przecież bardziej o siebie dbamy, większa jest świadomość diety, zdrowego trybu życia.
2: A czy na pewno, jednak jak pokazują też badania, coraz więcej osób choruje na otyłość i ma nadwagę.
1: I otyłość też właśnie może wpływać na zaburzenia erekcji?
2: No oczywiście, że tak, bo kiedy myślimy o zaburzeniach, w ogóle o erekcji, jako o zjawisku, które występuje, no to erekcja jest takim procesem, który odbywa się na poziomie takiego ciała i naszej psychiki. I żeby erekcja wystąpiła, no to kilka układów w naszym organizmie musi dobrze działać. Jednym z nich jest układ naczyniowy. Jednym z nich jest układ hormonalny oraz ośrodkowy układ nerwowy. Więc kiedy w tych trzech układach pojawia się jakaś trudność, no na przykład jeżeli jest otyłość, jest nadwaga, no to układ naczyniowy się zmienia, no bo dochodzi do zmian miażdżycowych, no te naczynia zaczynają być inaczej zbudowane, no i prowadzi do tego, no że tą krew trudniej przetransportować do penisa. Pojawiają się zmiany hormonalne, na przykład spada poziom testosteronu, związane jest to z otyłością brzuszną, która wpływa na to, że testosteron spada, jak on spada, to ten otyłość

0: brzuszna rośnie, pojawia się problem z uzyskaniem erekcji, mniejsze libido, problem z podnieceniem, więc jak widzimy to, w jakiej kondycji jest nasze ciało, a jeżeli to jest ciało, które na coś choruje, na przykład cukrzycę typu drugiego, to jest ciało, które się nie rusza, które pije energetyki, które źle się odżywia, mało śpi, no to ciężko, żeby była erekcja.
1: To w kontrze teraz popatrzmy na młodych mężczyzn, którzy bardzo o siebie dbają, jeśli o fizyczność chodzi. Myślę tutaj o chłopakach, którzy bardzo często chodzą na siłownię i może przesadzają w drugą stronę.
0: Może tak być, że u mężczyzn, którzy bardzo dużo trenują, pojawi się problem z ochotą na seks, dlatego że organizm jest po prostu wyeksploatowany sportem. No bo jednak my do seksu potrzebujemy takiej równowagi, czyli ani ciała, które się nie rusza, ale też ciało, które jest bardzo mocno wyeksploatowane tym wysiłkiem fizycznym, no to ciało marzy tylko o jednym, żeby się wyspać, żeby odpocząć, żeby się zregenerować, więc może się pojawić coś takiego, że ci mężczyźni, tacy, którzy trenują bardzo dużo, nie będą mieli ochoty na seks.
1: Zaczęłam jednak od takiej optymistycznej wizji, że młodzi mężczyźni w ogóle się zgłaszają, no ale czy rzeczywiście młodzi mężczyźni wiedzą, do kogo zgłaszać się, na przykład z problemami zaburzenia erekcji, i wiedzą, że to jest kwestia, z którą można pójść do lekarza?
0: Myślę sobie, że jednak ta wiedza i świadomość jest coraz większa, ale nie jest na takim jeszcze odpowiednim poziomie, no bo jednak zdecydowana większość mężczyzn w każdym wieku nie idzie do lekarza czy do specjalisty, kiedy są problemy z erekcją, pojawią się, tylko szukają pomocy, wiedzy na własną rękę, czyli w internecie, albo kupują leki na erekcję, bo są bez recepty. Sildenafil jest na przykład taka substancja lecznicza, więc próbują się samoleczyć i szukają pomocy po forach internetowych lub artykułach w internecie i tam próbują się dowiedzieć, o co chodzi, dlaczego ten mój penis nie współpracuje ze mną.
1: Czy stosowanie takich suplementów na potencję, bo nie wiem nawet, czy to są leki, czy bardziej suplementy, może zaszkodzić zdrowiu mężczyzn?
0: A zależy jakich suplementów, zależy w jakiej ilości, zależy co to jest. No to myślę, że tutaj, jeżeli kogoś to interesuje, to może skonsultować się z lekarzem.
1: No właśnie. Jak często młodzi mężczyźni powinni chodzić do lekarza i do jakiego?
0: Mężczyźni i kobiety powinni wykonywać morfologię krwi na przykład, tak? Więc takie podstawowe badania, a oprócz tego no mężczyźni powinni udać się do urologa. Myślę, że to zależy od tego, czy wszystko jest w porządku. Jeżeli wszystko jest w porządku, nie obserwujemy żadnych niepokojących zmian i też nie mamy w rodzinie historii na przykład zachorowania na raka gruczołu krokowego, nie wiem, u taty, u wujka, u kuzyna, u dziadka, co zwiększa jednak ryzyko zachorowania, no to wtedy myślę, że to co 2 lata.
1: Również specjalny miesiąc powstał.
0: Ale samo badanie jąder powinno się wykonywać regularnie. Tak,
1: do tego zmierzam. Zachęca się nie tylko młodych, ale w ogóle mężczyzn do tego samobadania. Jak je wykonywać? Co nam może ono dać?
0: Dowiadujemy się wtedy, czy wszystko w porządku jest z naszymi jądrami, czy nie dzieje się tam coś niepokojącego, czyli po prostu, czy my jesteśmy zdrowi. Więc każdego rodzaju guzki, jakieś zgrubienia, opuchlizny, to, co jest jakby wyczuwalne pod dłonią, a to, co jest na zewnątrz, czyli widzimy, że się zmienia jakiś kolor, pojawiają się jakieś wypryski, pojawiają się jakieś zmiany skórne, to wszystko powinno nas zaniepokoić jednak, co ma spowodować, żebyśmy poszli do lekarza, to skonsultować. Możemy to konsultować u urologa, ale też możemy u wenerologa, lekarza, który zajmuje się chorobami przenoszonymi drogą płciową.
1: Do tej pory wspomniałyśmy o zaburzeniu erekcji, o osłabionym libido. To są te objawy, które powinny u młodych mężczyzn zapalić czerwoną lampkę i po ich zaobserwowaniu powinni się zgłosić do lekarza. Jakie jeszcze objawy powinny właśnie przyspieszyć ten telefon do urologa?
0: No na przykład, jeżeli pojawi się jakaś taka częstomocz, albo pojawi się na przykład jakaś nietypowa wydzielina z penisa, jakaś taka ropna, mocz z krwią, czyli coś innego niż zawsze, jeżeli pojawi się uczucie pieczenia, swędzenia, jakiegoś dyskomfortu, czyli widzimy, że coś z naszym ciałem się dzieje, no wtedy powinniśmy pójść do lekarza.
1: A na co mężczyźni powinni zwracać uwagę w zakresie higieny intymnej?
0: No przede wszystkim powinni zwracać uwagę na to, że trzeba się umyć dokładnie. To dlatego, że mężczyźni mają napletek, czyli jak się myjemy, to dokładnie zsuwamy napletek na dół, maksymalnie ile się da, i tą bruzdę pod penisem powinniśmy dokładnie delikatnym mydłem umyć. Palcem, prawda, taką pianą. No bo też czasem dochodzi do infekcji czy stanów zapalnych, dlatego, że mężczyźni nie wiedzą, jak się dokładnie umyć. Nie zostali takiej nauczeni higieny. Nie wiedzą, że trzeba dokładnie ten napletek na dół zsunąć i wszystko tam wymyć, więc trzeba po prostu się dokładnie umyć i potem tą pianę spłukać.
1: Ostatnio coraz więcej na półkach w drogeriach mamy kosmetyków przeznaczonych dla mężczyzn. Również płyny do higieny intymnej.
0: No to by zapewne jest zabieg marketingowy, że to jest dedykowane tylko do tego. Wystarczy mydłem delikatnym, myjącym, może być dla dzieci, umyć się tam i dobrze spłukać. To jest wystarczające, ale trzeba to zrobić dobrze, bo czasem to, co się zbiera w tej bruździe właśnie pod główką, żołędzią penisa, to jest maska i ona się czasami tam zbiera. I jak my tego porządnie nie umyjemy, no to potem dochodzi do właśnie nieprzyjemnego zapachu. Może się rozwinąć jakiś stan zapalny, jakaś infekcja. Przede wszystkim, kiedy chcemy doświadczać seksu oralnego, a nie dokładnie się umyjemy, no to wtedy dla drugiej strony to będzie nieprzyjemne. Więc myjmy się dla nas, dla naszego zdrowia, ale też dla drugiej strony, żeby jej było przyjemnie.
1: Jeśli o kobiety chodzi, to zaleca się im między innymi szczepienie przeciwko wirusowi HPV i mówi się o tym dosyć często. Również to szczepienie jest zalecane młodym mężczyznom?
0: Tak, mężczyźni też powinni się szczepić na HPV. Ale tutaj dokładnie jak to przebiega u mężczyzn, to bym odesłała do instytucji, do towarzystw onkologicznych, żeby sobie poczytać.
1: Naszą rozmowę zaczęłyśmy od zaburzeń erekcji, osłabionego libido. No to są takie objawy, które oczywiście dotyczą po prostu naszego ciała, no ale też są związane bardzo z naszą psychiką.
0: Tak, bo gdzie szukać dalej? Mężczyzna pójdzie do, młody mężczyzna na badania, one są w porządku, dobrze się jakby dba o siebie i ma jednak te problemy z erekcją, no to wtedy szukamy, jeżeli jest w relacji, co takiego dzieje się w relacji, że pojawiło się zaburzenie erekcji. Trzeba sobie przeanalizować, czy jeżeli mam doświadczenie bycia w innych relacjach, czy też miałem ten sam problem, bo być może się okazuje, że to jest wynika z sytuacji konfliktowej z partnerką, z partnerem. Albo może wynika z jakiejś presji. To jest bardzo częste u mężczyzn, presja. Czyli mężczyźni oczekują od siebie bycia cyborgiem seksualnym. Co to oznacza? Że za każdym razem będą mieć erekcję na 100%, a to jest po prostu niemożliwe. My jako ludzie jesteśmy zmęczeni, czasem nie mamy ochoty na seks i to wszystko wpływa na to, że na przykład pojawiają się różne trudności seksuologiczne, więc niech mężczyźni nie oczekują od siebie bycia jakąś maszyną do seksu, która za każdym razem ma działać. I to jeżeli mężczyzna na 10 takich spotkań seksualnych będzie miał dwa razy jakąś taką trudność, żeby tę erekcję osiągnąć, czy nawet trzy, że ta erekcja tak szybciej mu opadnie, to nie jest to objaw do niepokoju, tylko to jest po prostu reakcja naszego ciała, być może dlatego, że od kilku dni pracujemy po 12 godzin i jesteśmy wycieńczeni.
1: I właśnie z problemem zaburzenia erekcji najczęściej zgłaszają się do ciebie jako do terapeutki seksualnej młodzi mężczyźni?
0: Tak, ale drugą trudnością, z którą się zgłaszają, to jest zbyt szybki wytrysk, czyli wytrysk, który następuje w momencie, w którym oni by nie chcieli, czyli po prostu za szybko. Chcieliby, żeby ten stosunek dla ich satysfakcji, satysfakcji drugiej osoby był nieco później, więc z tym też się zgłaszają.
1: Co na to może wpływać?
0: Czynniki są różne, między innymi mężczyzna ma niewielkie doświadczenie seksualne i jeszcze się nie nauczył swojego ciała. Albo bardzo szybki wytrysk może następować po długiej przerwie od życia seksualnego i poznajemy kogoś nowego, no to wtedy jest ten zbyt szybki wytrysk, tak? Albo kiedy druga strona na nas niesamowicie działa, też trudno nam się jakoś powstrzymać, ale to też ma podłoże neurobiologiczne. U niektórych mężczyzn po prostu jest to związane z tym, że jest więcej tej dopaminy, bo dopamina działa bardzo tak pobudzająco na nasz funkcjonowanie seksualne, więc po prostu wtedy idzie się do lekarza, który przypisuje małe dawki inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny. Dostaje się trochę serotoniny, która działa hamująco i to może być pomocne. Czasem to wynika z tego, że u niektórych mężczyzn szybki wytrysk kamufluje problemy z erekcją, czyli szybko skończę, żeby ta druga osoba nie zobaczyła, że mam problem z erekcją, że się nie zdąży zorientować, więc zdąży do jak najszybszego wytrysku. To może między innymi z tego też wynikać. No, przyczyn jest wiele. Można sobie pomóc oprócz tego, że są małe dawki leków, no to jest taki trening po prostu, w ramach którego uczymy się oddychać, uczymy się uciskać odpowiednio penisa, żeby ten wytrysk nie był zbyt szybko.
1: A w jaki sposób na zdrowie seksualne mężczyzn, młodych mężczyzn wpływa masturbacja?
0: W ogóle są takie badania, które mówią o tym, że regularna masturbacja, która kończy się, nie tylko masturbacja, to może być seks dwójka, ale tu mówimy o masturbacji, chodzi o to, że regularna ejakulacja jest powiązana z tym, że mężczyźni rodzi chorują na raka gruczołu krokowego, więc ona jest bardzo zdrowa ogólnie, żeby regularnie też mieć wytryski.
1: A może ona też wpływać na osłabienie libido później w relacji?
0: Może tak czasem być, że tą naszą potrzebę realizujemy sami, a potem już ta ochota na seks zmniejsza. Pytanie, jeżeli ktoś jest w relacji, z jakiego powodu wybiera taką drogę?
1: No i z takim pytaniem właśnie zgłaszać powinniśmy się do terapeutki seksualnej. A jak często robią to mężczyźni? Czy w ogóle można zaobserwować i wskazać, czy kobiety, czy mężczyźni częściej korzystają z pomocy terapeuty seksualnego?
0: Coraz więcej mężczyzn się zgłasza do gabinetów, także do gabinetów seksuologicznych, co jest dobrą wiadomością, więc wychodzą jakby z takiego wstydu o to i rozmawiają. A jak często? No, zaczyna być to porównywalne.
1: Bardzo dziękuję. Naszą gościnią była Klaudia Latosik, terapeutka seksualna, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Terapii Seksualnej.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: I chociaż nasza rozmowa dotyczyła przede wszystkim zdrowia seksualnego młodych mężczyzn, to ja polecę Wam książkę, której Klaudia Latosik jest współautorką. Napisała ją wspólnie z Olgą Żukowicz, również terapeutką seksualną. A książka ta to Najlepsze przed Tobą, czyli o dojrzałej sztuce kochania. Została napisana z myślą o osobach 55+, które chcą zrozumieć swoje ciało i potrzeby, no i wcale nie chcą rezygnować z tak ważnej części życia, jaką jest seks. Książka została podzielona na 3 części. Pierwsza jest o kobiecej seksualności, druga właśnie o męskiej, a trzecia opowiada o seksie w parze. Obie autorki to doświadczone edukatorki seksualne. Książka została doceniona przez czytelników, a także przez krytyków. Otrzymała w ubiegłym roku nagrodę Laur Seniora, więc może ta książka jest dla Was, a jeśli nie, to dla Waszych rodziców bądź dziadków. Także pomyślcie o tym, czy może nie byłby to dla nich dobry prezent. I dodam jeszcze, że Klaudia Latosik założyła organizację Srebrny Warkocz, która właśnie wspiera osoby dojrzałe w odkrywaniu ich seksualności, w rozwijaniu tej seksualności. Znajdziecie tam dużo ciekawych propozycji warsztatów na przykład. Propozycje szkoleń i warsztatów znajdziecie także na stronie Polskiego Towarzystwa Terapii Seksualnej, którego to Klaudia Latosik jest wiceprezeską. No a misją tego towarzystwa jest promowanie przede wszystkim zdrowia seksualnego. Przy mikrofonie była Urszula Salamon. Do usłyszenia.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
3: Stoją przy kratach, próbują pokazać się z jak najlepszej strony. Usiądą, pięknie spojrzą prosto w oczy, liczą na to, że człowiek, który właśnie przechodzi obok ich boksu, okaże się ich człowiekiem i zabierze je do domu. Psy i koty w schroniskach dla zwierząt. Szacuje się, że w Polsce w schroniskach przebywa ponad 90 tysięcy psów i ponad 32 tysiące kotów. Ale bezdomnych psów i kotów mamy w Polsce ponad 950 tysięcy. Większość z nich mieszka na ulicach. Te, które trafiają do schroniska, mają odrobinę szczęścia. Tam dostaną przyjaźń, tam dostaną ciepły posiłek, mają opiekę, spacery. Mają też szansę trafić do czyjegoś domu, bo adopcje ze schronisk są przecież w Polsce bardzo popularne. Tyle, że nie wszystkie pokazują się tym, którzy przychodzą do schroniska szukać swojego czworonożnego przyjaciela. Są psy, które chowają się gdzieś w kąciku. Są psy przestraszone, nieśmiałe. Takie, które potrzebują najpierw czyjeś ręki, czyjegoś dobrego serca, przede wszystkim pracy, by mogły się otworzyć, by stały się przyjazne, odważne, by nauczyły się podstaw życia w domu, a potem mają zdecydowanie większe szanse na to, by znaleźć swój dom i swojego człowieka. Te wylęknione psy, te właśnie schowane gdzieś z tyłu w boksach, te chowające się w kącikach, wypatrują moi goście.
4: Zazwyczaj jest to pies mało adopcyjny albo nieadopcyjny, czyli taki z problemami, który może mieć trudność trafić do adopcji bezpośrednio ze schroniska, z różnych powodów, również przeżytych traum, jakiejś złamanej psychiki. Nie tylko psy takie straumatyzowane u nas są, czasami są po prostu łobuzy. Idą do adopcji ze schroniska i wracają, bo molują, bo mają lęk separacyjny.
3: Beata Korzeniowska, zapraszam. W programie Miasto Młodości będziemy dziś rozmawiać o domu tymczasowym, o miejscu, do którego trafiają takie psy, które z jakimś problemem trafiły na przykład do schroniska albo zostały odebrane gdzieś z jakiejś interwencji. Psy, które potrzebują opieki, potrzebują lekcji, potrzebują nauki socjalizacji, by potem mogły trafić już do czyjegoś domu. Taki dom prowadzą Dorota Hadzicka, nauczycielka, ale też specjalistka od dogoterapii, i Maciej Hadzicki, trener i behawiorysta. Prowadzicie cudowne miejsce dla czworonogów, Holi Dom Tymczasowy. To jest dom pełen, no, pełen piesków. To nie są takie zwykłe pieski, bo to bardzo często są psy, które miały jakiś problem albo właściciele mieli z nim problem. I wy wtedy opiekujecie się takim psem, pomagacie mu poukładać się i potem trafić do dobrego domu?
4: Tak, nasze psy rezydują w schronisku i stamtąd jakby wybieramy podopiecznego. Zazwyczaj jest to pies mało adopcyjny albo nieadopcyjny, czyli taki z problemami, który może mieć trudność trafić do adopcji bezpośrednio ze schroniska z różnych powodów. Również przeżytych traum, jakiejś złamanej psychiki, i takiego psa bierzemy do siebie, troszkę go oswajamy ze światem, z domem, z rodziną. Jest przygotowywany do podstawowego szkolenia, podstawowego posłuszeństwa. Promujemy głównie na Facebooku takiego psa, żeby znaleźć mu dom.
3: Pies nieadopcyjny, czyli jaki? On jest agresywny albo wystraszony?
4: Agresywnych psów raczej nie bierzemy ze względu na małe dziecko w domu. Zazwyczaj są to psy bardzo wycofane, lękowe, których nie widać w schronisku, ponieważ one nawet nie pokazują się w boksie z przodu. One gdzieś tam z tyłu są schowane. Czasami jest to pies prosto z interwencji, więc on przez schronisko tak naprawdę przechodzi tylko formalnie, bo jest za młody, bo jest półdziki, bo jest pokaleczony i w taki sposób również trafia bezpośrednio do nas z interwencji gdzieś tam z łapanki czy z interwencji od odebrania psa właścicielowi.
3: Trochę wyobraziłam sobie ten moment w schronisku, kiedy ktoś przychodzi, szuka psa, no to idzie wzdłuż tych alejek, ogląda te psy w boksach, a wy, rozumiem, idziecie trochę od zaplecza i wypatrujecie tych piesków, które się nie pokazują.
4: Tak, my jesteśmy jakby w stałym kontakcie z pracownikami schroniska i z nimi jakby uzgadniamy, jaki pies może do nas trafić, bo jest pies, który, no, którego nie widać jakby dla potencjalnych adoptujących, bo jest to pies, który gdzieś tam leży w kącie za budą w boksie i on nie podchodzi do krat, nie macha ogonkiem.
3: No i takiego smutnego, przestraszonego psa zabieracie do swojego domu. I co wtedy? On w domu pewnie też się trochę boi.
4: Oczywiście, że tak. Jeżeli jest to pies lękowy, na początku pierwsze dni, pierwsze tygodnie gdzieś tam siedzi w kącie. Mieliśmy psa, który szczęśliwie trafił do adopcji, ale była u nas długo, bo była prawie półtora roku. Przez kilka miesięcy nie wychodziła nawet w domu, nie wychodziła ze swojego kąta. Ona owszem, na spacer, do jedzenia, tak, ale miała takie swoje miejsce, które sama sobie wybrała, i w tym miejscu leżała, ogonem nam machnęła pierwszy raz, może po 4 miesiącach.
3: Ciężka praca. Dlaczego wy to robicie? Ja wiem, ale...
4: Chyba z pasji.
3: Chcę to usłyszeć. Z pasji też musicie mieć ogromne serca do tych piesków, bo kiedy one przeżywają jakąś traumę, no to nie da się przejść obojętnie obok takiego psa, i to na pewno w nas też i w was również budzi jakieś emocje i te uczucia.
4: Tak, ale czy... Bo tak trochę pani sugeruje, że jakby się kierujemy takim żalem? Chyba nie. Bardziej tym, co my potrafimy, tym, co wiemy, jakie mamy doświadczenie i czy jesteśmy w stanie takiemu psu pomóc. Bo nie tylko psy takie straumatyzowane u nas są. Czasami są po prostu łobuzy. Zazwyczaj młode to są psy, które idą do adopcji ze schroniska i wracają, bo demolują, bo mają lęk separacyjny, bo skaczą na drzwi, bo skaczą na dziecko. I takie też.
3: Jak długo trwa praca z takim psem, żeby on rzeczywiście miał już szansę pójść do domu i tam być tym przyjacielem, a nie łobuzem?
5: No, chyba nie ma określenia. Każdy piesek będzie wymagał indywidualnego podejścia. Bardzo dużo nam pomagają, właściwie od samego początku nam pomagają nasze psy. Alex, Zojka jako rezydenci. To są psy terapeutyczne, pracujące z dziećmi, ale też i z psami. One nam pokazują bardzo dużo na samym tak zwanym wejściu do domu z tym psiakiem. Ile będzie pracy, jakie zainteresowanie jest naszymi psami, tym, który do nas trafia. Niektóre pieski bardzo szybko trafiają do adopcji, bo są już przygotowane, bo po prostu zwyczajnie przez człowieka były źle określane. Ale też są takie, które po 2-3 tygodniach dopiero pokazują swój charakter. Zaczynają się troszeczkę z nami oswajać, a jednocześnie pokazywać, co w cudzysłowie powiem, potrafią. No i trwa to długo, no. Tak jak żona wspomniała o Yuki. Yuki była no strasznie, strasznie wycofanym psem i tam nie było możliwości nawet pomyśleć na samym początku, że 2-3 miesiące. Nie było takim, w ogóle nawet po głowie nam nie chodziło, że po 2-3 miesiącach znajdzie swój dom. Chociażby z tego powodu, że przez 2 tygodnie jadła z ręki. Przez tydzień prawie wody nie ruszyła sama, tylko miała podawane ze strzykawki. Dla niej wszystko było dziwne.
4: I przerażające.
5: I tak. Także tutaj uważam, że i tak czas, który u nas spędziła, czyli prawie 1,5 roku, i tak jest to dosyć szybki czas, jeżeli chodzi o tego pieska. Nie?
3: A jak wygląda potem rozstanie wasze z takim psem? No jest u was ileś miesięcy? Jest 1,5 roku, a potem znajdują się dobrzy ludzie, którzy chcą adoptować takiego psa. Łatwo to przychodzi, jak to wygląda?
4: Różnie bywa, to też zależy, jaki jest pies. Niektóre psy no, mają w sobie coś takiego, że jakoś tak się człowiek przywiązuje, ale staramy się no, jakby tego nie robić, no bo idea domu tymczasowego jest taka, że to jest tymczas, czyli na pewien okres czasu. Gdybyśmy kochali każdego psa, którego bierzemy i nie mogli się z nim rozstać i chcieli go zostawić, to jakby dom tymczasowy przestałby istnieć, no bo ile można się zapsić w domu? No możemy mieć, nawet mając podwórko, duży dom, 4-5, no więcej psów nie można mieć, więc zamiast 50 psów, które z naszego domu bezpośrednio poszły do adopcji, no to byśmy mieli 5.
3: A jak wybieracie tych opiekunów? To jest tak, że każdy, kto się zgłosi po psa, który u was w tym domu tymczasowym został pięknie ułożony i on już może śmiało pójść do domu, to on może iść z każdym, czy też trochę wybieracie te osoby, które psa zabiorą?
4: Wybieramy, ponieważ nie każdy pies do każdego człowieka pasuje, a natomiast nikt nie ma na czole napisane jak naprawdę kim jest i ludzie, którzy przychodzą do nas, kontaktują się i chcą psa zobaczyć, no bo tak to się odbywa, przychodzą jeden raz, dwa razy, no tak naprawdę ciężko stwierdzić, my sobie później możemy porozmawiać, poradzą sobie czy nie poradzą. Bywa, ale to jest bardzo rzadko, że odmówimy, ale to jest bardzo rzadko, bo na przykład jest pies, który nie nadaje się do małych dzieci, no bo jest duży, bo skacze, bo trzeba nad nim mocno panować, mieliśmy takiego psa, a i tak wrócił do nas dwa razy, to tak, ale to bardzo rzadko. Czasami ludzie przychodzą, zobaczą, no to jeszcze się zastanowimy.
3: No bo jednak coś nie zaiskrzy, tak? Okaże się, że on na przykład jest za bardzo ruchliwy, a oni aż tyle ruchu nie potrzebują.
4: Tak.
3: Pani Doroto, pani oprócz tego, że w domu zajmuje się pani psami, czyli pomaga pani też poukładać się tym psom skrzywdzonym, czy też psom lękliwym, poukładać się na tyle, by mogły pójść do domu, do adopcji i spędzić resztę swojego psiego życia u czyjegoś boku. Pani zajmuje się też dogoterapią i pani ze swoim psem chodzi do pracy, do dzieci.
4: Mój pies to jest Zoja i z racji tego, że Zoja, no, która ma już 7 lat i pracuje od 6 lat jako pies terapeutyczny, ale jest bardzo żywotna, to ja nie chodzę z nią do małych dzieci, tylko pracuje ze mną w szkole. W klasach młodszych, 1-3, ale to jednak są dzieci, którym idzie więcej wytłumaczyć, jak z psem postępować. I Zoja regularnie w mojej klasie przychodzi na zajęcia. Zazwyczaj jest to raz w tygodniu albo raz na 2 tygodnie. I pracujemy. Początek jest zawsze taki, że to są jakiś pokaz. Natomiast później pies jest jako stały element w klasie, no ponieważ w klasach 1-3 ja jestem wychowawcą, więc mam stałe dzieci. I za zgodą rodziców Zoja jest po prostu
3: jednym z uczniów waszej klasy.
4: Jednym z uczniów, ale głównie jest jako motywator, jako odmienność, jako ciekawostka taka, żeby dzieciom wspomóc edukację, a przy okazji powkładać troszeczkę wiedzy na temat psów, na temat opieki, na temat schroniska, na temat empatii. No i tak to się odbywa.
3: Mhm. Jak pies uczy dzieci?
4: Pies przede wszystkim ja, bo to każdy sobie może tam pracować według swojego modelu, ja uczę dzieci mowy psa. I pies, który przebywa już w danej klasie, chodzi mi o pomieszczenie, gdzieś się przyzwyczaja do tego pomieszczenia, do budynku, więc ona się zachowuje w miarę naturalnie i dzieci się uczą, z czego jest zadowolona, z czego jest niezadowolona, kiedy jest zmęczona, jak można, jak nie można, jak podchodzić do psa obcego, jak podchodzić do psa swojego, czego nie robić, bo dzieci mają w domu psy, nie zawsze umieją się z nimi obchodzić, czasami są to żywe maskotki. Uczę też, znaczy Zoja właśnie uczy, ja przy okazji podpowiadam na żywym przykładzie właśnie, żeby zwracać uwagę, że pies ma uczucia, że pies psa boli, że pies tęskni, że pies chce odpocząć, więc to są takie rzeczy, których mimo, że świadomość ludzi rośnie, to nie jest takie oczywiste, że społeczeństwo ma taką wiedzę, że pies to jest istota czująca.
1: Czyli tak, Zoja idzie do tych starszych dzieci, a jak do młodszych dzieci to?
5: To idzie Alex i Maciej.
1: I Alex to jest pewnie przeciwieństwo Zoi.
5: Tak, oaza spokoju. Alex właśnie chodzi do przedszkola. Chodzi
1: bardzo. To jest duży pies.
5: Duży, 55-58 kilo. Dzięki opanowaniu i takiej dostojności, chociażby w poruszaniu się, jest zwyczajnie bezpieczniej z małymi dziećmi, ale też Alex bardzo szybko pokazuje, co się dzieje w danym momencie. Bardzo, czytając Alexa, bardzo szybko wiem, w którym momencie możemy odejść na bok. Zojka z racji na ruchliwość bardzo dużo pokazuje, więc przy malutkich dzieciach i Zojce
1: byłoby ciężko.
5: Para oczu zabrakło. Alex też chodzi do piesku, pracuje z psami i albo potrzebny jest mi do tego, żeby psa, nazwijmy to, zdiagnozować, który przychodzi do nas do domu, do wypracowania z nim, albo też później, żeby pomóc mu po prostu szybciej osiągnąć to, co my chcemy, czyli uspokoić tego psa, nauczyć chodzić na smyczy. Tutaj duża Alexa jest rola.
1: W polskich domach mieszka około 8 milionów psów i to nie są zwykłe psy. To są psy, o które gdzieś wyjątkowo się dba. Oczywiście nadal niestety zdarzają się te psy na łańcuchach, ale są też psy, które są noszone w plecakach, są psy, które mają swoje strony internetowe, są też specjaliści, którzy szkolą się cały czas, by móc pomagać coraz bardziej świadomym psim opiekunom. Są psi ortopedzi, są psi dietetycy, są psi behawioryści, są psi trenerzy i zawsze kiedy mamy jakiś problem z naszym psem, warto z porady takiego specjalisty skorzystać. A nic nie zastąpi tego psiego cudownego spojrzenia w oczy naszego czworonożnego przyjaciela. Miasto Młodości, no dziś o psiej miłości, no nie zaprzeczę. Mam dwa psy, dwa adopciaki. Beata Korzeniowska, cześć.
2: Kielce, Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Znajdujemy się na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Naszą gościnią jest dr Anna Ziółkowska, profesor Uniwersytetu SWPS, dziekan Wydziału Psychologii i Prawa w Poznaniu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Będziemy rozmawiać o efektywnej nauce, o tym, jak te nowe technologie wykorzystywać w efektywnej nauce. No to w takim razie zacznijmy od tego, jak w ogóle uniwersytety w Polsce, skupimy się na tym, na którym się znajdujemy, jak Uniwersytet SWPS dla przykładu w Poznaniu podchodzi do sztucznej inteligencji. Jakie są normy, jakie założenia przyjęła uczelnia?
2: Kiedy pojawił się czat GPT, no to oczywiście jako uczelnia też musieliśmy się nad tym pochylić. Przyglądaliśmy się temu, jakie jest podejście też na świecie. Obserwowaliśmy, jak inne uczelnie zachodnie podchodzą do możliwości wykorzystania czatu GPT czy innych narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję w nauczaniu i na bazie tego opracowaliśmy własne rekomendacje, czyli wyszliśmy od takiego założenia, że no największym błędem, jaki moglibyśmy popełnić, to zakazać studentom wykorzystywania tych narzędzi. Dlatego, że jak oni skończą te studia, no to pracodawcy będą od nich oczekiwać, że oni mają kompetencje w zakresie wykorzystywania i stosowania tych metod. Natomiast problem, jaki mają wszystkie uczelnie, nie tylko nasza, to jest taki, że programy studiów, czy też nawet na niższych etapach edukacji programy nauczania obejmują wciąż różne efekty uczenia się, czyli to, z czym my musimy wypuścić absolwenta danego kierunku studiów czy danego poziomu nauczania, które dzisiaj te efekty już niekoniecznie muszą być możliwe do tego, żeby zweryfikować ich osiągnięcie, no właśnie ze względu na to, że pojawiły się narzędzia, które studenci mogą wykorzystać, no i wtedy nie są autorami, nie samodzielnie dany efekt osiągnęli, no bo po prostu użyli do tego narzędzia. Więc tu jest jakby taki problem. I to, jak my teraz do tego podchodzimy jako Uniwersytet WPS, tak jak wspomniałam, za cel wzięliśmy sobie nauczenie studentów wykorzystywania narzędzi AI, więc na razie opracowaliśmy rekomendacje wykorzystania tego typu narzędzi w procesie edukacyjnym. Te rekomendacje sprowadzają się do tego, że biorąc pod uwagę to, jakie my teraz mamy programy nauczania, jakie teraz efekty uczenia się mamy, które studenci powinni osiągnąć, wykładowca określa zakres wykorzystania tych narzędzi i jednak stawiamy na uczciwość i otwartość, czyli prosimy też studentów, żeby jednak na razie informowali o tym w danych pracach, że wykorzystali narzędzie, wpisują nazwę w celu takim i takim. I kolejna ważna rzecz, że zweryfikowali to, co narzędzie im wygenerowało, poprawili i biorą pełną odpowiedzialność za tę treść. I tutaj chodziło nam też o to, żeby nie było takiej sytuacji, że będzie jakiś błąd merytoryczny w pracy, albo będzie plagiat w pracy, a studenci powiedzą, ale to nie ja, to chat GPT splagiatował bądź napisał z błędem. Więc chodziło nam o to, że wykorzystujesz to narzędzie ok, ale po pierwsze, no jednak poinformuj nas o tym. To będziemy myśleć przyszłościowo, czy to informowanie jest konieczne, czy nie. W tym pierwszym okresie stwierdziliśmy, że wolimy o tym wiedzieć. No ale weź za to odpowiedzialność, bo to, co szybko się okazało, że chat GPT na przykład zmyśla bibliografię, czyli on potrafi napisać fragment jakiejś pracy, podać do tego trzy pozycje bibliografii, ale one wszystkie potrafią być zmyślone, czyli nie ma takich pozycji literatury na świecie. Chat GPT sobie je wymyślił, no więc chcemy, żeby studenci potrafili wykorzystywać te narzędzia, ale weryfikując też ich treść, a nie po prostu robili kopiuj i wklej i ufali wszystkiemu, co te narzędzia im generują.
1: A rzeczywiście wykładowcy, w tym pani, zauważają państwo, że studenci bez przemyślenia używają chociażby czata GPT, kopiując, wklejając do swoich prac.
2: Zdarzało się, bo właśnie to, że nagle się pojawiała literatura wymyślona, nieistniejąca, było takim jakby dowodem na to, że to się może zdarzać, więc też ich bardzo uczymy, żeby jednak weryfikowali te treści. Więc wracając do tego, do podejścia uczelni, no to my jesteśmy teraz na takim etapie, że weryfikujemy wszystkie programy studiów na dwa sposoby. Czyli po pierwsze chcemy wprowadzić wprowadzić do programów studiów efekty uczenia się nastawione na rozwój kompetencji cyfrowych u studentów poprzez właśnie wprowadzenie efektów dotyczących umiejętności korzystania z narzędzi AI. A dwa, no przy okazji weryfikujemy, czy są w tych programach jakieś takie efekty, które należałoby wyeliminować bądź zmodyfikować, no bo one teraz już nie przystają. No bo jakbyśmy się cofnęli wstecz i sobie popatrzyli na to, że dawniej weryfikowaliśmy, czy nie wiem, czy studenci potrafią pisać poprawnie ortograficznie. No dzisiaj tego nie robimy, no bo każdy edytor tekstu poprawia błędy ortograficzne, prawda? No więc analogicznie trzeba też podejść do narzędzi AI. No ale skoro to ma być tak, że my jakby zmierzamy w tym kierunku, żeby uczyć studentów etycznego i rzetelnego wykorzystywania tych narzędzi, czyli żeby oni umieli zweryfikować też to, co te narzędzia dostarczają, to najpierw musimy zacząć od kadry, no bo kadra też się musi tego nauczyć. No więc kładziemy też bardzo duży nacisk na to, żeby najpierw nauczyć kadrę w ogóle wykorzystywania tych narzędzi, a dwa, nauczyć też, jak uczyć studentów stosowania tego w praktyce w związku z zawodem, do którego ich przygotowujemy na określonym kierunku studiów.
1: Na Pani zajęciach już pojawiają się zadania, ćwiczenia z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji?
2: Tak, pojawiają się, może nie na moich stricte, bo ja akurat głównie prowadzę wykłady, ale oczywiście na ćwiczeniach różnych staramy się to wprowadzać do programu studiów, czyli wręcz studenci dostają takie zadanie, że mają użyć jakiegoś narzędzia opartego na AI, wygenerować jakiś tekst, a następnie go w jakiś tam sposób poprawić albo ocenić, napisać właśnie, co tam jest źle, czyli też takiego krytycznego podejścia uczymy ich do tego, bądź też no, wykorzystujemy to już do konkretnych zadań, czyli na przykład jest taki przedmiot psychometria, gdzie studenci uczą się, jak budować, konstruować narzędzia, które mierzą jakąś cechę, jakąś zdolność, no i te pozycje testowe na przykład generują za pomocą sztucznej inteligencji.
1: A czy uczelnia już ma takie narzędzia, dysponuje takimi narzędziami, które mogłyby je powiedzieć, który fragment na przykład pracy magisterskiej został napisany przez sztuczną inteligencję?
2: Narzędzia, które do tej pory występują gdzieś na rynku, które weryfikują to, czy dany tekst został wygenerowany przez sztuczną inteligencję, czy nie, one nie są niestety rzetelne, więc one się mylą też. Dlatego każda praca dyplomowa na przykład, tak, praca magisterska czy praca licencjacka, ona jakby jest zawsze weryfikowana pod kątem wykrycia plagiatu ewentualnego w tej pracy, natomiast nie weryfikujemy póki co pod kątem użycia narzędzi AI, no bo te narzędzia, które są, one po prostu nie są wiarygodne, tak, żebyśmy mogli ze stuprocentową pewnością stwierdzić, że student nie jest autorem tego tekstu. Poza tym ja myślę sobie też, że przyszłościowo my chyba będziemy dążyć do tego, że no żeby właśnie tego nie bronić, tak? Bo teraz jak my to wykrywamy? Wykrywamy czasami w bardzo prosty sposób, że nagle jakiś jeden akapit różni się całkowicie stylem. I teraz jeżeli tak jest, no to znaczy, że student nieumiejętnie tego użył, tak? No bo tu nie chodzi o to, żeby nie używać absolutnie do niczego, bo tak jak powiedziałam, no musimy nauczyć się z tym żyć i nauczyć się tego wykorzystywać w pracy zawodowej, no bo ma nam to ułatwić życie, a nie robić z nas jakichś oszustów, bo nie możemy w ten sposób na to patrzeć. Natomiast no właśnie kluczowe tutaj jest to, żeby te narzędzia umieć wykorzystywać we właściwy sposób.
1: A studenci? Czy również rozmawiała Pani z nimi o tym, w jaki sposób te narzędzia pomagają im w nauce, w jaki sposób wykorzystują te dobrodziejstwa sztucznej inteligencji?
2: Studenci właśnie wykorzystują już do tego, do usprawniania procesu uczenia się, więc robią sobie notatki, na przykład ChatGPT robi im streszczenia różnych obszernych materiałów, wypisuje im najważniejsze rzeczy, więc w ten sposób wykorzystują, myślę, w dużo większym zakresie niż faktycznie do pisania jakichś prac, bo oni sami też czasami mówią, że ten czat pisze bzdury, więc też to wyłapują.
1: No to mówiąc już o pisaniu, to wróćmy do tych starych metod uczenia się, no bo tak, sztuczna inteligencja może nam pomóc właśnie robiąc notatki, właśnie przygotowując fiszki, z których później będziemy się uczyć. A czy takie odręcznie napisane fiszki nie sprawią, że nauczymy się czegoś szybciej?
2: Sprawią. No bo możemy zrobić tak, możemy na przykład, możemy siedzieć na wykładzie, robić sami notatki z tego wykładu albo nagrać sobie ten wykład, no bo mamy technologię, nawet komórką możemy nagrać ten wykład, tak?
1: No i na dodatek później technologia sprawi, że ten głos od razu nam się napisze.
2: że się nam właśnie napisze. Tylko napisze się nam dosłownie, nie? Napisze się nam dosłownie. Ja nieraz jak studenci nagrywali, pytali, czy mogą nagrywać wykłady, ja zawsze później pytałam, a wy naprawdę później tego słuchacie? Macie siłę jeszcze raz słuchać tego od nowa? No i sami się przyznali, że nie zawsze, nie? No i tak chcą mieć w razie czego, ale wcale tego, do tego już nie wracają. No więc nic to nie daje. A jak robią odręczne notatki, czy nawet używają komputera i robią, po prostu notują samodzielnie jednak podczas wykładu, no to zawsze zapamiętają z tego więcej, no bo musieli włożyć w to więcej wysiłku, przetworzyć to, wybrać co najważniejsze i zanotować, bo przecież nie notują dosłownie każdego słowa, które ja mówię. Tym bardziej, że zawsze mówią, że mówię za szybko, więc nie byliby w stanie, choćby nawet pisali bardzo, bardzo szybko. Więc robienie własnych notatek, jeżeli ja sobie uczę się czegoś i zrobię teraz sama z tego notatkę, czy to przy użyciu komputera, czy odręcznie, to zapamiętam z tego więcej, niż jak poproszę ChatGPT, żeby mi to streścił, no bo wtedy ja już żadnego wysiłku w to nie wkładam, a tak to nie tylko po to, że ja użyję później tej notatki i do powtarzania i ona mi w tym pomoże, ale już podczas jej robienia już się czegoś uczę, tak? Więc jednak tutaj stara metoda będzie skuteczniejsza.
1: Czyli ten wysiłek. Również jest taka aplikacja Notebook LM, która może nam stworzyć podcast z notatek, które tam właśnie wsadzimy. No ale znowu, czy samo przesłuchanie takiego podcastu, który został stworzony na bazie jakichś informacji, sprawi, że szybko tę wiedzę przyswoimy?
2: Jeżeli będziemy mieć notatkę, czyli mamy tekst pisany, bo możemy go tam przeczytać kilka razy, możemy go sobie powtórzyć. Jeżeli dodatkowo będziemy mieć podcast, czyli jakby inny kanał przekazu informacji, no bo tym razem słuchowy, to zapamiętamy lepiej, dlatego że im więcej też kanałów sensorycznych użyjemy, tym zapamiętamy więcej. Więc tu mamy wzrokowy tekst, tu mamy słuchowo odtworzony materiał. Więc jak najbardziej. To też jest jakby kolejny sposób przetworzenia informacji i przy użyciu innego kanału sensorycznego.
1: Najczęściej ucząc się, no właśnie, trzymając się tematu nowych technologii, przebywamy w bardzo bliskich kontaktach z ekranem. W jaki sposób to może wpłynąć na naukę? Czy może zbyt długie ślęczenie przed ekranem spowolnić tę naukę?
2: No na pewno nie będzie dobrze to działało na nasz wzrok, czego już sama doświadczam coraz częściej, więc no konieczne jest zrobienie przerw. To przede wszystkim nam właśnie wzrok popsuje, no bo cały czas jednak mamy na krótką odległość ten wzrok nastawiony, więc trzeba by było co jakiś czas zrobić przerwę i gdzieś starać się choćby przez okno popatrzeć w dal. I to jest na pewno dla naszego wzroku ważne. Natomiast jeżeli chodzi o samo uczenie się, no to tutaj znowu mamy to, że jeżeli za długo tego czasu poświęcimy, czyli w tym czasie tak zwanym skomasowanym, no to nie będzie to już efektywne. Powinniśmy robić przerwy w nauce, czyli sobie robić przerwę, nie wiem, co 40 minut, nie dłużej starać się te odcinki uczenia się nie robić dłuższych niż 40 minut, po 40 minutach, czy po pół godziny zrobić sobie przerwę, przez chwilę wstać, poruszać się, zrobić przysiad, popatrzeć przez okno w dal i znowu spróbować wrócić do tej nauki, więc to jest ważne.
1: Ale to nieważne, czy wpatrujemy się godzinami w książkę, czy w ekran, efekty mogą być podobne.
2: Pewnie będą podobne, no też te ekrany teraz się zmieniły niż były kiedyś, one mają różne osłony zabezpieczające, więc też w mniejszym stopniu negatywnie oddziałują na nas, chociaż no być może to promieniowanie zawsze jakieś jest, więc pewnie książka mniejszą tutaj nam krzywdę wyrządzi.
1: Podsumowując, jeśli zbierzemy te informacje dotyczące sztucznej inteligencji, nowych technologii, to jednak no nie są one takim złem, jeśli chodzi o naukę, wręcz przeciwnie, mogą nam naprawdę pomóc przyspieszyć ten cały proces nauczania.
2: Oczywiście tak. Absolutnie nie możemy patrzeć jako to jest, że jakoś zło, jeśli student użyje, no to jest oszustem i tak dalej. To jest bardzo, bardzo błędne myślenie. No te narzędzia mają nam pomóc i pomagają zarówno przygotować prowadzone zajęcia, jeśli patrzymy z perspektywy osoby nauczającej, jak i nauczyć się z perspektywy osoby uczącej. Tak jak już mówiłam, możemy je właśnie wykorzystywać do tego, żeby sprawdzać, czy już się nauczyliśmy. Są wręcz takie aplikacje oparte na koncepcji uczenia maszynowego, czyli one nam dostosowują poziom prezentowanego materiału, tempo uczenia do naszych możliwości i do tego, w jaki sposób my już rozumiemy materiał, czyli analizują, na które zadania odpowiadamy dobrze, na które źle, nam personalizują bardzo ścieżkę nauczania. To ja jestem tym zachwycona w kontekście uczenia się, jakie mamy teraz możliwości. Nie możemy patrzeć na to jako coś negatywnego, tylko raczej zastanowić się, na ile nasze systemy edukacji nadążają za rozwojem technologii i raczej powinniśmy się starać starać modyfikować programy nauczania, aby były adekwatne do tego, co technologia nam oferuje.
1: Bardzo dziękuję. Naszą gościnią była dr Anna Ziółkowska, profesor Uniwersytetu SWPS, dziekan Wydziału Psychologii i Prawa w Poznaniu.
2: Dziękuję serdecznie.
3: A przy mikrofonie była Urszula Salamon. Do usłyszenia.
0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: Dawno, dawno temu, no w zasadzie tak mogłabym zacząć, ludzie poznawali się w klubie, w pracy, na uczelni, w szkole. Tak, budowały się przyjaźnie, ale też bardzo często to właśnie tak wybuchała miłość. Znam mnóstwo par, które poznały się w szkole i są razem do dziś. Są małżeństwem od x lat, mają dzieci, niektórzy już nawet wnuki. Kiedyś te relacje rozwijały się powoli, wszyscy dawali sobie trochę więcej czasu. Dzisiaj wszystko przyspieszyło. No i też to miejsce, w którym poznajemy swoją drugą połówkę, też niekoniecznie odbywa się na tych starych już zasadach. Coraz więcej osób poznaje swoją drugą połówkę w internecie, szukając albo przez przypadek, bo ktoś ze znajomych do nas napisał, albo to my same wybrałyśmy kogoś ze znajomych naszych znajomych. No wiadomo, są też portale randkowe i tam już przegląda się te oferty panów czy też pań. Coraz więcej osób szuka miłości w internecie. Czy ta jest możliwa? Jak wyglądają takie nowoczesne związki? Nowoczesne, no bo właśnie, nawiązane przez sieć internetową. W programie Miasto Młodości będziemy dziś rozmawiać o miłości przez internet, ale nie tylko. Będziemy też rozmawiać o pokoleniu Z, które coraz częściej decyduje się na psa zamiast dziecka, które coraz częściej chce żyć bez zawierania oficjalnie związku małżeńskiego, a zdaniem socjologów to nie jest wygoda, nie chodzi o to, by móc szybko się rozstać. Kiedy coś gdzieś zacznie się psuć i uznamy, że to jednak nie jest ta osoba, z którą chcę spędzić resztę życia. Według socjologów to odpowiedzialność.
4: Młodzi ludzie stoją przed wyborem, tak? nie takim oczywistym, czy rodzina, czy kariera zawodowa, albo nawet w ogóle praca zawodowa, bo jakkolwiek może nie jest to powiedziane wprost, ale te oczekiwania tego, żeby poświęcić się w co najmniej 120% każdej z ról, którą się pełni, jest, funkcjonuje. I to na pewno też jest rzecz, która bardzo nas obciąża. Jest bardzo duża świadomość wśród młodych ludzi. Trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że młodsze pokolenie, 20-kilkulatkowie, w większej mierze niż 30-latkowie i starsi, myślą o tym, że oni nie chcą sprowadzać dzieci na świat taki, jaki mamy.
3: I o tym też będę rozmawiać dziś z moim gościem, Beata Korzeniowska. Zapraszam, a razem ze mną Anna Kokocińska, socjolożka, wykładowczyni akademicka, która śledzi też to, co dzieje się nie tylko w tym realnym świecie, ale też w tym wirtualnym, w sieci.
5: Miłość można znaleźć w internecie, ale jednak potem trzeba się spotkać.
4: No trzeba się jednak potem spotkać.
5: I dopiero to dotknięcie dłoni spowoduje, że te iskry zaczną
4: szaleć. Ale tutaj poruszyłaś bardzo ciekawą rzecz, bo teraz też młodsze pokolenia no właśnie się niejednokrotnie zatrzymują na tym etapie takiej znajomości internetowej, co też może wynikać na przykład z obaw przed spotkaniem w realnym świecie, czy faktycznie spełnimy te oczekiwania, jakie ma druga strona, tak, wyobrażenia, czy w nie wejdziemy. Już tutaj pomijam oczywiście kwestie różnych oszustw internetowych, no bo to też się zdarza, także podszywania się i udawania kogoś, kim się nie jest, na przykład właśnie w relacjach takich, które mają mieć potencjał jakiś czy przyjacielski, czy romantyczny, ale takie wycofywanie się też z relacji przed wejściem na ten etap właśnie realny, no na pewno jest też pokłosiem właśnie tego tworzenia czy kreowania swojego wizerunku w internecie.
3: Miłość w internecie jest możliwa?
4: Myślę, że tak. Myślę, że jak najbardziej jest możliwa. W tym momencie ponad połowa związków poznaje się w sieci. Także to jest, no to jest coś, z czym to jest realność.
3: To się
4: tak
3: dzieje.
4: Jest. To się dzieje. To tak jest po prostu. Tak jak faktycznie jeszcze kilkadziesiąt lat temu ludzie poznawali się w pracy, wcześniej w szkole, wcześniej wśród znajomych, w jakichś tam grupach, no właśnie nie wiem, czy sąsiedzkich, tak? Już nie mówię o swatach. Ale i tak było. No to w tym momencie to miejsce To jest sieć, to są portale randkowe, to są portale społecznościowe też, no bo ludzie się na przykład mogą zagadnąć do siebie na Facebooku.
5: Znajomych,
4: tak. Te kręgi przeniosły się po prostu do sieci, ale potem no jednak ludzie się przenoszą do tego świata realnego, tworzą realne związki, mimo tego, że poznaje się właśnie na platformie internetowej.
5: Tu może jednak zatrzymajmy się na moment, bo oczywiście można kogoś poznać w sieci zupełnie przez przypadek. Okazuje się, że nadajemy na tych samych falach, bardzo się polubiliśmy, dobrze nam się ze sobą pisze, no to może się spotkamy. I tak wybucha miłość, ale sporo osób szuka tej miłości w internecie. Szukając, warto jednak przygotować sobie dokładny plan. Z jednej strony miłość to coś bardzo romantycznego i jeśli słyszymy plan, to ta romantyczność gdzieś znika, ale ponieważ w internecie nie brakuje też oszustów, no to trzeba się odpowiednio przygotować. Trzeba pomyśleć, kogo tak naprawdę chcemy poznać, na czym nam zależy, czy na przyjaźni, czy rzeczywiście na miłości, na małżeństwie, na zakładaniu rodziny, czy tylko na takiej luźniejszej relacji. Jak już zdecydujemy, w jakim celu tego kogoś chcemy poznać, no to musimy też przefiltrować swoje oczekiwania. Jakie mamy zainteresowania? Czy chcemy kogoś, kto tak jak my kocha wędrówki po górach, czy jazdę na rowerze, czy jednak totalne przeciwieństwo? I chyba nie warto tutaj skupiać się jednak na tych cechach zewnętrznych, jaki ten ktoś musi mieć kolor oczu, czy musi być koniecznie brunetem. Ważna jest natomiast spójność światopoglądów, przekonania religijne, stosunek do dzieci, seksu, czy też pozyskiwania majątku. No i wtedy, kiedy stworzymy sobie taką listę, można śmiało ruszać na internetowe portale randkowe i tam szukać swojej miłości. W programie Miasto Młodości rozmawiamy dziś o tej internetowej miłości, ale nie tylko, bo także o związkach, o dzieciach, o ślubach, czy też coraz większej liczbie osób, które decydują się na życie bez ślubu. Beata Korzeniowska, zapraszam, a razem ze mną cały czas socjolożka Anna Kokocińska.
4: Z drugiej strony jest też jednak duża grupa osób, które wybierają bycie singlem. Wybierają bycie singlem z różnych względów. No po pierwsze nie ma też już tej takiej presji społecznej, a że faktycznie, a może inaczej, łatwiej z nią walczyć, łatwiej z nią żyć, bo to, że jej nie ma, to tak bym nie przesadzała, bo jednak...
5: No jednak babcia tam
4: tak,
5: za jakiś czas...
4: Tak. A to na związek, później oczywiście na wnuki, także ta presja jest, ale łatwiej na pewno z nią walczyć. Też oczywiście młodzież jest dużo bardziej samodzielna, więc nie musi się aż tak bardzo liczyć z tym. Oczywiście zależy to od rodziny, od różnych tam czynników takich indywidualnych, ale generalnie tak, no to nie jest, znowu, to nie jest jakaś stygma, że jest się singlem, że nie tworzy się związku, że nie ma się swojej rodziny. Co więcej też, w wielu przypadkach faktycznie młodzi ludzie stoją przed wyborem, tak? nie takim oczywistym, czy rodzina, czy kariera zawodowa, albo nawet w ogóle praca zawodowa, bo jakkolwiek może nie jest to powiedziane wprost, tak, ale te oczekiwania tego, żeby poświęcić się w co najmniej 120% każdej z ról, którą się pełni, funkcjonuje. I to na pewno też jest rzecz, która bardzo nas obciąża. Już mówię nas, bo tu nie będę dzieliła, tak mi się wydaje, że nie będziemy dzielić tego na grupy wiekowe, bo wszyscy to obciążenie czujemy, że właśnie mamy się tak spełniać, mamy dążyć do tego ideału, zarówno na niwie prywatnej, jak i zawodowej. Już zawodowej to w ogóle.
5: Ale rzeczywiście statystyki pokazują, że jest bardzo dużo rozwodów, więcej niż jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu, ale jest też bardzo mało ślubów. Młodzi ludzie dzisiaj żyją ze sobą, ale bez ślubu.
4: Tak. To prawda. Nie decydują się na ten formalny krok, na to, żeby zawrzeć małżeństwo. Też dlatego, że na pewno u nas jeszcze w kraju mamy oczywiście ten taki tradycyjny pojmowanie samego aktu małżeństwa, co też ma swoje odniesienie oczywiście do kwestii religijnych.
5: Że kobieta i mężczyzna.
4: I to też, tak? Że jest to tradycyjne pojęcie. No i oczywiście takie mamy też prawo, że są to tylko tylko związki między kobietą i mężczyzną, no, ale jest też jeszcze ten rys właśnie taki religijny, że ten parasol taki religijny nad instytucją małżeństwa powinien być zawieszony. To też się oczywiście wszystko zmienia, tak, bo różnie coraz więcej jest też ślubów o charakterze, no właśnie tylko cywilnym, czy są śluby humanistyczne, chociaż one są tylko i wyłącznie taką ceremonią, one nie są uznawane przez państwo. No ale to jakby pokazuje, że też i właśnie ta niechęć do zawierania związków małżeńskich, czy odsuwanie tego w czasie, czy potem rezygnacja w postaci rozwodu, no pokazują, że jednak potrzebujemy czegoś innego. Tak? Że ta formuła, którą znamy, ona jest niewystarczająca. Może też ze względu na to, że właśnie jesteśmy coraz bardziej samodzielni, tak? I boimy się tej utraty niezależności, samodzielności w momencie wejścia w związek małżeński, że tutaj właśnie, no że jak mamy tworzyć, nie wiem, rozdzielność majątkową od razu na początku związku, to może w ogóle nie bierzmy ślubu, to po co? Tak? Po co mamy sobie tworzyć niepotrzebne formalności? Przecież jak nam się dobrze żyje razem, no to...
5: Niech tak zostanie.
4: Tak?
5: Co tu zmieniać?
4: Niektórzy
5: pewnie chętniej wezmą kredyt hipoteczny, niż pójdą do urzędu podpisać ślubne dokumenty.
4: Zwłaszcza, że kredyt hipoteczny można wziąć z dowolną osobą, nie trzeba być z nią w związku małżeńskim. Banki wyczuły koniunkturę, wyszły naprzeciw tym zmianom.
5: Troszkę z przymrużeniem oka, ale rzeczywiście tak się dzieje, tak jest.
4: Tak, tak.
5: I coraz częściej też młodzi rezygnują z dzieci, ale żeby nie do końca było tak, że oni sami we dwójkę całe życie, to mają psa.
4: Tak.
5: I z tym psem na wakacje, do babci, tak, do rodziców na obiad, no, często do pracy.
4: Funkcjonuje przecież pojęcie psiecko.
5: Psiecko.
4: Psiecko, tak. Psiecko i że jest się psią, kocią, mamą, kocim tatą, psim tatą. No, przelewa się tę potrzebę właśnie opiekuńczości na zwierzaka. To ma różne też swoje czynniki decydujące o tym, że tak właśnie część osób, nie wiem czy zamiast, bo może obok tej potrzeby właśnie realizacji jakichś swoich instynktów opiekuńczych będą w to co osoby właśnie będą szły w taką, nie w dzieci, tylko w psieci, ale też ze względu na to, że no, jest bardzo duża świadomość wśród młodych ludzi i to na pewno trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że młodsze pokolenie, dwudziestokilkulatkowie, w większej mierze niż trzydziestolatkowie i starsi, myślą o tym, że oni nie chcą sprowadzać dzieci na świat taki, jaki mamy. Boją się tego, co będzie. Boją się tego, że ta sytuacja na świecie jest taka niepewna. Także boją się tego, co przyniesie jutro. Boją się katastrofy klimatycznej. Boją się niepokojów na świecie. Tak? Boją się konfliktów.
5: Ale boją się też o pieniądze.
4: Ale boją się zwyczajnie, tak? O codzienne przeżycie, o to, że nie będą mogli zapewnić swoim dzieciom tego idealnego życia. Ale to już nawet abstrahując od tego idealnego życia, ale w ogóle, tak? Że mamy niepewny rynek pracy. Mamy fatalną sytuację mieszkaniową w Polsce. No to naprawdę nie zachęca, tak? Tutaj to trzeba być mocno odważnym i mocno przekonanym do tego, żeby zakładać, żeby powiększać rodzinę, bo to nie jest łatwe. To na pewno nie jest łatwe i wymaga bardzo dużo dobrej organizacji i wymaga też, no nie bójmy się tego, pomocy z zewnątrz, tak? Czy to pomocy rodziny, bliskich, znajomych, ale też instytucji. A na to po pierwsze bardzo trudno liczyć współcześnie, a też ze względu na to, że no właśnie ta na przykład polityka społeczna w Polsce, no zajmuje się tymi takimi naprawdę najbardziej potrzebującymi.

0: lepiej w ogóle z tego zrezygnować, nie podchodzić, niż potem właśnie mieć problemy związane z tym, że nie radzimy sobie w sytuacji. I mamy wypalenie rodzicielskie, wypalenie zawodowe i jesteśmy bardzo sfrustrowani, niezadowoleni.
1: Czasy się zmieniły, ale żyjemy tu i teraz. I to, co dzieje się dziś wśród młodych osób, być może te starsze pokolenia zaskakiwać, może złościć, ale warto się przyjrzeć, bo jednak w czymś, co tym starszym może wydawać się nieodpowiedzialnością, jest tak naprawdę przejawem wielkiej odpowiedzialności za siebie i za innych.
0: Zdecydowanie tak. Na to na pewno trzeba spojrzeć z troską raczej niż z niezadowoleniem i też z takim podziwem. Tak? A z drugiej strony też na pewno trzeba spojrzeć z olbrzymim podziwem na tych, którzy się na to decydują. No bo jednak ta słynna szklanka wody na starość to będzie szklanka wody dla nas wszystkich. Tak? Bo jakby to ci, którzy decydują się w tym momencie właśnie na to, żeby właśnie zakładać rodziny, powiększać, mieć dzieci, wychowywać je, kształcić je, socjalizować do bycia nowymi członkami społeczeństwa. No to jest olbrzymia odpowiedzialność i jakby na ich barkach będzie spoczywało to, żeby zadbać o te starzejące się społeczeństwa, więc tutaj też jak najbardziej powinniśmy przychylać niemalże nieba takim osobom, no bo obie te postawy tak naprawdę no świadczą o dojrzałości i nieodpowiedzialności.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: A moim gościem w programie Miasto Młodości była socjolożka Anna Kokocińska, Beata Korzeniowska. Cześć!
2: Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siema, kopyku.
0: Kacha dorzuć.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwila.

0: Kiciu,
1: a?
0: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk a? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy ma

0: eventim.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103.9 FM.
8: W Polsce przybywa rozwodów. Spada natomiast liczba zawieranych małżeństw. Rocznie rozpada się około 250 tysięcy małżeństw, a tych nowych jest mniej niż 200 tysięcy. Dlaczego pary się rozstają? Co jest największą zbrodnią dla związku?
9: Ty kretynko, ty jesteś nikim. Takie są dyskusje.
8: W programie Miasto Młodości moim gościem jest dziś dr Maciej Klimarczyk, psychiatra, seksuolog i pisarz. Beata Korzeniowska, zapraszam. Pan jest psychiatrą, seksuologiem, lekarzem, ale też autorem powieści kryminalnych. Dwóch książek, śpiewaczka, prokuratorka. Polecam obie. Prokuratorka bardzo politycznie na czasie. Jakby tak połączyć teraz te wszystkie rzeczy? To taka największa zbrodnia dla związku.
9: Największa zbrodnia dla związku to jest też indywidualne. No to ja powiem, że no zdrada jednak chyba. To jest taka zbrodnia, że hej, zdrada i nagle. Ale taka zbrodnia, która się tli, to jest brak szacunku. To jest taka trucizna, która się wlewa. Niedawno miałem kobietę, pacjentkę, która opowiadała, że mąż ją poniża. I jak się kłócą, no to on ją jeszcze bardziej poniża. I potem wypomina to, że się kłócili i znów ją poniża. A ona przyszła, bo im się w seksie nie układa. No i jak ma im się układać w seksie, jak ją facet własny poniża. No i tutaj nie zaczynamy od terapii seksualnej, tylko od tej, żeby... No,
8: pożegnała ogóle, tego człowieka. Co?
9: No albo żeby on się zastanowił, no co dalej.
8: Teraz bardzo dużo mówi się o tych związkach z narcyzami i manipulantami. W ogóle ten temat osób o takim narcystycznym podejściu do życia jest bardzo na topie i chyba takie życie z narcyzem to też nie jest łatwe życie. A jeszcze życie po związku z narcyzem to dopiero jest.
9: No jest trudne, bo narcyzm to jest takie zaburzenie osobowości, gdzie osoba stawia siebie ponad wszystko, lekceważąc innych, manipulując innymi. Narcyzm i psychopatia łączą się ze sobą, są bardzo blisko te spektra. No więc to jest bardzo trudne, no jeżeli cały czas ten ktoś jest ponad. Tak? Był taki prezydent Stanów Zjednoczonych, który miał ewidentne cechy narcystyczne, ewidentne. No jest to trudna rzecz, dlatego że takiej osobie nie... To nie jest osoba, która się zgodzi ze zdaniem drugiej osoby, jeśli go nie podziela. Znaczy nie ma tu w ogóle pola dyskusji. Prędzej głowę rozbijemy o mur, niż przekonamy kogoś do naszego zdania. No to trudne jest.
8: Z takim, który manipuluje, też nie jest łatwo wytrzymać, prawda? Bo on też będzie ustawiał wszystkich w domu.
9: Tak, łącznie z lekarzem.
8: Też
9: się zdarza, tak, że te manipulacje naprawdę sięgają, no, ktoś w ogóle ma podskórnie, no, manipuluje, że manipulacja to znów są takie techniki, które osiąganie własnych celów takimi metodami, że nie wiadomo, że to ukrytymi, tak. Ja wiem zupełnie coś innego, o pacjencie przychodzi nagle ktoś z rodziny i zupełnie to jest inny człowiek, prawda, tak mnie zmanipulował. To się zdarza, tak.
8: Powiedział pan o tych podskórnych problemach, to jeszcze są te toksyczne osoby, te, które tak nastrują.
9: No właśnie, no są osoby, które nastrują i co mamy zrobić? No musimy się przeciwstawiać tym truciznom, czyli jeżeli jest trucizna, to nazwać, że to jest trucizna. Jeżeli jest manipulacja, to powiedzieć, ja sobie nie życzę manipulacji, nie manipuluj mną. Musimy zdemaskować tego typu zachowania. To często budzi agresję u tych osób, bo to nie jest tak, że nagle osoba z rysem psychopatycznym powie, wiesz, masz rację, ja manipuluję. Nie, powie, ty wariatko, ty kretynko, ty szmato, ty jesteś nikim. To takie są dyskusje.

0: No więc jest to bardzo trudne. Zatem jedyną szansą jest jakaś terapia dla tych osób, która też...
1: Oni nie chcą, no przecież...
0: Czasami chcą, jeżeli na przykład druga osoba powie, albo idziesz na terapię, albo odchodzę. To się zdarza, że przychodzą, ale też manipulują. Więc to jest taka orka na ugorze. Nie powiedziałbym, że rokowanie totalnie złe, ale naprawdę musi być jakiś powód dla tej osoby. On musi widzieć swój interes w tym, że rzeczywiście zaczyna nad tym pracować.
1: Zaczęliśmy o tych zbrodniach dla związku, przeszliśmy przez psychopatów i narcyzów.
0: Jak to w dobrym thrillerze.
1: Tak. No ale oni, dobra, no przychodzą na terapię. Z psychopatą na terapię to lepiej nie przychodzić. Lepiej jednak przyjść samemu i terapię siebie przeprowadzić taką, żeby pożegnać psychopatę ze swojego życia. No, ale kiedy taka para, która z jakimiś problemami się mierzy, przychodzi na terapię, oni chcą dojść do porozumienia, oni chcą się dogadać. I w trakcie tej terapii wychodzi bardzo dużo spraw, które ich łączą, a czasami dzielą, których oni w sobie nie lubią, a nigdy wcześniej o tym nie powiedzieli.
0: Tak. No temu służy terapia. To jest jeszcze też ciekawe w terapii, to wszystko trzeba omówić, to wszystko trzeba też zauważyć, jakie emocje w nas to budzi. Ale a propos terapii par, czasami zdarza się tak, że terapia ma ukryty cel u kogoś z małżonków czy z pary, że on albo ona przychodzi na terapię, bo żeby mieć święty spokój, żeby się rozstać, żeby powiedzieć, no zrobiliśmy terapię, już nara, tak? I ma wtedy czyste, to się też zdarza, więc to wszystko gdzieś tam wychodzi, albo no pacjentka mi powiedziała, że no zdradza męża, on zażądał terapii, akurat odwrotnie, bo to często i kobiety żądają, on zażądał terapii, bo im się nie układa, no i ona się zgodziła. No nie uda się ta terapia. Nie uda się, no bo przecież ona nie chce o tym mówić, więc będzie sobie udawać na tej terapii. To wyjdzie, że gdzieś tam nie pracuje, jakoś powierzchownie, no ale terapię odbyli i no, jakiś ma swój cel. To nie jest też moja rola, żeby moralizować kogoś. Jak pani robi? Zdradza pani męża, nie wolno tego robić. Nie. Ja się po prostu pytam, w czym ja mogę pomóc tej osobie. I okej, no zdradza męża, ja nie będę temu mężowi o tym mówił, bo to jest nieetyczne i to musi zostać między nami. No, ona ma jakieś swoje cele w tym związku.
1: A czasami jak oni tak sobie pogadają o tych swoich dobrych i złych stronach i nagle okazuje się, że oni jeszcze kilka miesięcy temu naprawdę chcieli spróbować uratować ten swój związek. No, ale teraz, po tym jak ja usłyszałam, że jestem taka i on nie lubi tego i tego i tego, no to nie, to ja już nie chcę.
0: No,
1: zdarza się?
0: Zdarza się, dlatego ja zawsze mówię, że terapia może się skończyć na przykład rozstaniem w zgodzie.
1: To ładne by było.
0: No, a to już jest coś, prawda? Bo tak to by walczyli jeszcze przez wiele lat, albo się rozstanie w zgodzie. To się zdarza. No tak wyszło, tak? No nie byli dla siebie, ale się rozstali w zgodzie dzięki terapii. No my byśmy tak chcieli, tak słuchacze pewnie, że terapia, no to żyli długo i szczęśliwie. No taki jest no, założenie, ale czasami jest, wychodzi zupełnie odwrotnie.
1: No to skoro tej terapii, czy jak czuję, że coś jest nie tak w moim związku, ale nie wiem, czy chcę już z tym mężczyzną pójść na takie spotkania ze specjalistą i pogadać. Mogę przyjść sama i sama próbować terapię siebie pod kątem tego związku przejść?
0: Tak, dlatego, że kluczem do wszystkiego jest też zrozumienie własnych mechanizmów, bo my działamy na autopilocie. Mniej więcej codziennie zachowujemy się w podobny sposób, reagujemy na porażki czy na pochwały w podobny sposób, no bo tak mamy. I jeżeli coś nie gra, to warto się zastanowić, co ja mogę w sobie zmienić, jakie strategie zastosować, może inne, które mi pomogą. No i po to jest taka terapia własna, bo czasami ktoś właśnie przychodzi i my dochodzimy, że właśnie jest frustracja olbrzymia, albo że jest depresja, albo że no mogę tutaj różne rzeczy podawać i trzeba nad tym popracować. A jeżeli się to poprawi, to i będzie jakiś korzyść dla związku. Więc tak, oczywiście.
1: Ale potem może się okazać, że chcę namówić też tę drugą osobę, żeby też przyszła na taką terapię, żebyśmy coś razem zrobili. Ale on nie chce. I wtedy okazuje się, że jedna osoba nie będzie się zmieniać, a druga nad sobą pracuje. Czy taka para ma szansę przejść przez życie tak już do końca?
0: No ja zawsze mówię, siłą nie zaciągniesz. Na terapię siłą nie zaciągniesz. I no znów wszystko zależy. No czasami jest tak, że ta jedna osoba tak pracuje, ona zmienia się, widać, że pewne strategie nowe, lepiej sobie radzi w pracy, lepszą pracę zdobyła, jakoś, a ta druga tak dół. I wtedy ta rozwijająca się mówi, kurczę, no, ten facet to nie jest dla mnie. Albo ta dziewczyna to nie jest dla mnie. To się zdarza czasami, że tak coraz bardziej się oddalają od siebie. Rolą lekarza nie jest mówienie, kto co ma robić w życiu, więc ja nigdy nie mówię tak, no proszę się rozstać, bo to ja tak uważam. Nie, ja mówię, proszę się zastanowić, jakby no zważyć, co jest lepsze i tak dalej, zastanowić się, nie robić pochopnych decyzji. Ale tak, tak się czasami zdarza i wtedy ta pacjentka czy ten pacjent mówi bye.
1: No właśnie, a propos rozstań. No rośnie liczba rozwodów w Polsce, ale też mocno spada liczba ślubów. Młodzi ludzie nie chcą ślubu.
0: To są zmiany obyczajowe, prawda? Od chyba od już wielu dekad obserwowane. Kiedyś stara panna, a jeszcze z dzieckiem, no to co to było za... prawda? Problem społeczny. Teraz kobieta wychowująca dziecko nie jest chyba żadnym problemem, mam nadzieję, dla nikogo. Kiedyś pamiętam, że to też młodzi ludzie mówili. To jeszcze mi jako lekarzowi, wie pan, no mam dziewczynę, mieszkam, ale babcia to w ogóle nie chce nas przyjmować w domu. No bo bez ślubu. No teraz jakoś nie kojarzę, żeby ktoś mówił takie relacje mi tu zdawał. Więc no zmienia się to. Jest przyzwolenie do tego, żeby ludzie żyli zgodnie z własnym przekonaniem. No i sobie żyją zgodnie z własnym przekonaniem.
1: Czy na pewno oboje żyją z tym właśnie swoim własnym przekonaniem? Bo być może jest tak, że no dobra, no żyjemy sobie razem bez ślubu, ale jednak ona ten pierścionek by chciała.
0: No dobrze by było, żeby oboje żyli tak jak uważają, prawda? Jeżeli ona chce ten pierścionek, no to fajnie, żeby to obgadali.
1: Bo dla niej to jest takie niezobowiązujące ciągle. No mamy kredyt wspólny,
0: no tak.
1: No ale to nie ślub.
0: No najgorsze jest to, jak ona myśli, że on się domyśli. To jest najgorsze, bo ja zawsze mówię, jeżeli pani myśli, że on się domyśli, to proszę wziąć, to proszę jako pewnik, że on się nie domyśli. Mhm. I wtedy jakby ustalcie te pewne rzeczy. A nie, w drugą stronę też, no. Ale znów częściej jakoś kobiet, no bo on się powinien domyśleć. Nie powinien się domyślą się, na pewno się nie domyśli, jeżeli takie założenie zrobisz, no to wtedy obgadacie temat i z tego wyjdzie jakaś wspólna decyzja. Najgorzej po prostu jak nie rozmawiają ze sobą.
1: No tak, no właśnie. A potem jest rozwód, albo znajomi się rozwodzą, albo rodzice się rozwodzą, albo wkoło wszyscy się rozwodzą. To po co tym młodym ślub?
0: A to często jest, że ludzie nie rozmawiają ze sobą. I to, bo to nas tego nikt nie uczy.
1: No to dobrze, że mieliśmy teraz okazję porozmawiać.
0: Tak, i rozmawiajcie, drodzy państwo, ze sobą, jeśli macie, ale nie na zasadzie ataku. Nie podoba mi się to, że to robisz. Nie podoba mi się to, że... Ty zawsze to. To nie, bo to wtedy jest od razu awantura, tylko chciałbym, fajnie by było, pomyślmy o tym, czyli na zasadzie proponowania rozwiązań, a nie winy.
1: Czyli nie mówić, bo ty zawsze do mnie mówisz tak brzydko i to mi się bardzo nie podoba. Tylko co? Zacząć od innej strony. Jest mi przykro.
0: Chciałabym, żebyś do mnie mówił tak. Ucieszyłabym. Kup mi kwiaty od czasu do czasu. Prawda? To było takie super. I on... A, kurczę. Nigdy o tym nie myślałem. Bo ja zawsze mówię tak. Kłócić się też trzeba umieć, bo nawet jeżeli się kłócą i są emocje, to nie kłóćmy się ty, bo ty to zawsze, tylko bo ja jestem, jest mi przykro, gdy słyszałam czy słyszałem to, bo ja chciałabym, i wtedy ta kłótnia przebiega zupełnie inaczej, bo tak to tak się pokłócą, że później pogodzili się, ale w głowie zostało.
1: No dobra, to jak już jesteśmy przy tej kłótni, no to kłócą się, te emocje sięgają zenitu. I co wtedy zrobić? Naprawdę krzyczeć na siebie przez kilka godzin, czy jednak powiedzieć stop, pas, przerwa, wychodzimy każdy w inną stronę, wrócimy do tego, jak będzie spokojniej?
0: To drugie, tak. Stop, pas, przerwa. Tak, no bo im większe emocje, tym mniejsza wartość merytoryczna tej dyskusji.
1: No także to już się przerzucamy tą winę.
0: Przerzucamy się, tak, a potem, no mówię, jeszcze jak się wygada, że a ty zawsze to, to czasami pacjent mówi, wie pan co, ona mi 3 lata temu powiedziała, że to i on to pamięta.
1: Ja też pamiętam, co on powiedział.
0: No właśnie, a jakby powiedziała, że ja chcę, żebyś ty to zrobił, czy żebyś mnie od czasu do czasu zabrał, nie wiem, na tańce, no to on, okej, to jest zupełnie inna kłótnia wtedy.
1: A tak, idą wyzwiska, wypominanie jeden drugiemu, a najgorsze, co się może zdarzyć, to to, że gdzieś za rogiem siedzi dziecko i tego wszystkiego słucha.
0: No tak, i co wtedy dziecko będzie robić? Powielać schemat, czyli dziecko za 10 lat, za 15 lat, jak już będzie dojrzałe, będzie robić dokładnie to samo.
1: Też będzie krzyczeć i
0: tak,
1: wyzywać.
0: Tak.
1: I nie będzie chciał.
0: Ty zawsze.
1: A kto bardziej bardziej zepsuje takie dziecko? Mama czy tata? Kobieta czy mężczyzna?
0: Nie ma tutaj odpowiedzi na to pytanie. To jest bardzo indywidualne, to zależy i od traumy, i od tego, z kim dziecko jest bardziej związane. Także tu uchylam się od odpowiedzi na to pytanie.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dobrze, że u nas mimo wszystko z uśmiechem i z takim dużym poczuciem humoru przebiega.
0: Bo trzeba rozmawiać z
1: uśmiechem. Ale w gabinecie też tak to wygląda? Nie, ja się czasami jest dużo łez pewnie.
0: Jest dużo łez, ale ja się czasami staram wprowadzić pewien dystans, bo wtedy łatwiej się rozmawia. Tak jak nam się dosyć łatwo rozmawiał, mam nadzieję przynajmniej.
1: Bardzo.
0: Ja się tutaj bardzo dobrze czuję. A jakbyśmy te miny takie grobowe porobili cały czas i tak o tych traumach rozmawiali, to wtedy naprawdę jest to trudniej. I dlatego też, drodzy Państwo, między sobą też tak rozmawiacie, że czasem naprawdę trochę się trzeba uśmiechać.
1: No to uśmiechamy się. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję również.
1: A moim gościem był psychiatra i seksuolog dr Maciej Klimarczyk.
2: Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Kto nigdy nie przyszedł zmęczony do pracy, ręka w górę, prawda? Każdemu może się zdarzyć. Nie przez pana noc, bo w głowie kłębią się jakieś myśli albo no, wciągnęły nas seriale i kiedy spojrzeliśmy na zegarek, tak naprawdę trzeba było się już przebierać, ubierać i wychodzić do pracy. A potem w pracy patrzą krzywo i myślą sobie, aha, nieźle zabalował. Tak patrzą też na te osoby, które zarywają noce, ale tylko dlatego, że po prostu nie są w stanie zasnąć. Pracownicy z tej młodej grupy pracowników, 25-34 lata, najczęściej odczuwają zmęczenie w pracy. Częściej niż wszystkie inne grupy wiekowe skarżą się na zmęczenie psychiczne w pracy, na zmęczenie fizyczne w pracy. Najczęściej narzekają osoby w wieku od 18 do 24 lat. Najczęstszymi przyczynami zmęczenia wśród młodych pracowników do 34 roku życia są monotonia w pracy, powtarzalność, zbyt duża ilość zadań i obowiązków, a także nadmierny stres. Tak wynika z badania Stowarzyszenia Koalicja Bezpieczni w Pracy. Bezpieczeństwo w pracy w Polsce 2024. Zmęczony jak Polak w pracy. Przyczyny, skutki i konsekwencje. To dokładny tytuł całego badania. To jest program Miasto Młodości. Będziemy dziś rozmawiać o tym zmęczeniu w pracy, o wypaleniu zawodowym. Beata Korzeniowska, zapraszam. A moim gościem jest dziś psychiatra, dr Maciej Klimarczyk. Kiedy zaproponowałam panu kolejne spotkanie, pan od razu powiedział, możemy porozmawiać o wypaleniu zawodowym. No ale myśląc o 30 czy 40 latkach, trudno chyba mówić o wypaleniu zawodowym. No to ktoś, kto te 30 lat w jednej firmie przepracował, tak jak nasi rodzice, po 40 pary w jednej firmie, to oni mogli być wypaleni. A ci młodzi? Już? Tak szybko?
0: No właśnie tak było kiedyś. Teraz natomiast coraz więcej ludzi młodych zgłasza się do mnie po pomoc i gdy z nimi rozmawiam, wychodzi temat wypalenia zawodowego, który był jedną z przyczyn zgłoszenia się, bo pacjent może się zgłosić z powodu innego powodu, z powodu depresji.
1: No ale wypalenie zawodowe w wieku 30 lat, kiedy ten, no przecież bardzo młody jeszcze człowiek, pracuje od lat 5, no to on już zdążył się zmęczyć tą pracą, naprawdę?
0: Pracuje od lat 5, ale jak pracuje?
1: Trochę inaczej niż ci starsi, tak?
0: Zupełnie inaczej. Ilość bodźców, ilość informacji, jakie teraz musimy przetwarzać obecnie, no wzrasta logarytmicznie, prawda? I czasami jest tak, że ten młody człowiek pracuje od 5 lat, ale on pracuje 24 godziny na dobę. I tu nie przesadzam. Z paroma godzinami na sen, który i tak jest przerywany, bo budzi go telefon.
1: I co się musi zdarzyć, żeby on jednak stwierdził, potrzebuje pomocy?
0: Albo się musi zdarzyć katastrofa, czyli na przykład depresja, na przykład rozpad związku, coś takiego, co pacjent no, uznaje jako katastrofa i to jest główna przyczyna zgłoszenia się do lekarza czy do terapeuty. Albo musi się zdarzyć jakiś, oświeci go, posłucha naszej audycji, poczyta, stwierdzi sam, że faktycznie moje życie zmierza w złym kierunku, ja muszę coś zrobić.
1: To gdzie są te czerwone lampki, które powinny się zapalić w takim razie?
0: One na początku tak się tlą, no bo każdy z nas musi sobie odpowiedzieć, czy ilość bodźców, informacji, to jak ja je przetwarzam, tak jak radzę sobie swoimi emocjami, które najczęściej są negatywne jednak, bo my na bodźce te w mediach społecznościowych reagujemy niepokojem, napięciem, chęcią, że ja chcę więcej lajków mieć i więcej followersów, prawda, a nie niespełnieniem. Że ta ilość bodźców, uwaga, uwaga, ona już przekracza moje możliwości kompensacyjne, ja się już źle czuję. I to jest takie to tlenie się światełka, to, że ja odbieram każdy telefon, to, że jestem w czasach, wypoczywam, ale odbieram ten telefon, bo od razu wiem, że niepokój czuję. Więc to już jest taka pierwsza lampka. Natomiast ona najczęściej nie jest zauważana. I to później się toczy, kolejny rok mija, kolejny. I tych lampek jest coraz więcej. I ja bym powiedział, że człowiek jest w takim potrzasku, tak jakby imadło się zaciskało. Taki syndrom, mamy to chyba wszyscy mieliśmy, no ja wiem, co to znaczy, syndrom takiej nocy niedzielnej, że wieczoru niedzielnego, prawda?
1: O, jak nie lubimy.
0: Ja nie mówię, że to jest wypalenie, nie. Ale to jest ten sygnał, że stres mam jakiś na myśl, o co jutro będzie. No i jeżeli ten stres się nasila, już nie w sobotę, ale już cały weekend nie wypocząłem, czy nie wypoczęłam, a potem już w ogóle nie potrafię wypoczywać, no to już jest kolejna czerwona lampka. Halo, halo.
1: No bo jak wypoczywać, skoro pracuję 24 godziny na dobę?
0: Prawda? Nie da się.
1: Nie da się.
0: Nie da się. A jak ja na przykład pytam pacjentów, zabiera pan, pani telefon służbowy, czy może jeden nawet mają telefon na wakacje? No tak, no bo muszę, bo mi szef każe, ja muszę maile sprawdzać. No to już nie jest wypoczynek. To już nawet jeden mail, nawet myśl ta sama, że ja gdzieś tam muszę czuwać nad tym, co się dzieje. Już do widzenia. To już wypoczynek jest żaden.
1: To nie zabierać tego telefonu. A jeśli szef tego od nas oczekuje?
0: No to jest złym szefem.
1: O.
0: No to jest złym szefem, bo tu jest dotykamy kolejnego problemu, czyli jakość zarządzania. Osoby, które zarządzają zespołem, one powinny mieć świadomość, kompetencje. To jest, wydaje mi się, że to jest bardzo trudne zarządzać zespołem. Nie wystarczy dyplom MBA czy jakiś inny, tylko naprawdę trzeba mieć takie kompetencje, pewną empatię, no bo jeżeli szef, no to co to za szef? Jeżeli on chce wycisnąć tego pracownika, no to wydaje mi się, i nie tylko chyba mi, że zmniejsza efektywność swojego zespołu. Do mnie trafiają tacy pacjenci, proszę sobie wyobrazić, rozpadł się zespół z powodu zmiany szefostwa. Była jakaś grupa, na przykład handlowców, i zmienił się szef. I wszyscy są na L4. O. Z tych handlowców. Mhm. No to co, jak to świadczy o tym szefie, prawda? A to nie jest pojedynczy, że to jednego takiego miałem pacjenta. Czasami ja już wiem, co się gdzie dzieje na mieście, czy gdzieś w okolicy, bo ci pacjenci się zgłaszają. Oni mówią to samo właśnie na temat złego zarządzania.
1: No ja myślę, że o tych złych szefach to jest temat na kolejny temat.
0: Na kolejną audycję.
1: Tak, ale wróćmy do tych młodych osób, które dzisiaj czują się już wypalone zawodowo, no bo zgłasza się w takim razie taka osoba do pana. No i jak wygląda ten proces uzdrawiania?
0: Przede wszystkim najważniejsza rzecz. Jeżeli mamy do czynienia z wypaleniem zawodowym, to jest potrzebna zmiana. Bez tego ani rusz.
1: Zmiana pracy?
0: Zmiana jakakolwiek. Może niekoniecznie. Pracy to już jest taka najgrubsza, ale czasami też konieczna. Natomiast zmiana jakakolwiek, zmiana stylu życia. Właśnie zmiana, nie zabieram tego telefonu. Właśnie zmiana, że zmieniam ilość godzin pracy, że jeżdżę na urlop, że zapisuję się na siłownię, na basen. Zaczynamy od tych mniejszych zmian, bo oczywiście najłatwiej, no zmień pan pracę, zmień pani pracę, natomiast no to jest najtrudniejsza rzecz. Ale bez zmiany my nie ruszymy. I zastanawiamy się w realiach tego pacjenta, co on może zmienić. I tu jest taki paradoks, bo przecież to, co, że ja powiem, że trzeba odpoczywać, no to Ameryki nie odkryję. Myślę, że nasi słuchacze nie będą zszokowani tą informacją. Ale proszę sobie wyobrazić, że jak ja rozmawiam z pacjentami, to naprawdę większość z tych wypalonych, oni nie odpoczywają. Albo mówią, że ja nie mam czasu, albo że to strata czasu. To jest najgorsze. No wie pan, no odpoczynek to ja mam takie poczucie straty czasu, że ja marnuję czas. No i tu od tego zaczynamy, czyli zabrać się nie. Przereorganizuj swoje myślenie najpierw, że odpoczynek jest tak samo ważny jak praca, bo bez tego nic nie będzie.
1: No ale to jest bardzo trudne.
0: O, oczywiście. Nauczenie się odpoczywania to jest jedna z trudniejszych zadań, bo my to wynosimy z dzieciństwa często. Lekcje odrobione, wszystko zrobione. To dziecko jest takie właśnie wychowywane w kierunku takiego kultu pracy, z jednej strony to dobrze, ale jeżeli nie ma poczucia, że rekreacja jest tak samo ważna, no to nauczenie się tego nie jest wcale proste, ale jest potrzebne.
1: Ale pomyślałam, że kolejne zagrożenie może tutaj napotkać taką osobę, która leczy się z tego swojego wypalenia zawodowego, bo on po tych 24 godzinach w pracy teraz ma odpoczywać, zająć się czymś innym, no to weźmy na to siłownia. I on wtedy będzie spędzać 5 godzin dziennie, codziennie i będzie wyciskać te ciężary.
0: Czyli ze skrajności w skrajność. No. No właśnie, we wszystkim jest potrzebny umiar, prawda? I to jest, i to właśnie czasami jest potrzebny dla pacjenta taki feedback właśnie, czy w terapii, czy w coachingu, czy w gabinecie psychiatry, że no właśnie, poszukaj, a ja dam ci feedback osoby obcej, osoby niezaangażowanej emocjonalnie w twoje życie, bo taka jest moja rola, która widzi coś, czego nie widzisz ty. No i jak ludzie zaczynają próbować faktycznie, i to jest fajne, jak na przykład pacjent przychodzi i mówi, wie pan co, rozmawialiśmy o tym wypoczynku i jest listopad albo grudzień i ja pojechałem sobie na 2 tygodnie na Kanary. No i to było cudowne. No znów Ameryki nie odkryliśmy, ale ten pacjent nigdy tak wcześniej nie myślał. I pojechał i ma organizm mu wynagrodził. Ja zawsze mówię, organizm wam wynagrodzi takie zachowania.
1: I on może później wrócić do tej swojej pracy, w której przed chwilą było mu źle, bo chciał więcej i więcej i więcej. On może wrócić i już być takim pracownikiem, który 8 godzin, potem telefon służbowy do torebki albo zostawić gdzieś na parapecie.
0: No to zależy, jakie są w tej pracy realia, układy. No bo jeżeli powodem jest właśnie szef, czy mobbing, czy szklany sufit, no to trzeba też rozwiązywać to. Czyli ten odpoczynek jest taką pierwszą rzeczą. Czasami, jeśli faktycznie są takie osoby, które przesadziły, nie mają życia prywatnego, nie odpoczywają właśnie z tymi telefonami cały czas, to tak, to już zaczyna działać i to też ludzie mi mówią. Zacząłem o siebie dbać, chodzę na basen,
1: weekend spędziłem. Nie nałogowo, nie na 5 godzin.
0: Nie nałogowo. To umiar to jest najważniejszy we wszystkim, również w odpoczywaniu i się czuję lepiej. I to jest ten cel. Banalne niby można było powiedzieć, ale czasami trzeba pracy, żeby człowiek to zrozumiał, bo on tego nie wyniósł albo w ogóle zaniedbał. Natomiast czasami są różne inne, poważniejsze problemy, no jakieś relacje, skonfliktowanie, właśnie szef się zmienił, czy stale był taki, który wymaga zbyt wiele, albo zarządza przez strach. To jest takie typowe w Polsce, dosyć częste, czyli zarządzanie przez zastraszę tego pracownika i wtedy on będzie chodził jak w zegarku. No nie będzie chodził jak w zegarku. Mhm.
1: Czyli teraz każdy pracownik, bez względu na to, czy pracuje lat 5, 10 czy 25, powinien się zastanowić, kiedy ostatni raz odpoczywał, czy przypadkiem tak. Nie cierpi już na jakieś takie wypalenie zawodowe. Tak. A jeśli cierpi, to co może być tego powodem? Czy ja, czy jednak mój szef?
0: Tak. Czy ja, czy mój szef, czy właśnie zespół. Tych powodów my musimy najpierw poszukać powodu, bo od tego zależy właśnie ta zmiana, o której wcześniej mówiłem.
1: W programie Miasto Młodości z psychiatrą, psychoterapeutą, doktorem Maciejem Klimarczykiem rozmawiamy dziś o wypaleniu zawodowym i nieumiejętności odpoczywania wśród młodych pracowników. Okazuje się, że to właśnie w tej najmłodszej grupie wiekowej, 25-34 lata, pracownicy najbardziej skarżą się na zmęczenie psychiczne i fizyczne w pracy. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Koalicja Bezpieczni w Pracy. I w tym badaniu młodzi pracownicy pytani o to, które z działań podejmowanych przez pracodawcę mogą być najefektywniejsze w walce ze zmęczeniem pracowników, wskazali przede wszystkim na potrzebę równomiernego rozdzielania obowiązków i unikania przeciążania pracowników zbyt dużą ilością pracy. Tak wskazało 78% pytanych pracowników. Ci wskazywali również, że przydałyby się dodatkowe przerwy w pracy. Wśród poszczególnych grup wiekowych największe różnice można zauważyć m.in. przy dostępie do usług psychologicznych, które cieszą się ogromnym poparciem wśród pracowników między 18 a 24 rokiem życia. Pracodawcy powinni zastanowić się więc, w jaki sposób dopasowywać tempo i ilość pracy do poziomu doświadczenia, ale też możliwości pracownika, który adoptuje się do środowiska zawodowego, a także zapewnić mu zgodne z potrzebami wsparcie. No właśnie wsparcie psychologiczne. I tak jak już wcześniej powiedział mój gość, psychoterapeuta, do którego coraz częściej zgłaszają się właśnie młodzi pracownicy, wypaleni zawodowo po kilku latach pracy, bo nie potrafią odpoczywać, bo nie potrafią wyjść z pracy i wyłączyć służbowej komórki, nie potrafią w weekend wyłączyć służbowej komórki, na wakacje zabierają ze sobą laptopa, bo może szef napisać jakiegoś maila i trzeba będzie szybko popracować. I właśnie ta grupa wiekowa coraz chętniej i coraz częściej zgłasza się po pomoc do psychoterapeutów. A jak wygląda pomoc takiemu przepracowanemu pracownikowi? No jak już słyszeliśmy, przede wszystkim trzeba nauczyć się odpoczywać, wyłączać ten telefon na weekend, bo kiedy odłożymy te elektroniczne zabawki na bok, zapomnimy na moment o pracy, wtedy będzie można skupić się na tym, co jest najbliżej nas, spędzić trochę czasu z bliskimi i wypoczętym, zrelaksowanym w poniedziałek wrócić do pracy. Tego dobrego odpoczywania życzę. Beata Korzeniowska.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kielce.
3: Raz, dwa, trzy, cztery. Pora najwyższa zaczynać. Dzień dobry, magazyn reporterów w Meloradio. Startujemy. Michał Pustuła, kłaniam się nisko na 103,9 FM. A zaczniemy sobie od odwiedzenia Filharmonii Świętokrzyskiej, która w miniony piątek rozpoczęła ostatni kwartał roku 2026. O czekających nas koncertach, o tym, co przyniesie październik, ale i być może także początek listopada, opowie na antenie dyrektor Jacek Rogala. No a za nami już pierwszy koncert, ten, który był w miniony piątek. No to zaczynamy w takim razie od kolejnych.
4: 9 października, czyli w piątek, kolejny koncert symfoniczny Romantyczne nastroje. Wystąpi harfistka Zarina Zaradna, a naszą orkiestrę poprowadzi Piotr Wijatkowski. W programie muzyka subtelna, jak w tytule koncertu, nastrojowa i bardzo piękna. Różycki Mona Lisa Gioconda to poemat symfoniczny. Reinhold Glier koncert na harfę. Potem wals tris, taka miniatura Jana Sibeliusa. I na końcu energetyczne, żywiołowe tańce norweskie, aczkolwiek też liryczne. Tańce norweskie Edwarda Griga, czyli piękna, romantyczna muzyka z różnych stron świata. Zarina Zaradna to 15-letnia polska harfistka, która mimo tak młodego wieku posiada już bogate doświadczenie estradowe, koncertowe. W 23 roku zdobyła pierwsze miejsce to był rodzaj konkursu w międzynarodowym programie Virtuosos w Budapeszcie i ten sukces otworzył jej drogę do występów z renomowanymi zespołami europejskimi, a kształci się jeszcze w Szkole Muzycznej drugiego stopnia Zenona Brzewskiego w Warszawie. Dyrygent tego koncertu Piotr Wijatkowski dość regularnie pojawia się na naszej estradzie, związany jest z Lublinem, gdzie był między innymi dyrektorem artystycznym tamtejszej filharmonii. Od 2019 roku pełni funkcję dyrektora Instytutu Muzyki na UNCS-ie. Pracuje w katedrze churalistyki i kształcenia wokalnego. Tyle o romantycznym koncercie 9 października. Tydzień później, 16, koncert pod tytułem Kanon Polihymni. Znowu młodzi artyści, Maria Belica-Mieczkowska, skrzypaczka, i Filip Sier, którego być może Państwo pamiętają, bo w ubiegłym sezonie był u nas dyrygentem rezydentem. Po studiach w Łodzi związał się z naszą szkołą muzyczną. Natomiast Maria Belica-Mieczkowska to rocznik 99, gry na skrzypcach uczy się od 7 roku życia. Zaczęła w Częstochowie, potem studiowała w Łodzi, a na końcu w Warszawie. Jest stypendystką programu ministra kultury Młoda Polska. No a w programie, skoro kanon polihymni, to uwertura do opery Oberon Karla Marii von Webera, potem dwa utwory Henryka Wieniawskiego, Fantazja na tematy z opery Faust Charlesa Gounoda i Polonez D-dur. Przypomnę, że w październiku będzie się rozgrywał konkurs Wieniawskiego, więc wybór nieprzypadkowy, żebyśmy niekoniecznie tylko przez radio czy telewizor podziwiali tę muzykę, ale również mieli okazję jej posłuchać na żywo. No i w drugiej części koncertu Symfonia Jowiszowa, 41. ostatnia Wolfganga Amadeusza Mozarta, czyli klasyka klasyki. Tak się przedstawia koncert 16 października. W niedzielę 18 października pierwszy z sezonowych koncertów familijnych, czyli muzycznych spotkań z PGE, Polską Grupą Energetyczną. Koncert nosi tytuł Tupnij raz, tupnij dwa, czyli walizka pełna folku. Wystąpi zespół Terra Folk. Dzieci prowadzić będzie niekoniecznie za rączkę Agnieszka Nowak-Zagóra. No i będzie to koncert interaktywny. Jak Agnieszka podkreśla, nikt w jego trakcie nie usiedzi na miejscu. Dowiemy się, co się stanie, gdy do jednej walizki spakujemy polskie oberki, bałkańskie rytmy, irlandzkie tańce i trochę dobrego humoru. Artyści chcą nam udowodnić, że folk nie należy wyłącznie do przeszłości. Czyli koncert dla małych i dużych o 11 w niedzielę 18 października. Dwa dni później kolejny koncert kameralny, to wtorek 20 października, godzina 18.30. Koncert na cztery ręce, zatem będziemy mieli dwoje pianistów grających na fortepianie. To małżeństwo Teresa Guk-Kalabowe i Johannes Guk, tworzący Guk-Piano Duo. Koncert organizujemy we współpracy z konsulatem generalnym Austrii w Krakowie. Konsulat jest naszym partnerem, za co serdecznie dziękujemy. W programie utwory Franza Schuberta, to ma znaczenie w kontekście tego zespołu, Hanny Kulenty, która pojawi się również jako bohaterka naszego festiwalu listopadowego. Oprócz tego Helmut Schmidinger i na koniec Antoni Dworzak. Guk Piano Duo jest zwycięzcą międzynarodowego konkursu imienia Franza Schuberta, stąd koniecznie w programie wieczoru właśnie utwór tego kompozytora, i zwycięzcą konkursu muzyki współczesnej w ubiegłym roku. Na lata 26-28 duo zostało wybrane do grona artystów BBC New Generation. Jak pisze Kleine Zeitung, są nierozłączni zarówno w życiu, jak i przy fortepianie. Koncert kameralny duetu fortepianowego 20 października. W piątek 23 października dziewiąty już koncert akademicki, na który oprócz naszej publiczności zapraszamy społeczność Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Politechniki Świętokrzyskiej. Koncert nosi tytuł Od Bacha do Gershwina i wypełnią go jazzowe opracowania utworów klasycznych Beethovena, Mozarta, Bacha, Chopina, ale też Krzysztofa Kobedy, Filipa Wojciechowskiego i George'a Gershwina. Koncert poprzedzi, to zamiast uwertury, to jest tradycja tych spotkań dorocznych, krótki wykład okolicznościowy. W tym roku przygotowuje go doktor nauk medycznych Agata Michalska z Wydziału Nauk o Zdrowiu UJK. I wykład będzie nosił tytuł Jak dźwięk staje się energią? Neurobiologiczne podstawy muzykoterapii. Myślę, że dowiemy się czegoś ciekawego, a ja bardzo lubię te połączenia nauki z muzyką, choć raz w roku na naszej estradzie. Bohaterowie koncertu. Filip Wojciechowski, pianista, jest jednym z niewielu pianistów, którzy w swojej karierze łączą jazz i muzykę klasyczną. Od 2000 roku koncertuje w zespole Filip Wojciechowski Trio, które tworzy wespół z Pawłem Pańtą i Cezarym Konradem. Na naszym koncercie będzie Paweł Pańta, ale w roli perkusisty będzie Piotr Biskupski. Całość poprowadzi Bogdan Jarmołowicz, wieloletni szef orkiestry Sinfonia Baltica w Słupsku, no i pedagog Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Zatem klasyka na jazzowo, od Bacha do Gershwina w 9. koncercie akademickim 23 października. 30 października przed Wszystkimi Świętymi zaprosimy Państwa na rekwiem Wolfganga Amadeusza Mozarta. No już chyba z 10 lat nie wykonywaliśmy tu w naszej sali tego utworu, więc czas najwyższy. Sam utwór żadnej rekomendacji nie potrzebuje, przecież to jeden z najwybitniejszych utworów i Mozarta, i w ogóle literatury oratoryjno-kantatowej. No i świetni soliści. Ewa Tracz, Urszula Kryger, Karol Kozłowski, Robert Gierlach. Myśmy mieli przyjemność z tą właśnie ekipą wykonać rekwiem podczas ostatniego festiwalu w Busku-Zdroju. Tam współpracował z nami chór Filharmonii Śląskiej, a tu zaprosiliśmy chóry kieleckie. Chór kameralny Fermata, chór Antidotum i chór A Cappella przygotowane przez Ewę Robak we współpracy z Moniką Kozak-Wojciechowską, akompaniatorką. No i będę miał przyjemność to wspaniałe dzieło z tymi świetnymi wykonawcami poprowadzić. 30 października, w przeddzień święta Wszystkich Świętych. Na początku listopada, między 6 a 13, zaprosimy Państwa na 34 świętokrzyskie dni muzyki. Jak zwykle sporo muzyki polskiej, dzieła niewykonywane w Filharmonii, czy w ogóle w Kielcach. Również dzieła premierowe, jubileusz Hanny Kulenty. No, sporo atrakcji, bo to aż 8 koncertów, ale właśnie dlatego, że to jest osobny cykl, to dzisiaj nie będę o tych 8 koncertach opowiadał. Chcę Państwa zaprosić na konferencję 28 października i tylko festiwalowi wtedy poświęcę nasze spotkanie. Po festiwalu 20 listopada koncert symfoniczny Arcydzieła Symfoniki, młoda skrzypaczka Natalia Dragan i orkiestra pod batutą Nestora, naszych dyrygentów Jerzego Salwarowskiego, któremu asystować będzie Olga Polowczyk. No skoro Arcydzieła Symfoniki to rzeczywiście dwa wielkie, wspaniałe utwory, koncert skrzypcowy Johannesa Brahmsa i trzecia symfonia szkocka Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Słowo o wykonawcach. Natalia Dragan, jak już powiedziałem, jest skrzypaczką młodego pokolenia, to rocznik 2009. Pochodzi z muzycznej, skrzypcowej rodziny. Kształci się w zespole szkół muzycznych w Legnicy. Naukę rozpoczęła mając 5 lat, a już rok później zadebiutowała z orkiestrą. Szybko jej poszło. Laureatka Grand Prix, głównych nagród, ponad 50 konkursów, zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych, a w bieżącym roku wzięła udział w 9. Ogólnopolskim Festiwalu Skrzypcowym, tu u nas w Kielcach. Jerzy Salwarowski, powiedziałem już, że Nestor, szefował wielu naszym zespołom, pełnił funkcję dyrygenta i dyrektora Filharmonii Opolskiej, Śląskiej, Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, Opery Śląskiej, Filharmonii Pomorskiej, Filharmonii Lubelskiej, a w bieżącym roku obchodzi 80. urodziny i ten jubileusz między innymi będzie świętował z nami. Olga Polowczyk będzie maestru asystowała. Ona w ubiegłym roku ukończyła studia licencjackie w Akademii Poznańskiej. W ramach programów Erasmus studiowała również na Uniwersytecie w Wiedniu i w tym roku wiosną świetnie zaprezentowała się na konkursie studentów dyrygentury imienia Kopycińskiego we Wrocławiu, stąd zaproszenie jej do programu Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca Dyrygent Rezydent, który udało nam się, bo to też konkursowe starania, dla niej pozyskać. Jak Państwo pamiętają z poprzednich lat, mam nadzieję, ta rezydentura polega na tym, że wybrany dyrygent młodego pokolenia czterokrotnie asystuje maestrom w ciągu sezonu, a w ostatnim kwartale samodzielnie przygotowuje i prowadzi dwa koncerty. jednym z elementów tego programu jest również to, że w każdym z tych programów przygotowywanych samodzielnie musi się znaleźć utwór muzyki polskiej. Czyli mamy przy okazji promocję naszej twórczości.
3: I tak właśnie do 20 listopada aż dobrnęliśmy, o czym przed momentem opowiadał w Filharmonii Świętokrzyskiej rzecz jasna dyrektor Jacek Rogala. No a przed nami ciąg dalszy naszego magazynu reporterów Meloradia na 103.9 FM.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kielce.
3: Październik nam się rozpoczął. Ja przypomnę szybciutko, że słuchacie magazynu reporterów w Meloradiu na 103.9 FM. A dlaczego mówię o tym październiku? Ano dlatego, że początek października to wiele ciekawych wydarzeń, jak chociażby nowa premiera w Kieleckim Teatrze Tańca. Spektakl wyjątkowy pod wieloma względami, o czym opowiedzą za moment na antenie jego twórcy. Na początek dyrektorka Kieleckiego Teatru Tańca Elżbieta Pańtak.
5: Spektakl, premiera pod tytułem Wadium. Są z nami twórcy, choreograf Andrzej Kamaru, asystent choreografa, dramaturg pan Krystian Łysoń, tancerze, a przy okazji z funkcji inspektor baletu Kamil Zdańkowski i tancerka nasza, koryfejka Julia Domagalska. No i ja w swojej osobie chciałam otworzyć, przywitać Państwa bardzo serdecznie i w ogóle się cieszę, bo po przerwie wracamy z powrotem do pracy. Bardzo szybko to ta przerwa, ten okres urlopowy minął, ale my zawsze z radością wracamy, bo dużo ciekawych wyzwań przed nami. Powiem tylko, zanim przejdziemy do szczegółów, że już to premiera 9 października, a już 20 listopada następna premiera z programu Taniec Ministerialnego pod tytułem Noc w Chicago. Także dzieje się i będzie się bardzo dużo działo i również wraca na scenę, na naszą scenę Dziadek do Orzechu, z czego my również bardzo się cieszymy, że już możemy ten piękny spektakl pokazywać publiczności. Proszę Państwa, więc nie pozostaje mi nic innego, jak oddać głos artyście, twórcy, również libretta, bo jest to autorski spektakl. Pan Kamaru przystąpił do open callu, bo do tego projektu było kilku choreografów i zaciekawił nas swoim projektem, swoim spojrzeniem i można powiedzieć takimi relacjami międzyludzkimi, które akurat nam się tutaj są potrzebne.
6: Jak powiedziałem, pani Elżbieta powiedziała, że spektakl nazywa się Wadium. To jest takie stare polskie słowo. Jeśli się w tłumaczeniu takie na współczesny język, to jest kaucja. Zrobiliśmy jakiś pomysł z Krystianem razem. Robimy też spektakl już trzeci tydzień. Praca idzie dość tak intensywnie, w dość szybki okres. Mamy ułożyć 50-minutowy spektakl. Jest to spektakl o relacjach międzyludzkich, o systemie, w którym żyjemy, która jest, która będzie. Nie wiem, która też była na pewno. Spektakl jest inspirowany książką Aldousa Huxleya.
4: Nowy wspaniały świat.
6: Tak, po polsku. No i praca jest dość tak skomplikowana, bo tancerze też tańczą zazwyczaj jazz, modern, współczesny taniec, ale też mam dość taką skomplikowaną strukturę ruchu, bo bardzo dużo pracuję na izolacjach, na szerokościach. Także też dla nas to jest jakieś wyzwanie, dla tancerzy moim zdaniem też jest jakieś wyzwanie. Wspólnie znajdujemy jakiś temat, którym po prostu też będziemy mówić to, o czym rzadko to się mówi. Tak jest, o systemie, o systemach kontroli, o władzy, o różnych rzeczach. Tak jest.
4: Uwielbiam pracować z Andrzejem, bo jesteśmy kompletnie dwojgiem różnych ludzi, którzy mają kompletnie inne spojrzenia. Nie jest to tak, że mamy... To działa na zasadzie synergii. Widzi jedną, słyszy muzykę, ja mam jakiś inny obraz, ja chcę opowiadać o czym innym, i to nam się łączy synergetycznie w coś, co stworzy pewną unikatową część, którą mam nadzieję Państwo będą mogli zobaczyć, też doświadczyć i może tak puknie delikatnie i może nie odpowie nam na pytanie, ale przynajmniej je zaszczepi, tak w jakich systemach kontroli żyjemy, jak bardzo ich bronimy i jak bardzo poniekąd tego, że wiemy podskórnie, że coś nam szkodzi, bądź coś nie jest
7: prawidłowe.
6: Albo prawidłowe, albo nieprawidłowe.
7: Dokładnie. I tak to wybieramy tylko dlatego, że tak jest. Może nie wygodniej, może nie prościej, ale tak bardzo potrzebujemy przynależności i grupy, że potrafimy zamknąć swoje własne oczy na swój własny osąd i podążać właśnie tą ścieżką.
6: Na scenie jednocześnie będzie 28 tancerzy, to jest dość duża grupa i jak jest jakaś masa na scenie, to też warto zobaczyć, jak oni się przepływają, zamieniają się między innymi ludźmi, też jak po prostu jakiś syntez się dzieje, też między tancerzami KTT jest jeszcze szóstka zaproszonych tancerzy, czyli niezależni tancerzy. Też jakoś tak kombinujemy tak, żeby się oni byli i razem, i oddzielnie, i to wszystko współgrało. I ilustrujemy to wszystko przede wszystkim na widza, co oni też by chcieli od siebie powiedzieć, czyli wkładamy nie tylko sens, co my wymyślamy w tym spektaklu, ale równocześnie szukamy jakichś pomysłów, żeby oni dali swoją relację i swoje jakieś międzyludzkie pojęcie.
8: Z perspektywy zespołu artystycznego dostaliśmy kolejną świetną okazję dzięki Przestrzeniom Sztuki na to, żeby spróbować pracy z innym choreografem, zupełnie z innej bajki, ale niezwykle ciekawej bajki, i jesteśmy w stanie wchłonąć w jakiś sposób, inspirować się choreografem oraz dramaturgiem, którzy wrzucają nas na głęboką wodę w rzeczy, w których zazwyczaj nie wchodzimy, i jesteśmy w stanie to jakoś przez swoje ciała przełożyć i pokazać na scenie. Mamy też możliwość niezwykłą współpracować też z szóstką wspaniałych tancerzy niezależnych i też dzięki temu wymieniać się swoją energią. My dajemy coś im, czerpiemy też coś od nich i dzięki temu mamy świetną syntezę, o której też mówili wcześniej panowie, gdzie możemy się po prostu wymieniać doświadczeniami oraz swoimi pomysłami, inspiracjami. No i oczywiście gdzieś tam staramy się logistycznie to wszystko połączyć, bo u nas w teatrze oczywiście dzieje się zawsze bardzo dużo. Jednocześnie, tak jak pani dyrektor wspomniała, wkrótce szykujemy kolejną premierę, jak i przywracamy na scenę z powrotem Dziadka do Orzechów.
9: To może jeszcze dodam, że właśnie tak jak specjalizujemy się w tańcu jazzowym, tak tutaj mamy możliwość poznać i taniec współczesny, może bardziej teatr tańca, mieć... współpracować ze sobą, widzieć swoją perspektywę tego spektaklu, ale też czuć oddziaływanie grupy i myślę też, że jak mamy możliwość spotkać choreografa, który ma inny warsztat, to jest to też bardzo rozwijające dla nas i w tych spektaklach, i w każdych kolejnych.
5: Takim naszym zadaniem w teatrze, który prowadzę od wielu lat z Grzegorzem Pańtakiem, zawsze był ten rozwój artystyczny tancerzy ważny. U nas pracowało naprawdę bardzo wielu, liczyłam kiedyś około 28 choreografów różnych, z różnych krajów. To nas bardzo cieszy, bo wtedy zespół artystyczny może się rozwijać, nie szufladkujemy w jakimś jednym stylu. Oczywiście taniec jazzowy ma wiele różnych odsłon i taniec współczesny, więc nie szufladkujemy, a przez to, że tancerze rozwijają się i dotykają różnych, tak jak już powiedziałam, stylów tańca, różnych spojrzeń, to oni są zawsze może świeży albo coś nowego wnoszą i widz wtedy ciekawiej ogląda. To jest ogromna radość dla mnie jako dyrektora, że zespół wygląda inaczej w każdym ze spektakli. I to jest takie fajne, rozwijające. A chciałabym dodać, że Kielecki Teatr Tańca robił już, miał w swoim repertuarze spektakl o systemie. W 2001 roku ja byłam choreografem Grzegorz Pańtak, to był spektakl. Dlaczego o tym wspominam? Bo muzykę do tego spektaklu pisał wspaniały, cudowny Kiniorski Włodek. To był spektakl Kali Yuga i właśnie tam mówiliśmy o systemie, o zniewoleniu, o urzędach, o tym, że człowiek musi się bardzo w wielu miejscach podporządkowywać. A dlaczego tak było? Bo to były pierwsze lata, jeszcze nie mieliśmy instytucji, to było jeszcze stowarzyszenie i przechodziliśmy ogromną mękę w transformacji teatru i to nas zainspirowało, więc myślę, że to będzie cudowna taka klamerka po tylu latach, po 25. Drugie spojrzenie, jak system nas tutaj traktuje i zniewala. Cieszy nas to, co powiedzieli tancerze, że mamy współpracę też z tancerzami niezależnymi, choć powiem, że tam wśród tych tancerzy są tancerze, którzy u nas się wychowali i u nas tańczyli. Ale miło, że wracają. Też nas to cieszy, że są głodni kontaktu z artystami z Kielskiego Teatru Tańca, czyli ze swoimi kolegami. Są zainteresowani, są ciekawi. I myślę, że coś fajnego, ciekawego wyjdzie. Chcielibyśmy, aby wszystkie spektakle zresztą w przestrzeni, które produkujemy, aby były w repertuarze i tak też sobie życzę, żeby Wadium było w repertuarze Kielskiego Teatru Tańca i żeby było na tyle ciekawe, że zainteresuje widzów. My tak dzielimy swoje spektakle na spektakle, w którym chcielibyśmy, żeby się widz zrelaksował, odpoczął, żeby poczuł jakąś ulgę, spokój. Ale chyba najwięcej tych spektakli czy widowisk, które realizujemy, mamy taką chęć, aby widz wyszedł zadziwiony, zainteresowany, aby poczuł, że coś na tym spektaklu go poruszyło. Chcielibyśmy poruszać duszę. I nawet jak realizujemy spektakl rozrywkowy, to zawsze zwracamy uwagę, żeby ta rozrywka miała też jakiś aspekt właśnie zadziwienia, zaciekawienia, żeby libretto nie było zbyt naiwne. Chociaż powiem Państwu, że napisane libretto baletowe, jak się czyta, jest naiwne. No dlatego, że taniec jest sztuką niewerbalną. My dopiero widzimy, co ciekawego jest, kiedy jest ta cielesność, kiedy ciało zaczyna mówić, opowiadać. I na tym nam bardzo zależy, żeby widzowie, jak przyjdą, oprócz tego, że się zrelaksują, żeby jednak coś ich zaciekawiło, żeby wyszli, nie wiem, no nie mamy takich aspiracji, żeby odmieniać kogoś, chociaż mieliśmy taki spektakl Być albo Brać. No zależy nam przede wszystkim, jak robimy spektakl i myślę, że Andrzej również to czuje, to jest taki ciężar na plecach, co widownia powie, jak zareaguje, co poczuje, jaki będzie feedback. To jest dla choreografa naprawdę pozytywnie obciążające, tak. Czyli jeżeli w ogóle mogę te słowa dwa złączyć. Zawsze jest taki niepokój, jak zostanie spektakl odebrany. Nie robimy tylko dla siebie. Oczywiście, że ten zawód uprawia się z miłości, z pasji, z misji czasami dla siebie. Kochamy być na scenie i realizować widowiska, ale jednak potem jest to expose. Zapraszamy widza, więc robimy dla kogoś i chcielibyśmy, żeby widzowie, ale niekoniecznie, czasami mówimy, niekoniecznie chcemy, żeby był zadowolony, a może zdenerwowany, poruszony, zaintrygowany, nie wiem, nawet zdenerwowany, że dotknęliśmy jakiejś struny, zagraliśmy na jakiejś strunie, gdzie, nie wiem, może kogoś coś boli. Ale może wtedy na przykład pomożemy w jakimś oczyszczeniu, albo zmianie, albo zamyśleniu. No myślę, że to nie tylko chodzi o taniec. W ogóle sztuka ma taką misję, prawda? Żeby edukować czasami, żeby zadziwiać i dać relaks czasami, być rozrywką. A my w tym spektaklu chcemy, co panie Andrzeju, zrobić z widzami?
6: Właśnie to jest taka rzecz skomplikowana, że jak z Krystianem pracujemy, to staramy się nad każdą sceną pracować jak nad oddzielnym spektaklem. Czyli wkładamy takie szczegóły, wkładamy sens, tak naprawdę szukamy sensu w każdej scenie. Zaczynamy na przykład od prologu, kontynuujemy, idziemy do kulminacji. Pokazujemy przede wszystkim też taniec, bo przez to rozmawiamy na scenie, ale też staramy się widza zaintrygować, zainteresować. Bo na przykład jeśli widzicie, na plakacie jest w ogóle kaczka, to jest też dziwna rzecz, ale staramy się tą kaczkę ułożyć tak, żeby to było bardzo, powiem to słowo jakoś mądro, żebyś ona była bardzo, jak to się słowo to nazywa po polsku, żebyś było to uzasadnione, tak jest. O.
3: Oczywiście próby cały czas trwają i do premiery pewnie trwać będą, ale jak słyszeliście, miejmy nadzieję, że wszystko, co wydarzy się na scenie, będzie w pełni uzasadnione. Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Wasza obecność na tej premierze również powinna być uzasadniona. A jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie weekendowe, poranne na antenie Meloradia, no to już pora najwyższa się żegnać. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Oczywiście słyszymy się w przyszły weekend. Teraz do usłyszenia. Michał Kustuła, cześć.
2: To jest tydzień.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach

0: Polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
4: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
5: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Per.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
5: Kogo?
4: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
5: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
4: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
5: Tak, jest posterunkowy Cezary.
4: No, więcej na szkłomazgo.pl.
5: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
4: I Cezary Pazura. Dużo
6: dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
10: Siemanko, już 10, tu jest weekendowe Melo, tu Music Sounds i Fast Boy. Tym numerem zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Opoka, siema, fajnie, że jesteście. Jaka pogoda u was? Ślijcie zdjęcia. WhatsApp do waszej dyspozycji, znajdziecie go na meloradio.pl, wbijając sobie to na smartfonach. To tam jest opcja wysyłania zdjęć, głosówek, co chcecie.

Happiness is so sad. Tak gramy wam w weekendowym Melo w Melo Radio Swedish House Mafia. Na nich zawsze można polegać, ale mamy też innych dobrych DJ-ów, którzy polecają się od 20, bo dzisiaj dobre Melo właśnie wtedy startuje. Teraz rozgrzewka przed tym najwłaściwszym elementem soboty. No, chyba że ktoś w pracy, to pochwalcie się, gdzie i co robicie. WhatsApp do waszej dyspozycji. Thinking About You, Calvin Harris. Już teraz, róbcie głośniej.

0: Wakacyjny nastrój jeszcze nas trzyma. Don't go breaking my heart w Melo Radio. To weekendowe Melo Joel Corey przed momentem i Hannah Boleyn. Można poznać ten wspaniały wokal, ale takich cudownych głosów to mam dla was więcej. Jeśli lubicie Christinę Aguilerę, za chwilę z wyjątkowym producentem i mocnym klubowym numerem w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Czyta lektor AI.

0: przed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99. Stokrotka.
1: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też.

0: netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni, 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę masło ekstra mazurski smak. Tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
10: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny. Dużo dobrego.
3: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
4: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Po reklamie.
7: Meloradio Kielce.
8: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment.

Blank & Jones zaczynali dawno, dawno temu, za górami, za lasami, można by powiedzieć, no może przegiąłem, za Odrą, bo to niemiecki duet Blank & Jones. W latach 90. grali taki energetyczny trance, ale później to porzucili, żeby zająć się taką muzyką, jakiej słuchaliśmy przed momentem. Takimi właśnie klubowymi, ale jednak enigmatycznymi, relaksującymi brzmieniami. Catch to właśnie ich singiel, którego słuchaliście przed momentem w Melo Radio, a przed wami Lumix.

0: Safri Duo. Uwielbiam ich w social mediach. Nasze social media też są spoko i zaglądajcie tam tak często, jak możecie, bo sporo się dzieje. Sporo zadzieje się również jutro, bo o tej godzinie będziemy zbliżać się do końca naszego nowego programu. Tak. After Party od jutra.
1: A już o 11:00 zagramy
0: How Does It Feel, Dub Dogs.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
8: Nie, jakie to składniki?
7: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
8: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
7: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda. Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października.
4: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
5: Kogo?
4: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
5: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
4: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
5: Tak, jest posterunkowy Cezary.
4: No, więcej na szkłomazgon.pl.
5: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
4: I Cezary Pazura.
6: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi. Już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
8: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
9: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
8: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
11: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loterii.
17: Po reklamie. Meloradio Kielce na 103.9 FM.
18: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
19: Proszę bardzo, napoje energetyczne od lat 18, a my? Dla każdego. Nikomu nie patrzymy w dokumenty. Róbcie głośniej. Dub Dogs, Fezo i Zark z numerem How Does It Feel? Opoka, siema.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Everlasting, Armin van Buuren i Sasha. Kto podoba się bardziej w tym numerze? Bity Armina czy wokal Saszy? Kto sprawił, że ten numer jest po prostu magiczny? Dajcie znać, wyślijcie głosówkę albo wiadomość, WhatsApp do waszej dyspozycji, jak macie ochotę dać znać, co w ogóle u was, co pięknego za oknami. Proszę robić zdjęcia i wysyłać. A WhatsAppa znajdziecie, jak wbijecie sobie na smartfonach meloradio.pl. Na dole jest okienko do komunikatora. Ja chciałem zakomunikować, że teraz antenę przejmuje gips. Numer zatytułowany jest Stan.

0: Confession i James Hype. Jeden z najgorętszych numerów w naszej playliście, który dosłownie tydzień temu pojawił się w Melo Radio. James Hype, gość na prawdziwym hype'ie i nieraz pewnie jeszcze go u nas usłyszycie, a wkrótce Drenchill Indiana z numerem Freed From Desire.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
6: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
7: Stokrotka.
9: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
10: Nie, jakie to składniki?
9: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
10: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
9: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
11: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
12: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
13: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: W 29 urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
18: Pani Celinka wie, co jest super.
19: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
12: W tę sobotę masło ekstra mazurski smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
20: tanio weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
22: Skoda.
23: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
24: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
25: O reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: pokaż mi, co buję cię jak
1: Santa Cruz, ekipa modelki Kuryw w Melo Radio. Tu weekendowe Melo, świetnie, że jesteście razem z nami. Dzisiaj jak wjechałem na stację, żeby zatankować, żeby tu dojechać, to trochę czułem się jak król. No nie no, 6,80 chyba tyle kosztowało paliwo, dobrze mówię? Jakoś tak. No to już jest naprawdę spora różnica. Miło było tankować do pełna, tyle powiem. Ale cały czas zastanawiam się, jak to było, kiedy tankowaliśmy po 4 zł i marudziliśmy. A takie czasy też były. Back to yours, przed wami.

0: Clean Bandit, super ksywa, i Sean Paul, a także Anne-Marie. A to wszystko razem daje nam numer Rockabye, którego słuchaliście przed momentem w Melo Radio. To weekendowe Melo, świetnie, że jesteście, bo za chwilę odpalamy kolejną godzinę gorącej jesiennej muzy.
1: A już o 12 zagramy
0: Fly High, Tobi Romeo. Jesiennej tylko z kalendarza, ale w głośnikach wakacje i lato. Zostańcie z nami, za chwilę wracamy.

0: Reklama. Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina

0: Polsce. Słuchaj na 103.9 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Siemanko, inni gadają, a my już gramy. Tobi Romeo Fly High, idealny numer na zakupy. Jak ktoś na zakupach, dajcie znać, czy to prawda, że masło drożeje. Opoka, siemano.

Niby sobota, jednak lekcja miłości i pokory od Kygo w utworze Take Me Back. Bo czasami jak kogoś bardzo kochamy, to tak palnąć możemy głupotę, że potem ciężko te słowa cofnąć. A czasami po prostu jak w tym numerze się nie da. I jedyne co pozostaje to klękać i błagać o przebaczenie. A my bardzo was prosimy, żebyście wbili na meloradio.pl. Tam szybka kasa, jeśli macie ochotę sięgnąć po szybką forsę od nas, to dajcie znać, na co potrzebujecie kilku stówek, a może już poniedziałek. Zadzwonimy właśnie do ciebie. Shane Cott, Get Out of My Head w weekendowym Melo.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Band World Wave Melo Radio. Dwie ważne informacje. Pierwsza to taka, że 95 poniżej 7 zł, diesel poniżej 8 zł. Ceny poszły w dół o prawie 1,50 zł. Druga jeszcze ważniejsza informacja. Za chwilę podejmij wyzwanie. Jak macie ochotę sięgnąć po meloskiety z limitowanej edycji, to dzwońcie 321-321-37.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z Boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jacks i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego zagrożonego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Strój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
0: O reklamie.

0: Acapulco, Jason Derulo w weekendowym Melo. Podej mi wyzwanie. A razem ze mną jest Damian, siemano.
1: Witam wszystkich słuchaczy.
0: Damian, dzisiaj mamy Europejski Dzień Ptaków. Ptakiem, na który zwracamy szczególną uwagę w tym roku, jest sieweczka obrożna. Ptak zagrożony, znajdujący się na czerwonej liście ptaków Polski. Nie każę ci naśladować sieweczki obrożnej, bo sam nie wiem, jak ona brzmi, ale chciałbym, stary, żebyś naśladował w ramach twojego wyzwania inne ptaki. Co ty na to?
1: Jestem gotowy chyba.
0: Dobra, Damian, to zaczynamy. Pierwsza niech będzie taka prosta, klasyczna, tradycyjna polska wrona, kruk, sroka, wszystko jedno. A nie bardziej.
1: Coś takiego może.
0: Dobra,
1: odhaczone
0: zaliczam. Kukułka.
1: Kukułka.
0: Obudziłeś wszystkich dookoła. Uwaga, gołąb jest trzeci. No właśnie, takie gruchanie.
1: Takie gruchanie.
0: I dajmy na koniec jeszcze bociana.
1: Kle, ale bociany już nie ma, trzeba wspominać.
0: Bociany odleciały, jesień się zaczęła, ale u nas gorąco i letnie i mam nadzieję, że te skiety na jesień ci się przydadzą. Pakuję, wysyłam. Baw się, stary, dobrze.
1: Dzięki, wzajemnie pozdrawiam.
0: A was zapraszamy na kolejne wyzwanie, bo wkrótce pojawi się na antenie. Nikt nie wie kiedy, bądźcie gotowi. Podej mi wyzwanie. Teraz gorące, jeszcze letnie. Eli Oaks, a nawet Eli Oaks, Lawinia i Reasons w Melo Radio.

0: Out of My Head i Fort Life Melo. A już o godzinie 13 u nas kolejna gorąca porcja muzyki na weekend. Rozgrzewacie się przed imprezami, wiem. Pozdrawiamy Marka, Marcelinę i Matyldę i wszystkich, którzy dzisiaj wieczorem coś zaplanowali. Tylko ja jestem ciekawski. Dajcie znać, co planujecie.
1: A już o 13 zagramy.
0: Pierwsze będzie Talk to You, Another i 5-4 Ultra. Aha, no pisać i wysłać głosówki to oczywiście możecie na naszego WhatsAppa. Znajdziecie go na meloradio.pl, jak sobie wbijecie na smartfonach.
1: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
13: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
14: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
13: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
0: Po reklamie. Autopromocja.
15: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
16: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
17: i mocno podkręcone tempo.
18: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
16: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
15: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.00.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Siemanko, siemanko, to weekendowe Melo, inni gadają, a my gramy najgrubsze, najgorętsze, najgłośniejsze numery, które rozgrzewają was przed dobrym Melo. Przypomnę, to startuje o 20. Another Fivefold Ultra na początek. A numer zatytułowany jest Talk to You, opoka się ma. Dajcie znać, co u was. WhatsApp do waszej dyspozycji.

All of my love, Eben i Zibizu w Meloradiu, amerykańsko-brytyjska kolaboracja. Wspaniały głos i cudowne bity. No, mam nadzieję, że to jeden z tych gorących numerów, które lubicie, kiedy pojawiają się w Meloradiu. Pewnie lubicie też 20 w soboty, bo to początek dobrego Melo. Wbijcie na playermeloradio.pl, bo tam mamy dla was oczywiście całą ramówkę i line-up dzisiejszego wydania. Wśród gwiazd pojawią się oczywiście, jak co tydzień, Robin Schulz. Ale zaszła pewna zmiana, bo również dzisiaj pojawi się Blaster Jacks. Od północy przed nim Armin van Buuren, Estate of Trance, a jeszcze wcześniej Skytech. This is Skytech. Sprawdźcie line-up na playermeloradio.pl, a to już no money.

0: Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza z numerem My Oh My. Ależ gorący hicior. Pewnie podśpiewywaliście, proszę się nie wstydzić. Nawet w autobusie można. Niech patrzą spod byka, niech patrzą jak na dziwaków. Przynajmniej jesteście szczęśliwymi ludźmi. I o to chodzi w życiu. E-Money, Don't Be So Shy za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Darker days, a hurricane, start a fire, then you're off again.

0: kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
0: Super! Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
2: Codziennie.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotopranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotopranie w kino. Najbliżej ciebie.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wsisy.
9: Taniej kupować.
7: A no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.

Trip Skubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną. Dzisiaj dobre Melo, a jutro, ależ będzie się działo. O 10 ruszamy z nowym programem After w Melo Radio, bo po każdym dobrym Melo przychodzi czas na to, żeby jeszcze poimprezować i to Melo podkręcić nieco bardziej. Więc zapraszam serdecznie, zaczynamy punktualnie o 10 i przez godzinę zagramy wam bardzo dobre klubowe brzmienia. Numery, które znacie i kochacie, ale w takich wersjach, które na pewno was zaskoczą i co najważniejsze, będziecie mieli wpływ na to, co będziemy grać w programie. Szczegóły to już może jutro. Zapraszam serdecznie, słyszymy się na pewno o godzinie 10. To wcale nie wcześnie, wcale nie późno. Ciekawe, czy ktoś z was o tej godzinie właśnie będzie wracał dopiero do domu z dobrego Melo. A dobre Melo może odbyć się przy tym numerze z pewnością. Tu Colors i Prima Donna w Melo.

0: No może to nie jest tak gorące jak jest to Hard to be around, ale cały czas jeszcze przyjemnie ciepłe. Need that love, Sam Felt w Melo Radio. W zeszłym tygodniu ten numer miał swoją premierę. Takich premierowych numerów to mamy dla was więcej, ale nie boimy się też klasyków, po które będziemy sięgać.
1: A już o 14 zagramy.
0: A o 14 pierwsze będzie Self Aware. Jak ktoś po obiedzie trochę przysypia, bo po obiedzie czasami tak jest, że spanko łapie, no to zróbcie głośniej, na pewno wyrwie z butów.

0: Slay.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Elo, elo, tu weekendowe melo. Rozgrzewamy się przed wieczorem o 20:00. The Best of Tomorrowland. Ale póki co Lumix i gorące Self-Aware.

Ich muzyka nie potrafi się znudzić. Cały czas brzmi mi w głowie Lioness, choć Happiness is So Sad naprawdę mocno z tym numerem konkuruje. Który z numerów Swedish House Mafia jest waszym ukochanym? Czekam na was na naszym WhatsAppie. Jak wbijecie meloradio.pl na smartfonach, to na dole jest opcja, żeby się skomunikować z nami właśnie w ten sposób. Głosówkę na przykład można wysłać, a jak ją wyślecie, to my ją potem puścimy. Fajnie. No to teraz Felix Jan i Polina z numerem Book of Love, a potem Moonlight Fordo z numerem Alabama Ten. Jeśli macie ochotę sprawdzić, co aktualnie gramy, wbijajcie na naszą stronę, bo tam też tytuły podpowiadamy.

0: On Tonight, Silva Bampa. Po dzisiejszej nocy może być ciężko stać jutro. Wiem, rozumiem, ale mam nadzieję, że staniecie po pierwsze na after. A jeśli macie problemy ze wstawaniem również w ciągu tygodnia, to już za chwilę będę miał dla was coś, co naprawdę stawia na równe nogi i rozbudza najlepiej ze wszystkiego. Bądźcie ze mną.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
0: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
4: Kogo?
3: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
4: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
3: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
4: Tak, jest posterunkowy Cezary.
3: No, więcej na szkłomazgon.pl.
4: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
3: I Cezary Pazura.
5: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com. Po reklamie.

Get This Party Started i West End w Melo Radio. Tu weekendowe Melo, tu Opoka, siemanko. Fajnie, że jesteście razem z nami. Przypomnę tylko, że za chwilkę rozpoczniemy Before, to taka najprawdziwsza w świecie rozgrzewka przed dobrym Melo, które startuje o 20. Jak dzisiaj zaczniemy o 20, to uwaga, skończymy jutro o 11, bo jutro w niedzielę po raz pierwszy nowy program w Melo Radio, czyli After. Zapraszamy od 10 do 11. To taka porcja klubowej muzyki, waszych ulubionych numerów w takich fajnych, zremiksowanych wersjach, których mogliście jeszcze nawet nie słyszeć, wpadają w ucho, to mogę zapewnić, i to wy będziecie mieli wpływ na to, co zagramy w afterze. O szczegółach będę opowiadał jutro od 10:00. Mam nadzieję, że będziecie razem ze mną. Zapraszam, a to już Alan Walker. Hey!

0: Alexia z numerem ducha, z den schönsten Arsch der Welt. Można sobie połamać język. Mam nadzieję, że dzisiaj nikt na parkiecie nie połamie sobie nóg. Życzymy wszystkim dobrych imprez. Oczywiście za chwilę Before po 15, a potem lecimy z dobrym Melo od 20.
1: A już o 15 zagramy
0: Sad Girls, Bibi Rexha i David Guetta. Opoka, siemanko, bawcie się dobrze. Słyszymy się jutro o 10 w Afterze.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróby permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
0: O reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Mam nadzieję, że wszyscy już wstali po piątkowym dobrym melo, a my zaczynamy Before przed kolejnym Bibi Rexa, David Guetta, to na dobre wejście w 15. Konrad Straczek, cześć, witajcie i zapraszam.

to Oliwka i Poza Tobą Nic. Tak podkręcamy tempo w Melo na kilkanaście minut po 15. A co byście powiedzieli na to, żebyśmy też podkręcili stan waszych portfeli? No to już w poniedziałek będzie taka szansa, już w poniedziałek będziecie mogli zgarnąć 200 w Melo Radio. Wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl, no i napiszecie nam, na co takie siano by wam się przydało. Na jakąś fajną kolację w restauracji, może na przykład na coś jesiennego. Piszcie już teraz meloradio.pl, tam czekamy.

0: Wasted w Meloradiu, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16, a za chwilę powiem wam trochę o tym, co mogą osiągnąć studenci, jeśli się im dobrze zapłaci. Gold też nam zagra, koniecznie zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mm-hmm. Czuję, że całe się już rumienia widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Melo Radio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Poznajcie Hanie, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.

0: Melo Radio. To jest Melo. To jest nowe.
1: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

To Natalia Nykiel i Error. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16, a tymczasem okazuje się, że płacenie hajsu studentom za sen popłaca. Ostatnio zrobili taki eksperyment w Pittsburgu. Za każdą noc, gdy studenci przespali co najmniej 7 godzin, dostawali 5 dolców. No i co się okazało? Że nagle 1/4 z nich zaczęła spać więcej. No co się dziwić? Na wykładach to części za spanie nie trzeba nawet płacić.

0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16:00. To Michael Schulte, You Happy Waterfall. A po 16:00 też oczywiście nie zabraknie najlepszej muzy, no bo to jest Before przed dobrym Melo, więc rozgrzewamy się przed niezłą imprezą.
1: A już o 16:00 zagramy
0: Reasons. Ile Oaks i Lawinia punktualnie o 16:00, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy? Czy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
12: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
13: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Reasons na dobre wejście w 16. Za chwilę też m.in. Lady Gaga, ale będzie też Alok. To wszystko w przygotowanej przeze mnie na 16. Playce. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

Ależ to dobrze brzmi. Neptunika i What If, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 16 w Melo. Leciał samolotem z 8-miesięcznym synkiem, a pasażerom dał nietypowy prezent. Ostatnio taka sytuacja się wydarzyła w jednym z samolotów. Ojciec stwierdził, że żeby pasażerowie nie narzekali na płaszcz dziecka, przyniesie ze sobą 100 par zatyczek do uszu. No, finalnie nie wszyscy wzięli, ale chyba się zgodzicie, że takie zatyczki przy niektórych ludziach to przydałyby się nie tylko w samolocie.

Sprawdzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: To Kygo i Take Me Back, tak, podkręcamy tempo przy sobocie w Meloradiu, to jest Before przed dobrym Melo, a za chwilę o nowej części Szreka, która pewnie nie wszystkim się spodoba. Zagra nam też September, to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: wielką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może

0: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach. Mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
11: Kogo?
10: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
11: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
10: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
11: Tak, jest posterunkowy Cezary.
10: No, więcej na szkłomazgo.pl.
11: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
10: I Cezary Pazura.
12: 3,17,41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8,11.
15: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.

To Carla Fernandez i Co jeśli, tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 17. No a w nowym Shreku najprawdopodobniej zabraknie jednej z najważniejszych postaci. Czytam w internetach, że wszystko wskazuje na to, że w nowej serii nie będzie kota w butach. Antonio Banderas, który podkładał mu głos, nadal nie dostał telefonu z produkcji. No, zawsze jeszcze jest nadzieja, że na przykład po tym, jak zrobi te słynne zaszklone oczy, to coś się zmieni.

0: To YC Lavinia i Stars w Meloradiu, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 17. No mam nadzieję, że wy już wszyscy w takich nastrojach biforowych, a jeśli nie, no to spokojnie, o 17 też nieźle o to zadbamy.
1: A już o 17 zagramy
0: Dracula. I tak punktualnie zaczniemy 17, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Skrzypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w mi.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
7: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
7: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
7: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
16: Drodzy klienci Lewiatana. Czy macie aplikację Mój Lewiatan?
17: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
16: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
18: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
16: Sposób na twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie.
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
19: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Mamy niskie ceny.
21: 17, 40.
22: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć.
23: 8, 11.
24: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Jak zaczynać 17, to tylko w takim stylu. Dracula otwiera nam tę godzinę, za chwilę też m.in. Welcome to Saint-Tropez i zagra nam również Fastboy. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Robin Schulz i Take It Slow, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 17. Na maturę nigdy nie jest za późno. To chcę udowodnić już po raz czwarty ten słynny pan Józek, który ma 87 lat, no i w przyszłym roku znowu ma zamiar spróbować zdać maturę. No, do tej pory 3 razy mu się nie udało. Może teraz będzie inaczej, choć niektórzy tam sobie śmieszkują, że może on oblewa celowo, bo tak naprawdę to chce.

0: James Hype i Confession, tak podkręcamy tempo w biforze przed dobrym melo. No a za chwilę o mocno nietypowym zwierzaku w służbach, no ale oczywiście muzycznie też znakomicie zagramy. Trochę sobie przedłużymy lato, a u Szyjana to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to. Na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa!
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

Trips i Robert Wywiura, to krakowski Splin. No takiego zwierzaka to w służbach jeszcze nie było w Meksyku. Funkcjonariusze mają nowego pomocnika, psa ratownika, no i to nie byle jakiego, bo uwaga, chihuahuę. No tak patrzę na fotki, ma miniaturowe gogle, dopasowaną kamizelkę taktyczną, hełm, a nawet małą kamerkę, no i teraz ma ratować ludzi. No przy takim słodziaku to

0: To Wally Lopez i Jamie Scott, You Can't Stop the Beat. No my zdecydowanie nie planujemy zwalniać ani na moment, bo to jest before przed dobrym melo. No i po 18 też oczywiście zagramy znakomicie.
1: A już o 18 zagramy
0: Fate. Alan Walker i Ava Max. Takie potężne uderzenie punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie zostańcie z melo.
1: Melo Radio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Nie. Jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: Cześć, tu Baza!
10: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
11: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
12: I spotkanie z nami na żywo.

0: na eventim.pl.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Wypalam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
4: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
3: Fantastycznie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Cóż za znakomity duet otwiera nam 18. Alan Walker, Ava Max i Fate to na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też m.in. If Only You, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

To Eli Oaks i Breaking Dishes to before przed dobrym melono. Do poniedziałku jeszcze na szczęście daleko, ale jak już rano będzie trzeba wstawać, no to możecie to zrobić na przykład ze specjalną łapką. W internetach ostatnio taką znalazłem, która gdy dzwoni budzik, daje wam różne zadania, na przykład zrobienie zdjęcia poduszki albo szczoteczki. No i dopiero jak to zrobicie, no to alarm się wyłącza. Ja nie próbowałem, ale jak was stać na nowy telefon, gdy ten z budzikiem roztrzaskacie rano o ścianę, można spróbować. A stranger in my mind.

0: to Sexy Magic w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 19:00, a za chwilę o wnuczku, który zrobił swojej babci niezłego pranka. Zagra nam też Rihanna, to już za moment, nigdzie się nie ruszajcie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com. Po reklamie.

To Sanach i Melodia, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 19. Wstawił swoją babcię do filmu Obsesja i nic jej o tym nie powiedział. Taka sytuacja za granicą. Jeden z wnuków przerobił, słuchajcie, film tak, że jego babcia była jedną z postaci. No i to ona popchnęła główną bohaterkę. No babcia obejrzała, w szoku była niemałym. Coś czuję, że tym prankiem wnuk jednocześnie wyleciał z testamentu.

0: to Treasured Soul. Tak podkręcamy tempo w Biforze przed dobrym Melo, jeszcze przed 19. No mam nadzieję, że u was już wszystkie przekąski, wszystkie stroje gotowe. No a po 19 też jeszcze wprawimy się w najlepszy imprezowy nastrój.
1: A już o 19 zagramy
0: Run Run River. David Guetta i Alok punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Mam ochotę na safari.
5: Na safari to trochę daleko.
4: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
5: A ile można upolować?
4: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
5: No to w drogę.
6: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Człowiek się dobrze nie obejrzała, to już 19 na zegarkach, ale my oczywiście nie zwalniamy, cały czas podkręcamy tempo, bo to Before przed dobrym Melo. Run on River otwiera nam 19. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

To Tobi Romeo i Fly High. Tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 19. Jakaś fajna randka, może na przykład coś nowego, fajnego do furki, albo na przykład nowe słuchawki. No myślę, że takie rzeczy można kupić za 200. A jeżeli macie ochotę takie 200 zgarnąć, to już teraz wbijajcie na meloradio.pl, bo już poniedziałek szansa na zgarnięcie takiej kasy. Napiszcie nam, po co jej potrzebujecie, a my z przyjemnością w poniedziałek pomożemy. meloradio.pl, a wbijajcie już teraz.

0: To tu Kolosz i Prima Donna. Dzisiaj Europejski Dzień Ptaków. A wy jakim ptakiem imprezowym dzisiaj jesteście? Dajcie znać na WhatsAppie Melo. Czekam na wasze wiadomości i głosówki. Odnośnik macie na meloradio.pl. A u nas już za moment Avicii.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Kiciu,
6: a?
5: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Po reklamie.

to Shine On, tak podkręcamy tempo w Melo. Jeszcze przed 20 dzisiaj Dzień Ptaków. Pytałem was, jakim imprezowym ptakiem dzisiaj jesteście? Karolina napisała na WhatsAppie Melo, że ona dzisiaj jest papugą, bo nie rozłącza się ze swoim chłopakiem Marcinem. No i prawidłowo. Kamil z kolei dzisiaj jest orłem i zamierza podbić wszystkie parkiety. No to tego się trzymajmy, a przy tym numerze to się z pewnością uda, to świeżynka w naszej playce.

To Calvin Harris, Clementine Douglas i Blessings. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20 w biforze, przed dobrym Melo. A u nas już za chwilę The Best of Tomorrowland, także koniecznie zostańcie z Melo. Dobrej zabawy, dobrej nocki. No i oczywiście bądźcie niegrzeczni, ja wracam jutro po 15. Hej!

0: The Best of Tomorrowland w Melo Radio.
1: Melo Radio.

0: Reklama.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę.
3: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

Find every episode of Cyberpunk Radio on Mixcloud.

0: Ze wschodem niedzielnego słońca.
1: After w Melo Radio.
0: W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.

Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Mello Radio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: is Skytech.
1: Dobry wieczór, moi drodzy. Wita was, Skytech. Zapraszam na 92. odcineczek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Rehaba i Artbat, Tiesto, Masano i wiele więcej. A na początek nowa propozycja od Rehaba i Artbat. Numer nazywa się Drama i jest naprawdę świetny. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie. Zaczynamy.

słuchacie This is Skytek, znany i lubiany w Polsce James Hype z nowym numerem Confession. Tuż przedtem FM Carebut i Sexy Pick, a już za chwilę brytyjski talent Masano z numerem Numb. Dajcie głośniej.

cały czas słuchacie This is Skytech. Świetna propozycja od Charlesa D. i Solans, Outer Space. Tuż przedtem D.O.D. i Armand Van Helden z numerem Twice as Nice. A już za chwilę Kreider z numerem Set Me Free. Dajcie głośno.

Słuchajcie, this is Skytek, bardzo fajny numer. Solardo i Maur, Free. Tuż przedtem Genezy i Jamin razem z Flowdanem, Red Button. A już za chwilę legendarny David Guetta oraz Just z numerem Mario. Dajcie głośniej. This is Skytek.

I could bite like a tarantula.

0: wielką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 zł w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: wschodem niedzielnego słońca.
1: After w Melo Radio.
0: W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
2: Rano obudzi największego śpiocha.